durnym świecie tym jakiś ład. Własną piersią dokarmiała, a oczy mlekiem zalewała. Wychowała jak umiała, a gdy wyjrzał już człek na świat, wziął swój los w ręce dwie i nie w głowie mu było, że nie ma jak. U mamy ciepły piec, cichy kąt, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, robi błąd, nie ma jak. U mamy cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak. U mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

człeka trawił, spać nie dawał mu taki mus, żeby sadłem się nie dławić, lecz choć trochę świat poprawić. Nieraz w trakcie tej zabawy świeży na łbie zabolał guz. Człowiek jadł z okien kit, lecz zanucić mu było wstyd. Nie ma jak u mamy ciepły piec, cichy kąt. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak u mamy cichy kąt, ciepły piec. Nie ma jak u mamy, kto nie wierzy, jego rzecz.

jak świat światem się kończą tak, że się wrabia człek pomału w ciepłą żonę, stół z kryształem i ze szczęścia ogłupiały. Nie obejrzysz się nawet jak w becie już ktoś się drze, komu nawet nie w głowie, że nie ma jak umany ciepły piec, cichy kąt nie ma jak umany, kto nie wierzy, robi błąd. Nie ma jak umany cichy kąt, ciepły piec, nie ma jak umany, kto nie wierzy, jego

0: Coraz więcej ofiar rosyjskiego ataku na Kijów. Zginęły 24 osoby. Dziś w stolicy żałoba. Po imprezie techno odwołany dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Na koniec zajrzymy do Bełchatowa. Miasto szuka komiksowych talentów. Na zegarze 6:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek Ukraina. Do 24 wzrosła liczba ofiar zmasowanego rosyjskiego ataku na Kijów, do którego doszło poprzedniej nocy. Wśród ofiar jest troje dzieci. Rannych zostało blisko 60 mieszkańców stolicy, z czego kilkudziesięciu przebywa w szpitalach. Jak przekazał prezydent Wołodymyr Zełenski, rosyjska armia uderzyła w 9-piętrowy blok, prawdopodobnie rakietą H-101. Do ataku na miasto skierowano też drony. W Kijowie trwa akcja poszukiwania ratownicza, bo pod gruzami mogą być ludzie. Pomagają w niej m.in. mieszkańcy.
1: Ona tak krzyczała.
0: To był krzyk ostatniej nadziei. Błagała o ratunek. Zaczęliśmy ją odkopywać. U mnie zaczęła się histeria, panika, ale ja dalej pomagałem. Odkopaliśmy ją do pasa, dalej nie daliśmy radę, ponieważ była przyciśnięta betonową płytą. Relacjonował 18-letni Iwan, który pomagał ratownikom wydostać spod gruzów kobietę. Atakowane były też obwody wołyński, lwowski i zakarpacki, które graniczą z Polską. Dziś w Kijowie dzień żałoby. A my zmieniamy temat. Po imprezie techno dymisja dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie. Paweł Jaskanis został odwołany ze stanowiska. Zdecydowała o tym minister kultury Marta Cienkowska. A to po kłosie festiwalu, który zorganizowano na terenie zabytkowego dziedzińca. Z tym tematem Michał Skolimowski. Powiedz, jak oficjalnie tłumaczono dymisję?
2: Minister Cienkowska podkreślała, że nie ma zgody na działania, które uderzają w dobre imię muzeum i są sprzeczne z jego fundamentalną misją. Festiwal wywołał ogromne kontrowersje. Na hałas skarżyli się mieszkańcy, a media społecznościowe zalały zdjęcia m.in. trawników zniszczonych przez ciężki sprzęt. Tymczasem zgodnie z regulaminem placówki nie można na jej teren wjeżdżać np. na rowerze czy hulajnodze. Władze muzeum zapewniały, że organizator miał wszelkie niezbędne pozwolenia, w tym od konserwatora zabytków. Wszystko działo się jednak w otulinie rezerwatu przyrody, o czym nie została poinformowana Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska.
0: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Pracownicy niemal jednogłośnie powiedzieli nie. Zakończyło się dwudniowe referendum w szpitalu nr 2 w Mysłowicach. Dotyczyło planowanej konsolidacji z placówką medyczną w Jaworznie.
3: Anna Pakulska, wiceprzewodnicząca Solidarności. Przeciwko likwidacji mieliśmy 171 głosów, czyli 91% oddanych. Głosowało 187 pracowników. Wiemy doskonale, że wyniki tego referendum nie są wiążące, ale chcemy, żeby pan prezydent o tym wiedział, że zdecydowana większość pracowników jest przeciwko.
4: Nowak Szczepan, jestem przewodniczącym Związku Zawodowych Solidarność. To nam pokazało teraz tą świadomość pracowników, że wiedzą, z czym to się wiąże. Tak jak sama nazwa mówi, konsolidacja, czyli duży wchłania małego. Nie będą nam tutaj mydlić oczu, że zostawią nam oddziały, zostawią nam ludzi, bo czegoś takiego nie będzie. Po prostu znikniemy.
0: Inicjatywa związkowców to pokłosie narastających obaw w mysłowickim szpitalu. Pracownicy boją się nie tylko o swoje zatrudnienie i przyszłe warunki pracy, ale przede wszystkim o bezpieczeństwo medyczne mieszkańców.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Bełchatów szuka komiksowych talentów. Dzieci i młodzież mają stworzyć własnego superbohatera.
6: To ma być autorski pomysł. Oni sami mają tego bohatera, superbohatera zaprojektować.
7: Tak, to jest ta wartość dodana. Nie chcemy, żeby ktoś kopiował, tylko chcemy uruchomić te niesamowite pokłady, które są w tej chwili w młodzieży, w dzieciach.
6: Jak to zrobić? Czym się kierować?
7: Pierwsza rzecz, to trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, co dla mnie znaczy bohaterstwo.
0: Z jedną z organizatorek konkursu, Alicją Galewską, rozmawiał Rafał Różycki. Pracę należy dostarczyć do wakacji. W jury zasiądzie uznany na świecie brytyjski ilustrator Mike Perkins, który współtworzył serię dla wydawnictw Marvel oraz DC Comics, w tym przygody Kapitana Ameryki i X-Mena.
5: Rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
8: Bohaterstwem jest w stanie przed piątą. Dzień dobry, już po szóstej mamy 4 minuty.
9: Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor,
8: Tomek Waloszczyk
0: i Justyna Bieniek.
8: Bohaterowie.
9: Tak czy owak, zapraszamy do dziewiątej.

0: Madam, to tylko tango i wyjątkowo zimny maj. Można by jeszcze było ponucić, chociaż maj się nie kończy, dopiero połowa, więc może druga połówka nas, że tak powiem, zadowoli, ucieszy i będziemy na zero.
1: Pamiętajmy,
0: przynajmniej
1: że...
0: na zero.
1: No, powyżej zera zdecydowanie.
0: O początek był piękny.
1: Ogrodnicy przecież byli, więc temu są winni jak zwykle oziębieniu.
0: Ale no to zrywamy teraz niezapominajki.
1: Gorące życzenia. Mamy dzień polski niezapominajki dzisiaj, a poza tym Czcibora, Dionizja, Florencjusz, Izydor, Jan, Maksym, Miłość, Nadzieja, Paweł, Piotr, Robert, Krzysztof, i Zofia świętują imieniny.
0: A jeśli chodzi o urodzonych tego dnia, Dariusz Szpakowski, polski dziennikarz i komentator sportowy.
1: Obchodzi urodziny brytyjski muzyk, kompozytor Mike Oldfield również.
0: Jan Frycz, polski aktor.
1: Pianista, kompozytor Janusz Stokłosa.
0: I polska aktorka Agnieszka Warchulska.
1: Wszystkiego najlepszego, a teraz już czas na Ewangelię w Radiu Plus.
2: Jezus powiedział do swoich uczniów: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, wy będziecie płakać i zawodzić, a świat się będzie weselił. Wy będziecie się smucić, ale smutek wasz przemieni się w radość. Kobieta, gdy rodzi, doznaje smutku, bo przyszła jej godzina. Gdy jednak urodzi dziecię, już nie pamięta o bólu, z powodu radości, że się człowiek na świat narodził. Także i wy teraz doznajecie smutku. Znowu jednak was zobaczę i rozraduje się serce wasze, a radości waszej nikt wam nie zdoła odebrać. W owym zaś dniu o nic nie będziecie mnie pytać.
3: Pewnie wielu z nas chciałoby, żeby ta Ewangelia dzisiejsza wypełniła się w naszym życiu teraz, już, natychmiast. Smutek w radość. Łzy w uśmiech, przygnębienie w zachwyt. Może ciężko sobie to teraz wyobrazić i uwierzyć w to, ale przez cierpienie może urodzić się jakaś nadzieja. Na razie może jeszcze niewidoczna, ale jednak. Prośmy dzisiaj Pana, prośmy Jego Ducha, aby przemieniał nasze cierpienia w radości, nasze łzy w uśmiech. I prośmy, żeby ta Ewangelia wypełniała się natychmiast, teraz.
4: Reklama.
5: Uwaga, ta wiadomość może was zamurować. 16 maja od 9:00, Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie. W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
6: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
7: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12 4 miliony.
9: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
4: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
10: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów Ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
11: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
12: Reklama.
13: Radio Plus.

0: Pakieta Pass, Żanet, w Radio Plus 25 minut po godzinie 6. No i idzie człowiek czasem głodny do tej restauracji, no bo chce coś zjeść.
1: Najgorzej, bo jak do restauracji idzie, to musi tam się naczekać, pewnie zamówi i zanim mu przyniosą.
0: No dobrze, no ale to wiesz, to po prostu jakby wcześniej trzeba wyprzedzić głód.
1: O. Aha, rozumiem, no.
0: I to się wyliczyć. Ale ostatnio czeka nas ekologiczna rewolucja w Unii Europejskiej. Już od sierpnia restauracje, kawiarnie, hotele i bary obejmie nowy zakaz unijny. Pewnie jesteś ciekawy, co to za zakaz może być nowy?
1: Zakaz palenia.
0: Nie, no to już dawno było pewnie.
1: Dobrze, zakaz przeklinania.
0: Nie, chodzi o saszetki takie jednorazowe, sól, pieprz, salt, pepper, tam są takie i sobie potem posypujesz. W razie czego. Oczywiście w ekskluzywnej restauracji to masz tam jakieś kryształy co najmniej na stole, ale jeśli chodzi o szybkie bary, to rzeczywiście tej soli, tej pieprzu w tych jednorazowych takich saszetkach jest mnóstwo. Unia powiedziała nie, bo to są kolejne śmieci, więc teraz będzie albo wspólny dozownik. Podobno są jakieś takie wymysły, że w takim wafelku mamy, będziemy mieli sól i pieprz.
1: Wafelek
0: pewnie jakiś wytrawny w tym
1: wypadku. Ale to ja ci jedną rzecz powiem.
0: No nie wiem.
1: Zdarza mi się, nie dalej jak wczoraj. No. Piłem espresso w lokalu.
0: I
1: no i zawsze mi... Nie, właśnie pani przynosi zawsze wczoraj dwie takie, jak to się
0: saszetki,
1: nazywa?
0: Tak.
1: Takie po różne.
0: No, tytki.
1: No.
0: Tak.
1: Ja nie skorzystałem, no bo espresso, gdzie będę słodził. I ja zawsze sobie je wynoszę, bo zdarza się od czasu do czasu, że zapomnę cukru kupić.
0: No i wtedy sobie
1: na ratunek mam to.
0: No to teraz
1: i masz pracę też czasem cukru zawsze. No właśnie, popsuli wszystko.
0: Tego keczupu jednorazowego też już nie weźmiesz.
1: No, a to tak w innym barze mam takim popularnym, że zawsze zaznaczam bez keczupu, a i tak dostaję.
0: No widzisz. No dobrze, za chwilę na naszej antenie zapowiedź weekendowych opadów deszczu. Lombard, szklana pogoda już teraz na antenie Radia Plus. Bądźmy gotowi.

0: No dobrze, dobrze. W przyrodzie musi trochę deszczu być, musi popadać gdzieniegdzie susza ogromna. Ale czemu w weekend? No to jest pytanie podstawowe.
1: Niech nocą pada, no może się uda, może tak się wydarzy.
0: Świetnie się śpi przy opadach deszczu.
1: No to prawda. Za chwilę najnowsze wiadomości i prognoza pogody już teraz w Radiu Plus.

0: Jest w 6:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek dolnośląski pożar hali magazynowej w Chruścinie. Konieczna była ewakuacja budynku. Trzy osoby, które przebywały w pobliżu, zatruły się dymem. Zajęli się nimi ratownicy. A w ogniu stanęła hala zakładu zajmującego się przetwórstwem mięsnym. Na miejscu jest ponad 40 zastępów straży. Ich działania mogą potrwać kilka godzin. A my wracamy jeszcze do decyzji Pentagonu, który wstrzymał planowaną rotację amerykańskiej brygady pancernej do Polski. Jak podkreśla telewizja CNN, ruch sekretarza obrony Pita Hegseta był bezpośrednią reakcją na krytykę prezydenta Trumpa pod adresem europejskich sojuszników. Jak donosi stacja, obok wspomnianej brygady, której część już jest na miejscu i teraz musi wracać do Teksasu, chodzi o planowane jeszcze przez administrację Bidena stałe rozmieszczenie batalionu artylerii dalekiego zasięgu w Niemczech. Hegset miał też odwołać dowództwo w Europie nadzorujące zdolności dalekiego zasięgu. Finał turnieju w Rzymie nie dla Igi Świątek. Polska tenisistka przegrała w półfinale z Eliną Świtoliną. W pierwszym secie Świątek przegrała minimalnie 4-6, w drugim zagrała niemal bezbłędnie i wygrała 6-2. W decydującej partii popełniła kilka kosztownych błędów i nie była w stanie wykorzystać breakpointów. Ukrainka wygrała 6-2 i to ona w finale zagra z Kokogow.
1: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel. Zapraszam. Nie będzie debaty między Aleksandrem Miszalskim a Janem Hoffmanem, przewodniczącym komitetu referendalnego. Prezydent Krakowa nie przyjął zaproszenia. Wczoraj członkowie komitetu skierowali do magistratu list otwarty w sprawie debaty. Dlaczego prezydent nie weźmie w niej udziału? To wie Ula Bienie-Niesyczyńska.
2: Nie pozwolę na to, żeby dyskusja wokół referendum stała się areną politycznych przepychanek, pisze w swoim oświadczeniu Aleksander Miszalski. Prezydent podkreśla, że woli spotykać się osobiście z mieszkańcami, a każde takie spotkanie to dla niego swoista debata. Zapowiada też, że nie skorzysta z zaproszenia ani członków komitetu, ani kogokolwiek innego, kto jest twarzą referendum. Nie odniósł się jednak do planu ogólnego, o który w liście pytał Jan Hoffman. To dokument, który wyznaczy nowe standardy zabudowy Krakowa. Według zapowiedzi miasta zostanie zaprezentowany w czerwcu.
1: Przypomnijmy, referendum w sprawie odwołania prezydenta odbędzie się 24 maja. Biały Anioł z Piwnicy pod Baranami doczekał się swojego skweru w Krakowie. Anna Szałapak, wybitna i artystka Piwnicy pod Baranami, etnografka i kustosz Muzeum Historycznego, już oficjalnie została patronką skweru przy ulicy Retoryka, nie opodal Kossakówki.
3: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
1: W Krakowie od rana pochmurno i deszczowo, na termometrach 9 stopni, dziś do 18. Pamiętajmy o parasolach, może mocniej powiać, biometr niekorzystny.
3: Właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
4: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Dzień dobry, z uśmiechem. Mówimy za 26 minut 7.
6: Witamy i zapraszamy do godziny 9. Jesteśmy z wami w piątek, 15 maja. Kasia Kozimor.
5: Tomek Walaszczyk.
6: No my tu gadu gadu, ja nie wiem, o czym ty myślisz od samego rana.
5: O tym, żeby się cieszyć. Tak minister zdrowia mówi.

0: Tomek myśli od samego rana.
1: Jeżdżę po kraju i widzę, jak ludzie się cieszą. Tak orzecze minister zdrowia. Po latach nieudanych reform w ochronie zdrowia nareszcie nastąpił przełom.

0: Znalazły się pieniądze na geloterapię, czyli leczenie śmiechem. Z tym, że na ten rodzaj terapii można zapisać się prywatnie, bo jak ktoś zapyta, co pan tak szczerze zęby, lepiej odpowiedzieć, że tak prywatnie się śmieje. Na NFZ i to bez kolejki na razie jest leczenie uśmiechem. Już 2 lata temu była minister zdrowia, mówiła, że widzi samych uśmiechniętych ludzi. No ale mówiła tak ogólnie, politycznie. Dzisiaj radość związana jest z reformami zdrowotnymi, bo w systemie widać już 18 miliardów złotych z KPO, tak mówi obecna minister. Że koń by się uśmiał? No właśnie, i dlatego ma końskie zdrowie i nawet koniaku nie trzeba już dawać.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
5: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.

0: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
1: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
2: Reklama.

0: Są trzejci zimni ogrodnicy, ale pamiętajmy, że królowa jest jedna, ona, Zofia. Zimna Zofiszka.
1: Pan pozwoli, moja żona, Zofia.
0: No dobrze, pozwalamy. Artur Moczarski opowie nie tylko o niej, ale też o kilku innych postaciach i ważnych wydarzeniach związanych z 15 maja.
2: Radio Plus. Wieki wieków.
3: 15 maja 1948 roku, dzień po proklamowaniu powstania państwa Izrael, wybuchła pierwsza wojna izraelsko-arabska. Tego dnia w roku 1977 w Krakowie po śmierci Stanisława Pyjasa studenci Uniwersytetu Jagiellońskiego powołali Komitet Solidarności, pierwszą niezależną organizację studencką w PRL-u. Zośka nazywana jest zimną, bo przynosi majowe chłody, ale w tradycji kobieta, która nosi imię Zofia, jest bardzo zdolna i inteligentna. To sympatyczne imię wiąże się z urodą, wielką odwagą i pogodnym charakterem. A święta Zofia żyła w pierwszym wieku po Chrystusie i wedle legendy była dostojną rzymską patrycjuszką. Przyjęła chrześcijaństwo wraz z trzema córkami, a w czasie prześladowań odmówiła złożenia ofiary na ołtarzu bogini Diany. Cesarz Hadrian skazał ją na okrutne męki i śmierć i nie oszczędził też jej córek. Ale Zofia do końca była bardzo dzielna. W VII wieku po Chrystusie jej relikwie trafiły do alzackiego klasztoru w Eschau.

0: Jest piątek, więc co was powstrzymuje? Ja wiem, co nas może powstrzymać przed wyjściem z domu. To, co zdarzyło się na naszym profilu facebookowym, czyli szlówka zahaczyła o klamkę. Są takie przypadki.
1: Bywają tak, rzeczywiście, że coś zostanie na klamce.
0: Napiszcie, czy coś was powstrzymuje dzisiaj, czy jesteście zmobilizowani, żeby ten piątek szybko jakoś tam załatwić i rozpocząć weekend. To na naszym Facebooku.
1: Zapraszamy, a za chwilę najnowsze wiadomości w Radio Plus.
2: Reklama. Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni. 1599 zł.
3: Lidl, to się opłaca.
2: Reklama.

0: Radio Plus Kraków.
1: Płonie hala zakładów mięsnych na Dolnym Śląsku. 4 osoby zostały ranne. O szczegółach za chwilę. Sprawca strzelaniny nadal na wolności. Dzisiaj sekcja zwłok ofiar. Wrócimy też do tragicznych wydarzeń w Lubinie. Skrzyknęli się i stworzyli sierociniec w Ugandzie. Taki pomysł mieli mieszkańcy Zielonej Góry. Minęła 7. Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 4 osoby w szpitalu. Wracamy do całonocnej akcji strażaków na Dolnym Śląsku. Płonie zakład mięsny w Chruścinie. Ogień pojawił się tam wieczorem. Akcja gaśnicza jest trudna. Bierze w niej udział 40 zastępów z Dolnego Śląska i Wielkopolski.
2: Pali się hala o wymiarach mniej więcej 140 na 50 metrów. Część hali już się spaliła. Pożar się rozprzestrzenił na pozostałą część obiektu. Dach w niektórych miejscach jest przepalony. Z informacji uzyskanych wiemy, że 4 osoby, pracownicy zakładu, trafiły do szpitala, które odtruły się dymem.
1: Mówi nam Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. Służby apelują do mieszkańców o nieotwieranie okien, dym kieruje się w stronę zabudowań. Pentagon anulował plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski, informuje agencja Reuters, powołując się na 2 anonimowych urzędników. Według CNN ta decyzja to pokłosie krytyki prezydenta Trumpa wobec europejskich sojuszników. Doniesienia o redukcji amerykańskich wojsk w naszym kraju są nieprawdziwe, zapewnia tymczasem szef MON-u Władysław Kosiniak-Kamysz.
3: Pracujemy zarówno nad zwiększeniem liczebności, jak i zdolności operacyjnych wojska amerykańskiego stacjonującego w Polsce. Reorganizację, którą prowadzi administracja amerykańska. Te zmiany mogą wpływać na rodzaj wojsk czy miejsce dyslokacji w Europie.
1: Jak podkreśla szef prezydenckiej kancelarii Zbigniew Bogucki, sam Donald Trump zapewnia, że Amerykanie nie zmniejszą liczby wojsk w Polsce.
4: Przypominam rozmowę prezydentów Nawrockiego i Trumpa w Waszyngtonie 3 września. Tam padło takie jasne zapewnienie o obecności, przynajmniej w dotychczasowym kształcie czy ilości, żołnierzy US Army na terytorium Polski.
1: Do reorganizacji wojsk USA w Europie ma dojść po tym, jak prezydent Trump zapowiedział wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Sprawca strzelaniny nadal nieuchwytny. Dziś sekcja zwłok ofiar. Trwa policyjna obława po tragicznych wydarzeniach w Lubinie na Dolnym Śląsku. Przypomnijmy, na osiedlu Przylesie zginęły 2 osoby, jedna została ranna. Z tymi informacjami Michał Skolimowski, powiedz, jakie są najnowsze ustalenia służb.
5: Zarówno policja, jak i prokuratura nie chcą mówić o szczegółach. Wiadomo, że trwa obława za sprawcą i to by było na tyle z informacji oficjalnych. Z tych nieoficjalnych z kolei wynika, że mężczyźni się znali, a poszukiwany to 21-latek. Ofiary były też znane policji i wiele wskazuje na to, że były związane ze środowiskiem kibicowskim Zagłębia Lubin. Jedna z grup zaapelowała do innych kibiców o ubranie się na czarno na najbliższy mecz.
1: A mówił o tym Michał Skolimowski. Dziękujemy. Bezpłatne konsultacje, ale też terapia. W Łódzkiem rusza pilotażowy program wsparcia psychologicznego dla studentów.
6: Czy to ma być krótkoterminowe rozwiązanie, które pomaga przejść przez sytuację, która jest doraźna na tu i teraz? Czy też wymaga to kilku, czy nawet kilkunastu spotkań? Jeśli wymaga, to tak, to będziemy starali się dopasować do tego, żeby pomoc, po którą przychodzi student, odpowiedziała na jego potrzeby.
1: Tłumaczy koordynatorka Magdalena Jóźwiak. Bezpłatny dostęp do pomocy psychologicznej jest potrzebny na co dzień, komentuje Jakub Cisło z Samorządu Studentów Politechniki Łódzkiej.
7: Bardzo duża ilość moich znajomych spotyka się z takim problemem, że albo przeżywa w życiu niesamowicie ciężkie sytuacje, albo po prostu nie daje sobie rady ze stresem, z presją, która jest na nich nakładana, a nie mają pieniędzy na to, żeby wydawać 1200 zł miesięcznie na wizyty u psychologa, psychoterapeuty.
1: Z badań wynika, że nawet 65% studentów ma zaburzenia lękowe, co piąty cierpi na depresję.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Do niedawna żyły w bardzo trudnych warunkach, teraz będą mieć bezpieczne miejsce do życia. Grupa Zielonogórzan stworzyła sierociniec w Ugandzie.
8: Dokładnie chcemy ogrodzić tą działkę, bo nie jest mała. Chcemy zrobić bramę, chcemy dokupić jeszcze kawałeczek ziemi, żeby mogły uprawiać kukurydzę, tam różne rzeczy. Zagrodę dla zwierząt też chcemy stworzyć, tak aby dzieciaki mogły być samowystarczalne, żeby mogły mieć kury, króliki, kozy. Trochę warzyw, owoców z tej działki.
1: Tłumaczy Piotr Pieniążek, zaangażowany w akcję. Jest jeszcze wiele do zrobienia, a każdy może coś dorzucić od siebie, między innymi podczas Uganda Party 2, koncert charytatywny w Zielonej Górze już dziś. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
0: Pogoda. Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
9: 9 stopni w Krakowie deszcz na razie odpuścił, ale może jeszcze popadać gdzieś do 18. Biomet niekorzystne.
0: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
10: Twist in my Summer, czy Tanita Tikarama od początek tej godziny, to oznacza, że po 7 już mamy.
11: Tak jest, dzień dobry.
10: 6.
11: Kasia Kozimor.
10: Tomek Waloszczyk.
11: Za chwilę też kombi i Black and White.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.

0: No nie, no nie, no nie. Różne
1: tak,
0: były
1: tak,
0: oszustwa.
1: Tak, trzeba być na tak.
0: No ale teraz na nie. Zdecydowanie nie mówimy oszustom. I mówimy tak, seniorom uważajcie, bądźcie ostrożni. No różne już były oszustwa, ale na włoskiego marynarza.
1: Na włoskiego marynarza?
0: No jeszcze
1: ja
0: tego nie grali.
1: Nie nabrała.
0: No 72-latka, już nie powiem z jakiego powiatu, no z Polski w każdym
1: dobrze,
0: razie.
1: No.
0: Zaufała mężczyźnie, który podawał się za włoskiego marynarza. Poznała go na jakimś tam portalu randkowym.
1: Gdzie to seniorzy po portalach hasają?
0: Ale to włoski marynarz to brzmi od razu w sposób niezaufany, bo po
1: jak
0: pierwsze...
1: Jak szwedzki kucharz.
0: Po pierwsze włoski, to on to będzie się kłócił, będzie się rozstawał, oni są zbyt temperamentni.
1: Tak, to prawda.
0: A po drugie marynarz, no to przecież go w domu cały czas nie będzie. Ale już pomijając to, włoski marynarz też może być wspaniałą osobą, ale ten akurat był oszustem, żaden włoski, żaden marynarz, on po prostu naciągnął kobietę i ona przelała mu, ale z jakiego powodu? Mm-hmm. On napisał, że gdzieś do Sydney płynie z kontenerami, mm-hmm. statek
1: oj,
0: im
1: to
0: się...
1: długo nie będzie.
0: Ale statek im się popsuł i on potrzebuje na naprawę. No i ona mu biedna wysłała te 140 tysięcy złotych.
1: No to przecież 140 za to nawet śrubki nie dokręca.
0: Ale namawiamy wszystkich, żeby pomyśleli troszkę, no, no nie widzieć człowieka w życiu
1: no właśnie,
0: na własne oczy,
1: na oczy nie widziała,
0: i wysłała
1: przesłała.
0: Tyle pieniędzy przecież oszczędności pewnie połowy życia, no.
1: Widzisz, jak to człowiek lubi żyć ułudą.
0: To trochę tak, no to jest takie, że chcemy się zakochać, chcemy przeżyć coś,
1: dokładnie.
0: Jakąś miłość, no. Tylko najpierw sprawdźmy tego kandydata, no.
1: No wybadajmy w teren, no, to, że tak powiem, a nie, falami wszystko poszło.
0: Trzeba mu go namówić, żeby wziął jakiś rejs do Gdańska albo do Świnoujścia chociaż.
1: 16 minut po 7 za chwilę na naszej antenie.
0: Naprawdę, uważajcie.
1: Ostrzegamy, tak.
0: I osoby, które wiedzą, że no, ci starsze osoby, seniorzy nie do końca się dobrze poruszają w tych różnych zawiłościach mediów społecznościowych, a jeszcze czasem mogą być lekkomyślne, no pogadajmy, wpłyńmy i ostrzeżmy.
1: Dokładnie tak. Za chwilę Eagles, Hotel California, Taylor Dane, Tally to My Heart.
2: Reklama. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
3: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
2: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45. Weekend w terenie czy w ogrodzie? Postaw na wygodę i funkcjonalność. W Jula mamy buty trekkingowe, spodnie outdoorowe, kurtki i wiele więcej. W Jula znajdziesz też świetną odzież roboczą. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
4: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
5: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
4: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
6: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko złoty 69 za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
4: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
9: Uwielbiam rysowanie.
10: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się bezpiecznie. Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitray.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
11: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
12: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym Cross i Romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje. Z nutą nostalgii.

0: Na naszym profilu facebookowym Radia Plus klamka kogoś zatrzymała, bo pociągnęła za szlufkę. Zdarzają się takie przypadki. Co nas jeszcze trzyma? Dawid napisał: największą siłę przyciągania i tak ma łóżko o poranku. Izabela też napisała: jak dobrze, że teraz nie muszę się spieszyć. A nie, ją to by coś przyciągnęło pewnie z chęcią. Myślę, że to będzie dobry dzień. Ona przynajmniej nie musi szybko wybiegać i nie ma...
1: No dobrze, dobrze.
0: ...ryzyka takich wypadków jak z tą klamką.
1: Ale widzę, że Piotrowi wyrosły skrzydła.
0: Dlaczego?
1: Jakby tak trochę, bo tylko 8 godzinek i mamy weekend. To, że od poniedziałku charówka od nowa, no to cóż. No pewnie, że cóż, najpierw skupmy się na weekendzie.
0: 8 godzin szybko zleci, tym bardziej jak człowiek się zajmie robotą, a nie będzie rozmyślał, co tam będzie w sobotę czy niedzielę robił.
1: Otóż to, czas na wiadomości w Radio Plus. W skrócie i najnowsze wieści pogodowe już teraz.
2: Reklama. Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów Ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
3: Zimno na dworze? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Budka suflera.

0: Radio Plus Kraków.
1: Jest w 7:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Alarm w Finlandii i na Łotwie po doniesieniach o dronach, które mogły naruszyć ich przestrzeń powietrzną. W rejonie Helsinek częściowo wstrzymano ruch lotniczy, a wojsko postawiło w stan gotowości myśliwce, śmigłowce i okręty. Podobne ostrzeżenia wydano na Łotwie, zwłaszcza przy granicy z Rosją i Białorusią. Na ten moment zagrożenie minęło. Może mieć związek z przestępczością zorganizowaną w Polsce. Nasze służby zatrzymały obywatela Rosji. Mężczyzna posiada status tak zwanego wora w zakonie. To najwyższy tytuł w hierarchii świata przestępczego w krajach byłego Związku Radzieckiego. Do zatrzymania doszło pod koniec kwietnia na Mazowszu. 79-latek trafił na razie do strzeżonego ośrodka dla cudzoziemców. Wygrana Realu Madryt z niemającym już szans na utrzymanie Realem Oviedo. Królewscy wygrali 2-0. Na Bernabeu była jednak dosyć napięta atmosfera. Na trybunach interweniowały służby porządkowe, które zabrały kibicom transparent z napisem skierowanym do prezesa klubu Fiorentino odejdź. Z kolei kiedy na boisko wchodził Kylian Mbappé, pojawiły się gwizdy.
2: Wiadomości Radia Plus Kraków, Michał Henkele, zapraszam. 350 zł netto podwyżki oraz utrzymanie liczby personelu. Władze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami osiągnęły porozumienie z pracownikami schroniska przy Rybnej. Zakończył się tym samym spór zbiorowy. Jak podkreśla pracowniczka schroniska Barbara Wojewoda, zmiany idą w dobrym kierunku.
3: Obecnie pojawiła się nowa twarz w ambulatorium, także mamy znak, że już kolejna osoba dołączy do naszego zespołu. Jeśli chodzi o finanse, poszliśmy na kompromis, natomiast mamy deklarację kontynuowania rozmów i liczymy na to, że z pracodawcą będziemy w stanie rozmawiać, będziemy w stanie prowadzić dialog co do dalszej przyszłości naszej schroniska i zwierząt.
2: Szefostwo KTOS potwierdza, że personel schroniska przy Rybnej będzie zapewniony na odpowiednim poziomie. Mediacje między KTOS-em a związkami zawodowymi trwały od września ubiegłego roku. Adam Budek kwestionuje swoje odwołanie z funkcji dyrektora Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie i zapowiada walkę w sądzie. W oświadczeniu podkreśla, że komisja powołana przez prezydenta Krakowa nie potwierdziła mobbingu ani dyskryminacji, a jedynie nieprawidłową komunikację. Przypomnijmy, funkcję dyrektora MOCAK-u Budek pełnił zaledwie 9 miesięcy. Zastąpił Maszę Potocką, również zwolnioną z powodu mobbingu.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
2: Z oknami w Krakowie przewaga chmur i 9 stopni na plusie. Może jeszcze popadać dziś do 18 stopni. Biometr niekorzystny.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: Kto rano wstaje? Poranek z Radiem Plus.
5: Ding dong, ding dong. 7:34. A może nawet drrr. Budzimy się.
6: Bum, bum, bum, bum. Dzień dobry, witamy. Kasia Kozimor.
5: Kto to są? Wziad wali chyba.
6: No chyba wali.
5: Młotem. Tomek Waloszczyk.
6: Zapraszamy do 9:00. Poranny program Radia Plus, który nastaje, dopiero się rozkręca. Za chwilę Anna Jantar, za każdy uśmiech twój. Uśmiechajmy się do siebie nawzajem, bo uśmiech czyni cuda. A teraz Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.

0: A w Radomiu rewitalizacja, bardzo fajnie, słusznie, bo było brzydko, jakiś tam gruz był, resztki trawnika i brzydko wyglądało pod wiaduktem. Postanowiono wszystko trochę odświeżyć, odnowić, tylko
1: super.
0: Coś poszło nie tak.
1: To znaczy?
0: No pod wiaduktem posadzono drzewa.
1: Oj, to jak urosną, to będzie problem.
0: No bo właśnie będzie problem, poza tym pod wiaduktem jest dużo cienia, mało słońca i jak tu trzeba podlewać chyba ręcznie, no bo przecież to deszcz nie dotrze i się zastanawiają, niektórzy się w głowę pukają.
1: No ktoś tu nie pomyślał.
0: Ale ratusz odpowiada, że drzewa sobie poradzą, poza tym to są takie odmiany kuliste, które dorosną do 6 metrów i dalej nie będą rosnąć.
1: No zobacz,
0: czas pokaże, jak
1: no
0: to mówią.
1: No dobrze, będziemy obserwować.
0: Najmądrzejsi ludzie zawsze mówią, czas pokaże i zobaczymy, chociaż podobno jedno drzewko już uschło i trzeba było przesadzić, wysadzić.
1: Dobrze, to był tylko przypadek, a nie potwierdzający reguły.
0: To jedno sobie nie poradziło, bo to zawsze w przyrodzie słabszy ginie. No,
1: no tak.
0: No. No to zobaczymy, no dziwaczny trochę pomysł. Te samochody nie mają gdzie parkować.
1: No nie, pod wiaduktem to w ogóle kiepskie miejsce do parkowania.
0: Nie, czasem są, tylko to trzeba zrobić ładny park.

0: Kinga, nie takie, że tu parkują na dziko.
1: Nie, ogólnie rzecz biorąc, że beton znikł, a pojawiła się kora dębowa,
0: no tak,
1: to,
0: no.
1: To dobry pomysł. Te drzewka, no to cóż, czas pokaże, tak jak mówiłeś.
0: No nie, niech rosną na zdrowie, ale chyba jednak rzeczywiście ludzka siła będzie musiała je podlewać.
1: Dobrze, Eric Carmen za chwilę.
0: O, albo jak wiadukt zacznie przeciekać,
1: no bo nie idźmy tak daleko.
0: No to może będzie dobrze.
1: Eric Carmen za chwilę Hungry Eyes, będzie też Tina Turner, Foreign Affair, to jest Radio Plus. Za 17 minut 8.
2: Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
4: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
3: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
5: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
6: O mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
7: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
8: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
9: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
11: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w wyjątkowym kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Wsiądź do nowego Bike 5 z panoramicznym dachem i wentylowanymi fotelami w standardzie i poczuj pełnię komfortu tej wiosny. Zapraszamy do naszych salonów w całej Polsce. Bike, wybór staje się prosty.
12: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
13: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
14: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
15: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
16: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Paulina Ferry, Tina Turner w Radio Plus. Za 5 minut będzie godzina 8.
1: Pytanie przed śniadaniem.
2: I teraz pytanie, czy w czasie deszczu dorośli się nudzą? Bo nadchodzi znów fala opadów deszczu. Może nie będzie cały weekend jednakowy, ale i w każdym regionie kraju, ale generalnie będzie deszczowo i to miejscami intensywnie. Dlatego was pytamy, jakie plany na weekend, zakładając, że będzie lało.
0: Czyli coś pod dachem pewnie. Jeśli macie jakieś fajne pomysły, napiszcie nam o tym. Jeśli nie fajne, bo przyziemne i takie codzienne, to też napiszcie. Nie ma się co krępować i wstydzić.
2: A może są tacy hardkorowcy, którzy mimo deszczu planują aktywności zewnętrzne? Napiszcie do nas 691 141 141. Czekamy na SMS-y.
0: Ja miałam w planie kajaki 17, ale nic.
2: To ja mam taki płaszcz przeciwdeszczowy.
0: Spłynęły z deszczem.
2: Pożyczę ci taki, ja? Mam niepremakalny.
0: Mam jeszcze w sumie piankę neoprenową, ale jeszcze w niej nie pływałam w kajaku, to pewnie... No nie wiem, sprawdzimy, zobaczymy. No dobrze, za chwilę na naszej antenie kolejne przeboje z nutą nostalgii. Za 4,5 minuty będzie godzina 8, a teraz 2 plus 1. Easy come, easy go.

0: Jeszcze jeden głos w sprawie klamki, która przytrzymuje nas, gdy się spieszymy. Ja co napisał, klamki mają wbudowany czujnik pośpiechu. Im bardziej się spieszysz, tym celniej celują w twoją szlufkę, kieszeń, słuchawki albo pasek od torebki lub plecaka. Ja wtedy wrzeszczę, no nie, jakbym tak chciał zrobić, to by się nie udało. Jakby człowiek tak samo chciał trafić w tę klamkę. Przez tę sytuację już kilkanaście fajnych spodni i kurtek musiało zakończyć żywot poprzez rozerwanie. No to ja mam propozycję. Mhm. Zamieniamy takie klamki na gałki.
1: A to ty też złapią.
0: Też?
1: Tak, trochę trudniej, ale też potrafią
0: złapać. Co spryciule.
1: Dobrze, za chwilę na naszej antenie najnowsze wiadomości i prognoza
0: pogody. Bo one chcą, żebyśmy w domu zostali.
1: Zdecydowanie. Ale nie, nie, nie.
0: To taka klamka sama będzie.
1: My się nie damy. Za minutę ósma.
2: Reklama. Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Radio Plus Kraków.
1: Kijów opłakuje ofiary. W ukraińskiej stolicy trwa akcja ratownicza. Po kolejnym rosyjskim ataku jest wiele ofiar. Za moment u nas relacja naszego ukraińskiego korespondenta. Spłonęło prawie 1160 hektarów. Wrócimy także do gigantycznego pożaru w Puszczy Solskiej. Na zegarze 8, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. W Kijowie dopiero co zakończyły się prace poszukiwawczo-ratownicze na gruzach zniszczonego bloku. Operacja po uderzeniu rosyjskiej rakiety trwała ponad dobę, a był to największy atak na ukraińską stolicę. Z nami na łączach jest w tej chwili nasz korespondent Ołech Biłecki. Dzień dobry.
2: Witam, dzień dobry.
1: Kijów dzisiaj w żałobie. Powiedz, jak wygląda ten najnowszy bilans ataków?
2: Tak, oficjalnie dzisiaj w Kijowie został ogłoszony dzień żałoby. Do 24 wzrosła liczba ofiar po zmasowanym ataku Rosjan. Troje z nich to dzieci. Jak informują ratownicy, poszukiwanie ofiar i sprzątanie gruzów nie zostało zatrzymane ani na chwilę, nawet w nocy. Wczoraj podczas ostrzału rosyjska rakieta zniszczyła część bloku mieszkalnego w jednej z dzielnic ukraińskiej stolicy. Łącznie w Kijowie ucierpiało 47 osób, a pomocy psychologicznej potrzebowało prawie 400 cywilów. Obrona powietrzna, podsumowując atak, mówi o 56 rakietach oraz ponad 650 dronach wypuszczonych w ciągu minionej doby. Dzisiejszy poranek w stolicy Ukrainy zaczął się również z alarmu. Było to zagrożenie dronowe. Kijów, Ołech Biłecki.
1: Bardzo dziękujemy za relację. Wniosek o ekstradycję gotowy, czekamy na ruch sądu, stwierdził w rozmowie z TVP minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Chodzi o sprawę Zbigniewa Ziobry, który z Węgier wyjechał do Stanów Zjednoczonych. Żurek zapewnił, że procedurę będzie można rozpocząć od razu po postanowieniu Sądu Okręgowego w sprawie zażalenia na areszt polityka PiS-u. Posiedzenie wyznaczono na 8 września, a przygotowanie wniosku o ekstradycję, jak stwierdził minister sprawiedliwości, ma wywrzeć presję na sąd, by przyspieszył swoje działania. 1157 hektarów to dokładna powierzchnia Puszczy Solskiej, która spłonęła w ostatnim gigantycznym pożarze. Jak mówi Adam Kraczek z Nadleśnictwa Józefów, największe straty w drzewostanie leśnicy odnotowali drugiego dnia.
3: Tutaj w tym obszarze, który obejmuje około 400 hektarów, prawdopodobnie będzie konieczne całkowite uprzątnięcie tego drzewostanu w jak najszybszym terminie, po to, aby jeszcze nie nastąpiło techniczne uszkodzenie tego surowca przez szkodniki wtórne, które spodziewamy się, że bardzo w krótkim okresie czasu zaczną to drewno atakować.
1: Leśnicy nadal patrolują tereny, sprawdzając, czy nigdzie nie dojdzie do wtórnego pożaru. Nadal nie oszacowano strat w zwierzynie leśnej, zbada to specjalna komisja. Sędzia sportowy chroniony jak funkcjonariusz publiczny, to za sprawą zmiany w przepisach. Zgodnie z nowelizacją, za naruszenie nietykalności takiej osoby będzie groziło 15 lat więzienia.
4: Sędziowie zyskają też narzędzie, by chronić swoje dobre imię, na przykład przed komentarzami w internecie. Oznacza to, że w przypadku, kiedy sędzia poczuje się pokrzywdzony, w danej sprawie będzie go jako funkcjonariusza publicznego reprezentował. Państwo. Zmiany pozytywnie ocenia Michał Listkiewicz, były prezes PZPN i sędzia międzynarodowy.
5: Nie mam nic przeciwko temu, żeby kibice gwizdali, buczeli, jak im się nie podoba decyzja sędziego, no bo taka jest specyfika sportu. To nie jest sala teatralna czy koncertowa, ale nie może to się przeradzać w agresję fizyczną, w obrażanie.
4: Zmiany wejdą w życie 22 maja.
1: A tematem zajął się Mateusz Gołębiewski.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: W kilka godzin zebrali ponad 30 litrów krwi. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszyła się wiosenna zbiórka organizowana przez pracowników kopalni i elektrowni Bełchatów.
6: Jestem pracownikiem tej firmy, no i korzystam też właśnie, że jest to akurat tutaj blisko. Dla mnie osobiście no jest to taki jakiś powód pewnie też do dumy, że przyczyniam się, wspieram to krwiodawstwo.
1: Mówi pan Rafał, była to już 22. wspólna akcja górników i energetyków.
7: I dzielimy się po prostu tutaj wspólnie razem, co też powoduje, że kolejne osoby widzą, że coś się dzieje, tak, że jest oddawanie krwi, że to jest popularne, że to jest dobre i też przychodzą, też się dzielą.
1: Mówi jeden z organizatorów, Mariusz Warchoł z elektrowni Bełchatów. Kolejna taka duża akcja odbędzie się jesienią. A my sprawdźmy, co czeka nas dziś w pogodzie.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
9: Termometry w Krakowie nieco drgnęły. 10 stopni za oknami pochmurno. Dziś maksymalnie do 18 może popadać.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: Kto rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
10: Przepraszam, że jak powiem sędzia Kalosz,
11: tak,
10: to będą
11: możesz.
10: Ukarany?
11: Nie, nie, możesz.
10: A to dobrze, no.
11: Znaczy, wydaje mi się, bo zawsze się mówi sędzia Kalosz.
10: No, znaczy no. Zawsze to się inaczej mówi, ale
11: a
10: Kalosz
11: skąd to,
10: tak,
11: wzięło,
10: to tak ładnie.
11: Ten Kalosz.
10: A nie wiem skąd ten Kalosz, w każdym razie na tę pogodę weekendową nam się przyda.
11: Tak, zdecydowanie. I jeszcze do tego sędzina parasolka. No dobrze, lecimy Blondie, za chwilę Maria, teraz Bad Boys Blue, You're My Woman na antenie Radia Plus, 6,5 minuty po 8.
10: Przed pogodową sprawiedliwością nie uciekniemy.

0: Pytanie przed śniadaniem.
1: A z nami jest Maciej, dzień dobry.
2: Dzień dobry.
3: No właśnie, my pytamy o plany na weekend, zapomnieliśmy o jednym. I to mimo deszczu, że co będzie w tej nocy najbliższej, następnej?
2: Noc muzeów.
3: No właśnie.
1: No właśnie, i to jest świetny sposób na to, żeby pluchę przetrwać, no, co więcej ją wykorzystać.
3: Z jednej strony tak, bo muzea są zwykle zadaszone, ale jednak w kolejce trzeba postać trochę, czy to prawda?
2: No nieraz tak.
3: Dobra, masz już opatrzone jakieś muzea konkretne, które odwiedzisz?
2: No tak, Wszczerenia Wieronnictwa albo Dzieci Wrzesińskich, bo akurat tam nie byłem. Mhm. A tak super. Ogólnie jakieś retro u nas też, gry takie tam też robią. Jest parę tych muzeów też.
3: No dobrze, i napisałeś a propos pogody, że liczysz na deszcz ciekawych rzeczy do zwiedzania i tak pewnie będzie. I burza emocji.
1: No dobrze, to już nie przeszkadzamy, bo się krzątasz, pewnie w pracy jesteś. Więc Maćku, wysyłamy ci butelkę z logo Radia Plus, metalową, taką fajną, będzie można zabrać ze sobą schłodzoną wodę i korzystać na przykład podczas długich spacerów po muzeach. Dziękuję i do usłyszenia.
2: Dziękuję, pozdrawiam.
1: Pozdrawiamy również, za chwilę Brothers.
3: Nałapać deszczówki też można.
1: Też, to ostatnio
3: nie
1: popularne.
3: Wiem po co, ale nie, to do picia ta woda nam się przyda.
1: Tak jest, 15,5 minuty po 8, za chwilę w Radiu Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
0: Reklama.
4: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
5: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
6: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solvay Park, ulica Zakopiańska 105.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99. Chcesz przygotować ultra prezent na Dzień Dziecka? Skorzystaj z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks. Odkryj tysiące produktów znanych marek w niższych cenach tylko dla smartowiczów. Jak tak? To Allegro.
8: Hej Ikea, super znów Cię odwiedzić. Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik. A na koniec wege klopsiki. Mniam.
9: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea, lepiej pomyślany dom.
10: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka 14,99 za kilogram. Do tego z lady tradycyjnej szynka wieprzowa bez kości 12,99 za kilogram. A z kartą Moja Biedronka świeży pstrąg tęczowy patroszony Marinero 2,69 za 100 gramów. Oraz filet z łososia atlantyckiego porcja rodzinna Marinero 4,99 za 100 gramów. Biedronka.
11: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy Twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
12: Już są! Dni My Media Markt. Nawet do 15% mniej przy zakupie minimum dwóch produktów z wielu kategorii. Tylko w My Media Markt. Szczegóły w regulaminie. Media Markt.
13: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
14: Play. A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
15: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
16: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II 45.
17: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
18: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
19: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
20: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
21: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
22: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Reklama.
23: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Nareszcie ktoś zobaczył rzeczy oczywiste i mnie poparł w moim, że tak powiem, pomyśle na żywienie.
1: No
0: tak.
1: Słucham cię.
0: Jedzenie jaj 5 razy w tygodniu obniża ryzyko choroby Alzheimera. Badanie objęło blisko 40 tysięcy dorosłych. Czyli jaja są zdrowe, znowu wracamy do tematu, a nie, że ktoś marudzi, że się codziennie je jajko. No się je, bo się lubi i smakuje i zdrowe też jest, no jak się
1: bardzo
0: okazuje.
1: Bardzo zdrowe. Ja to tylko w weekendy, bo mam czas, żeby sobie a to jajeczniczkę, a to na miękko. No w tygodniu to tak mniej czasu.
0: No nawet mniejsze ilości wiązały się z korzyścią, także też nie trzeba przesadzać. Także jajka, dlaczego akurat jajka. No, są ważne dla układu nerwowego. Cholina bierze udział w produkcji acetylocholiny, neuroprzekaźnika istotnego dla pamięci i komunikacji. Oprócz tego zeaksantyna, luteina, witamina B12, kwasy omega-3, fosfolipidy i tak
1: ale
0: dalej.
1: Ale nie ma
0: czasu tak
1: wymienianie. Mi no po prostu smakuje tam liny, choliny, tam i białkoliny i lubię, i żółtkoliny lubię, razem lubię.
0: A żółtkolinie jest najwięcej, tak. A w białku czyste białko, tak.
1: To teraz kontrowersyjne pytanie zadam.
0: Miękko, twardo?
1: Tak, nie, a z boczusiem?
0: Nie, z boczusiem.
1: Jajecznica.
0: Z boczusiem.
1: Na boczku.
0: To odpada.
1: Nie?
0: Nie, to już cholesterol winduje.
1: No dobrze, no.
0: Także odkładamy boczek na bok. Niech sobie leży na półce. Za chwilę Lubega Mambo Number 5 na antenie Radia Plus, bo jak człowiek energię spożyje, energię musi, że tak powiem...
1: Oddać.
0: Oczywiście.

0: to proszę bardzo, jajko number 5. Bo ile mówiłaś? 5 tych jajek.
1: 5 razy w tygodniu.
0: A, 5 razy w tygodniu,
1: dobrze. A o ilości nie mówiłam jeszcze.
0: A, jeszcze w tę stronę można pójść. Lubega za nami, a przed nami wiadomości w Radiu Plus i prognoza pogody.
2: Reklama. Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w Centrum Budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danwex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
3: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
4: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
2: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Jest w 8:30, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Salmonella w kolejnym przedszkolu. Groźną bakterię wykryto w Gorzowie u 11 dzieci z miejskiego przedszkola integracyjnego. Placówka została zamknięta. Salmonellę wykryto także u 16 osób w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Adwokat poszukiwany listem gończym wpadł w Szczecinie. Szymon L., który nie stawił się do odbycia kary za oszustwa, zatrzymany przez łowców głów, był kompletnie zaskoczony, mówi nam Piotr Jaworski z zachodniopomorskiej policji.
1: Mężczyzna próbował wielokrotnie zmylić policjantów. W przestrzeni social mediów między innymi pojawiały się zdjęcia zagranicznych lokalizacji, w których poszukiwany miał prowadzić aktywności sportowe.
0: Adwokat najbliższe 4 lata spędzi za kratami. Wykorzystywali pokazy sprzętu RTV i AGD. Tam oszukiwali metodą na garnki, wyłudzając pieniądze. W ten sposób członkowie rozbitej grupy oszukali ponad 80 osób na kwotę blisko 1 400 000 zł. 8 osób usłyszało zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, oszustw oraz prania pieniędzy. Zatrzymań dokonano na terenie kilku województw, a wobec części podejrzanych zastosowano areszt. Grozi im 15 lat więzienia.
2: Wiadomość Radia Plus Kraków, Michał Henkel, zapraszam. Postępowanie w sprawie smoka odroczone. Proces Macieja J., barona narkotykowego, który przemycał nielegalne substancje z Hiszpanii do Polski, rozpocznie się 2 czerwca. Tak zdecydował krakowski sąd okręgowy. Powodem odroczenia ma być prowadzona równolegle sprawa dotycząca tej samej grupy przestępczej, w której uczestniczył ławnik z wczorajszej rozprawy.
3: Ławnik uczestniczy w składzie orzekającym w sprawie toczącej się na podstawie aktu oskarżenia skierowanego do tutejszego sądu przez prokuraturę okręgową w Tarnowie, która to sprawa i dotyczy działań o charakterze przestępczości narkotykowej w ramach tej samej grupy przestępczej i opiera się na tożsamym materiale dowodowym.
2: Tłumaczy sędzia Mirosław First. Zdaniem śledczych smok miał przemycić do Polski narkotyki warte blisko 13 milionów złotych. Muzeum Rzek Krakowskich. Tak brzmi proponowana przez mieszkańców nazwa muzeum poświęconego rzekom miasta. Magistrat przekazał wyniki internetowego badania, w którym krakowianie pomagali znaleźć nazwę dla nowej placówki mającej powstać przy ulicy Powiśle 11 u stóp Bawelu. Otwarcie zaplanowano na 3 lata.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
2: Wciąż 10 stopni w Krakowie, za oknami przewaga chmur i przelotne opady deszczu. Dziś maksymalnie do 18. Pamiętajmy o parasolach.
4: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
5: To rano wstaje. Poranek z Radiem Plus.
6: Temu się wydaje, że jest wcześnie, a to już za 27 minut będzie godzina 9.
7: Zaopiekuj się mną.
6: Proszę bardzo. A co trzeba? Szklankę wody przynieść na starość?
7: Nie, nie, na starość jeszcze nie, proszę pana. Zamiast, abba, mamma mia, już teraz za chwilę rezerwat w Radiu Plus za 26 minut 9, a my z wami w fantastycznych jak zwykle nastrojach, to nie tylko dlatego, że jest piątek, będziemy do 9.

0: A teraz o osobach, które wymagają opieki, czasem intensywnej, czasem długiej, o tych, które są w szpitalu i oto w Rzeczpospolitej na stronie 5 ciekawy artykuł o tym, że czworonogi pupile będą mogły do szpitali wchodzić już niedługo. Mhm. Takie rozporządzenie jest przygotowywane, posłanka Katarzyna Piekarska wymyśliła przepis i okazuje się, że posłowie nad nim pracują, no bo niektórzy tęsknią za swoimi czworonogami. Oto cytat, proszę. Nie da się opisać słowami szczęścia pacjenta na widok ukochanego czworonoga. Stęskniony psiak natychmiast skoczył do łóżka swojego pana, a wzruszenie pana Jarosława błyskawicznie można było zauważyć w jego oczach. Pan Jan od pół roku jest w szpitalu i w końcu psiaka swojego zobaczył. No. Tylko to trzeba oczywiście wszystko zabezpieczyć, bo jak ktoś ma groźną rasę, to się inni pacjenci mogą przestraszyć.
1: No tak, groźna rasa groźną rasą, ale tak naprawdę to chyba wszystkim wydawało się, że to brudne łapy i tak dalej są problemem w tym wypadku, a nie rasa jako taka.
0: No tak, no mój pies jakby po błocie tam szedł do szpitala, to nie wiem, co by...

0: Czy do przychodni? Co by kto powiedział?
1: No właśnie, to jest chyba ten problem.
0: Psy i koty wejdą do szpitali. Mhm. Tytuł tego artykułu. Z kotami to ja nie wiem, bo one tak nie wiadomo, czy się cieszą, czy nie cieszą.
1: Różnie bywa.
0: No, mhm. Ale też no, wewnętrznie pewnie, jak długo nie widziały swojego właściciela, to też pewnie tam się dadzą przytulić. No.
1: A i właścicielowi zrobi się przyjemniej.
0: Ale są bardziej skomplikowane zwierzęta.
1: Mhm. Nie.
0: Szczury na przykład. No, są te ludzie, którzy chodzą szczurki.
1: Ale mówimy o psach i kotach.
0: No to mówimy o psach i kotach, no tak. To na razie na tym stanęło.
1: Także miejmy psy lub koty, żadne inne tam. Dobrze, za chwilę Joe Cocker, Summer in the City, będzie Ricky Apple.
0: Ale swoją kurebkę jak ktoś przyniesie, to się nic nie stanie.
1: No pewnie nie.
0: Złotą. Może,
1: o, złota może, jest zawsze
0: może
1: mile widziana.
0: Wiele osób będzie miało życzenie powrotu do zdrowia.
1: Tylko pamiętajcie, nie wszystko złoto, co się świeci. Za chwilę w Radio Plus kolejne przeboje z nutą nostalgii.
2: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia. Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie.
5: Od czwartku karkówka wieprzowa bez kości z Lady 11,99 za kilogram z Kaufland Card Extra, 10 kilo na osobę. A szparagi zielone Kaston takie dobre, pęczek 500 gramów, tylko 9,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
7: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
6: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
8: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
9: Wszystko, czego dziś chcę,
10: to hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6, a polski pomidor malinowy kilogram tylko 8,99.
11: Intermarché, wszystko, czego dziś chcę.
12: Znowu lecicie?
13: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
12: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
13: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
14: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
15: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
16: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
17: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
18: A właśnie, że pasuje.
19: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
20: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU. Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
21: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów Ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
2: Reklama.
22: Radio Plus Kraków.

0: No ale to w mieście trzeba jeszcze poczekać. Najpierw ten maj musi zlecieć nam.
1: Musi trochę zlecieć z kalendarza. No, ja pamiętam, jak pot spływał po karku Joe Cockera w tym teledysku. Raczej będą krople deszczu nam spływać w ten weekend, ale nie przejmujmy się, też będzie fajnie.
0: Oczywiście, Przeboje z nutą nostalgii dla was przez cały czas. Za chwilę wiadomości, po wiadomościach Agnieszka Morawska, teraz Bonnie M, No Woman, No Cry. My wracamy w poniedziałek, do usłyszenia.
1: Trochę nie wspólnie, ale będziemy się słyszeć to tu, to tam.

0: Reklama.
1: Co masz?
2: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
1: Chips Lays? Dzięki.
3: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
1: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
2: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
4: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
5: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
6: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
7: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
8: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
0: Reklama.
9: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Czy będzie trzecie weto prezydenta? Dziś w Sejmie głosowanie w sprawie kryptowalut. Weekend może być dynamiczny. Posłuchajcie o pogodowych alertach i o pluszowym oscypku na straganach w Zakopanem. Czy podbije serca turystów? Na zegarze 9:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Za chwilę startuje posiedzenie Sejmu. W planach m.in. głosowanie nad projektem ustawy o kryptoaktywach. W środę Komisja Finansów zajęła się czterema: rządowym, prezydenta, Polski 2050 i Konfederacji. Zdecydowała o uznaniu projektu rządowego za wiodący i przyjęła tylko jedną z 15 prezydenckich poprawek do niego. A to może oznaczać już trzecie weto Karola Nawrockiego do ustawy. Wczorajszej debacie przysłuchiwał się w Sejmie Michał Rawa.
1: To w wielu momentach nie była debata o regulacjach rynku kryptoaktywów, tylko polityczne zderzenie polityków PiSu i Koalicji Obywatelskiej z aferą zonda krypto w tle. Poseł PiSu Zbigniew Kuźmok stwierdził, że przez ustawę rządową żadna firma z branży nie będzie chciała prowadzić w Polsce działalności.
2: To jest postawa koalicji rządzącej, która nie chce żadnych poprawek i to ma być w dalszym ciągu polityczna pała na układanie opozycji pana prezydenta.
3: I to mówi człowiek, który się podpisał pod projektem, który zakazuje w ogóle kryptowalut w Polsce. Czy pan ma jakąś odrobinę elementarnego honoru?
1: Odpowiadał Sławomir Nitras z Koalicji Obywatelskiej. Posłowie nad przyjęciem projektu zagłosują w piątek.
0: Ustawa później trafi do Senatu i ostatecznie na biurko prezydenta. To mogą być niebezpieczne burzowe godziny w pogodzie. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego stopnia. Alerty obowiązują w pasie od Bydgoszczy przez Łódź, Warszawę, po Kraków, Katowice, Lublin i Przemyśl.
4: Najbardziej dynamiczny będzie piątek, kiedy burze będą przemieszczać się od południowego zachodu przez południe centrum po północ i północny wschód kraju. Możliwe będą intensywne opady deszczu, lokalnie grad oraz porywy wiatru dochodzące do około 80 km na godzinę. W weekend charakter pogody zacznie się stopniowo zmieniać na bardziej opadowy.
0: Mówi nam Agnieszka Prasek. Z IMGW opady dadzą się we znaki na południu i południowym wschodzie kraju. Międzynarodowa mafia lekowa rozbita przy udziale funkcjonariuszy poznańskiej skarbówki. Wielkopolscy mundurowi wspólnie z europejskimi służbami zlikwidowali sieć nielegalnych fabryk i magazynów, z których fałszywe medykamenty trafiały do całej Unii Europejskiej.
5: W ramach całej realizacji przeszukano 73 miejsca na terenie Polski oraz blisko 80 na terenie Europy. Zlikwidowano nielegalne miejsca produkcji fałszywych produktów leczniczych wraz z linią produkcyjną służącą do ich wytwarzania.
0: Wyjaśniała Małgorzata Spychała-Szuszczyńska z wielkopolskiej skarbówki. Działalność grupy wygenerowała 240 milionów euro strat. Funkcjonariusze zatrzymali 15 osób, z czego 3 osoby na terenie Polski. Brakuje rąk do pracy na plażach Sopotu. WOPR nadal prowadzi nabór ratowników. Potrzeba jeszcze kilkunastu osób.
6: Ten sezon będzie trudny, jeżeli chodzi o kadrę ratowniczą. Często osoby młode wybierają lepiej płatną pracę lub wyjeżdżają za granicę. Mamy nadzieję, że do sezonu już będziemy mieć zgraną, pełną ekipę.
0: Mówił Tomasz Ostrowski z sopockiego WOPR-u. Ratownikiem może zostać osoba pełnoletnia, która ukończyła kurs ratownictwa wodnego. Powinna też posiadać ukończony kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy.
7: Wiadomości Radia Plus.
0: Była gęś pipa, potem kapibara sticza, teraz pluszowy oscypek. I to on króluje na straganach z pamiątkami na Krupówkach. Czy nowa pamiątka podbije serca turystów w Zakopanem?
8: Oscypek z kapeluszem i muszelkami.
9: Widziałam na straganie.
8: Podoba się to?
9: Nie.
8: Nie. Ale regionalne trochę.
9: Tak.
10: Trochę bardziej związane z Zakopanem na pewno.
8: No właśnie, no bo to przynajmniej wygląda na nasze, nie? Kapelusz góralski jako tako.
11: Pamiątka z Zakopanego? Standardowo magnes na lodówkę. To takie polskie. No wiadomo, oscypki się weźmie dla rodziny.
0: A pluszowy oscypek to wydatek co najmniej 30 zł.
7: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
12: Prawie 5 minut po 9:00, Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Belinda Carlisle w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii, prawie 20 minut po 9 na zegarze. Znów piątek, 15 maja w kalendarzu i jeśli chodzi o piątek i ten weekend, który nam się to trochę zapowiada deszczowo i niezbyt ciepło, to i tak chyba cieszy, choć może nie aż tak bardzo, jak gdyby była piękna pogoda i można byłoby korzystać na całego z tego weekendu i spędzić czas na świeżym powietrzu, ale nie ma tego złego, może na przykład na film, do kina. A jak do kina, to na jaki film? Jeśli macie ochotę się podzielić tym, co ostatnio widzieliście, to dajcie znać. 691-141-141, numer SMS-owy dla Was. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy Twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: O mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
7: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
8: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
9: Nie przegap fantastycznych ofert na Dni Wiosny w Jysk. Już teraz rabat do 70% na wybrane artykuły. Oferta ważna od 13 do 19 maja. Jysk.
10: Scandinavian Sleeping and Living.
11: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perket Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
1: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czesław Niemen.

trwogą z burzy. Wtedy zdarzył się niezwykły, przedziwny wypadek. Sam już nie wiem, jak to było, trudno opowiadać.

usta milczą, dusza śpiewa. Usta milczą, świat rozbrzmiewa. Lecz dziewczyna nie słyszała, tańcem już zajęta, w tańcu komuś zaś.

Nie dokazuj i Marek Grechuta w Radiu Plus w Przebojach z nutą nostalgii. 27 minut pozostało do 10. Napisała Gosia do nas: deszczowa pogoda nie będzie mi przeszkadzała w pracy na działce, ale do kina i tak zamierzam pójść w niedzielę. Na drugą część filmu Diabeł ubiera się u Prady, a sobotni wieczór to Eurowizja i kibicowanie Alicji Szemplińskiej. Gosiu, także pozdrawiamy. No tak, zapomniałam o tym, że Eurowizja, a Eurowizja w sobotę i wiemy już też, która Alicja Szemplińska wystąpi. To będzie miejsce 18, i więc jeżeli nie mamy ochoty patrzeć na to, jak inni się zaprezentowali, no to można gdzieś tak telewizor włączyć troszeczkę później. Po Finlandii Alicja Szemplińska będzie mogła się zaprezentować. Shakin' Stevens i Cry Just a Little Bit teraz w Radio Plus.

0: Reklama.
1: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Kopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Kopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Kopol to tradycja dobrego smaku.
2: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Deco Fire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
3: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od Eflor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
4: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
5: Co masz?
6: Dla mnie hot dogi Pepsi, a dla ciebie coś ekstra.
5: Chipsy Lays? Dzięki.
6: Wziąłem specjalnie dla ciebie.
5: Ej, przecież każdy wychodzi ze Stop Cafe z chipsami Lays.
7: A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
6: Specjalnie dla ciebie kliknąłem w aplikację.
8: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
9: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
10: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
11: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
0: Reklama.

0: Malinowy Król i Urszula w Radiu Plus na koniec 9:10 za chwilę i wiadomości. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
6: W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki i 20% zniżki na zestawy Lego Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu, w tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Maryla Rodowicz.

0: Kraków.
1: Trzy osoby poszkodowane w wypadku na Krajowej 11 w Wielkopolsce. Są utrudnienia. Mamy już wniosek, takie głosy słychać z Ministerstwa Sprawiedliwości. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Wzmacnia więź rodzic noworodek. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Na zegarze 10:00, Justyna Bieniek, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Na początek zaglądamy na drogi. Poważny wypadek w Wielkopolsce. Trzy osoby zostały ranne, gdy w miejscowości Elżbietów, to na trasie Nowe Miasto Jarocin, zderzyły się samochód osobowy i ciężarówka. Trasa jest zablokowana w obu kierunkach. Utrudnienia mogą potrwać do południa. Polska gotowa do ekstradycji Zbigniewa Ziobry. Sprawa pojawiła się już w rozmowach z ambasadorem USA. To nowe informacje płynące z polskiego rządu. Minister Sprawiedliwości przyznał, że prokuratura ma już gotowy wniosek ekstradycyjny wobec polityka PiSu i czeka tylko na decyzję sądu dotyczącą aresztu. Sprawę śledzi nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Minister Sprawiedliwości Waldemar Żurek mówi o gotowości do rozpoczęcia procedury ekstradycyjnej wobec Zbigniewa Ziobry. Jak podkreślił, wniosek jest już przygotowany, ale prokuratura czeka na rozpoznanie przez warszawski sąd zażalenia obrony byłego ministra na decyzję o tymczasowym areszcie. Żurek zapowiedział też działania dyplomatyczne, m.in. rozmowy z władzami Węgier dotyczące dokumentu umożliwiających wyjazd Ziobry do USA. Tymczasem temat byłego szefa resortu sprawiedliwości pojawił się także podczas spotkania Radosława Sikorskiego z ambasadorem Stanów Zjednoczonych w Polsce Tomem Rose'em. W internecie nowe nagranie opublikował również Marcin Romanowski, ale nie podał, gdzie obecnie przebywa.
1: Obaj politycy, przypomnijmy, są zamieszani w aferę Funduszu Sprawiedliwości. Inflacja najwyższa od lipca, potwierdziły się wstępne szacunki, w kwietniu wyniosła 3,2%. To oznacza, że nadal mieści się w celu NBP. Jeszcze w marcu to było dokładnie 3%. W ostatnich tygodniach najmocniejszy wzrost cen odnotowano w przypadku odzieży i obuwia. Tak źle nie było od lat, alarmuje dyrekcja Narwiańskiego Parku Narodowego. Susza hydrologiczna spowodowała, że stan wody w Narwi jest dramatycznie niski.
3: W tym roku wydawało się, że będzie lepiej. Tak? Mieliśmy dłuższą zimę, mroźną zimę, ale tych opadów śniegu akurat na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego nie było jakoś strasznie dużo.
1: Mówi dyrektor parku Grzegorz Piekarski. Susza nie sprzyja ekosystemowi rzeki. Występująca tam bagienna roślinność potrzebuje dużo wody. Brak opadów nasila też zagrożenie pożarowe. A Narew jest rzeką wielokorytową. Obszar, przez który płynie, nazywany jest polską Amazonią.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Pomaga noworodkowi czuć się bezpiecznie i wzmacnia więź z rodzicem. Dziś Światowy Dzień Kangurowania. Lekarze nie mają wątpliwości, że to jeden z podstawowych elementów opieki nad dzieckiem w pierwszych chwilach po porodzie. O szczegółach z Bydgoszczy Dawid Olszewski.
4: Kangurowanie, czyli bliski kontakt skóra do skóry. W Bydgoszczy personel Szpitala Uniwersyteckiego nr 2 uświadamia rodziców, jak ważny jest on dla rozwoju dziecka. To bliskość, która leczy, podkreśla pediatra profesor Iwona Sadowska-Krawczenko.
5: Dla rozwoju psychiki, dla tworzenia prawidłowej więzi. Mniej zakażeń te dzieci mają, kiedy są kangurowane.
4: To niezwykłe doświadczenie także dla ojców, przyznaje pan Piotr, tata dwójki dzieci.
6: Ja zawsze mam łezkę, jak myślę o tym, jak Maxa kangurowałem, a on czuł moje bicie serca. Ten zapach, te małe paluszki, nigdy się tego nie zapomni.
4: Kangurowanie jest korzystne dla wszystkich noworodków, ale szczególnie ważne dla wcześniaków i dzieci urodzonych przez cesarskie cięcie.
1: Dla rodziców kangurowanie jest ważne, jak słyszeliśmy, bo wzmacnia więź z dzieckiem od pierwszych chwil, daje poczucie bliskości i pomaga szybciej odnaleźć się w nowej roli.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
7: 4 minuty po 10:00. Agnieszka Morawska. Dzień dobry.

0: Co ty tutaj robisz? Elektryczne gitary w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. A odpowiadając na pytanie, co ty tutaj robisz, a być może mieszkam, ale pani o tym nie wie i warto to zmienić. Za chwilę podpowiem jak. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie woda mineralna Cisowianka. Kup 6 1,5 litrowych butelek, 6 dodatkowych dostaniesz gratis. A kawa ziarnista Jakobs Krynung, krema lub espresso, kilogram 53,99 z Kaufland Card Extra. 6 opakowań na osobę. Kaufland.
3: Kto zwalcza ból?
4: Fundary!
3: Kto?
5: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
6: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
7: Niemożliwe to nie przeszkoda, to wyzwanie. Gdy mówią ci, że nie dasz rady, odpowiedź jest jedna. Patrzcie, jak to się robi. Wierz w siebie. Erste Bank Polska. Erste Bank Polska S.A. z siedzibą przy Placu Europejskim 3A, Warszawa. Dawniej Santander Bank Polska S.A. Materiał ma charakter marketingowy i nie stanowi oferty w rozumieniu kodeksu cywilnego. Szczegóły w placówce lub na erste.pl.
8: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
9: Czy wiesz, że limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
10: To ja, Misia Ogrodnisia. Mieszkam w Brikomarsze, ale możesz zabrać mnie do domu. Nas, Brikomisiów, jest cała szóstka. Każdy inny, a razem tworzymy super ekipę.
11: Poznaj Ogrodnisie i resztę misiów. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i skompletuj kolekcję maskotek. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
12: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów Ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
1: Reklama.

John Travolta i Olivia Newton-John w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 28 minut, 29 minut do 11. Czy znacie imię swojego sąsiada? Okazuje się, że 87% osób podejmuje z sąsiadami jedynie niezobowiązujące rozmowy. 50% badanych nie ma w pobliżu miejsca zamieszkania nikogo zaufanego, a 20% nie jest w stanie podać imienia nawet jednego sąsiada. A przecież jeszcze całkiem niedawno, wczesne lata 2000, sąsiedzi byli dla nas często jak rodzina i można było pożyczyć i szklankę cukru i wpaść na kawę albo na wieczorną telewizję i spędzić ten raz i ktoś, kto nas mógł wspomóc w chorobie. No i trochę to gdzieś zaginęło. Dlatego w Radiu Plus zachęcamy do tego, abyśmy zacieśniali te relacje sąsiedzkie, żeby znamy się tylko z widzenia, zamieniło nam się na dzień dobry. Znaczy właściwie to tak, my się już znamy, czyli jak dobrze mieć sąsiada, bo po prostu czasami wystarczy powiedzieć dzień dobry, my się jeszcze nie znamy i zaprosić na sąsiedzki piknik. A właśnie piknik będzie można urządzić sąsiedzki. Już od poniedziałku w Radiu Plus akcja Poznajmy się bliżej i do zdobycia będzie właśnie kosz piknikowy. Na radioplus.pl w zakładce, czyli właściwie nie w zakładce, na naszej stronie internetowej jest już specjalny formularz. Proszę w niego kliknąć, napisać, odpowiedzieć na pytanie, jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa, podać imię sąsiada, którego zaprosicie na piknik, no i później już od poniedziałku czekać na nasz telefon ode mnie, właściwie nie ode mnie już, ale od Kasi i Tomka w poniedziałek rano, więc jak najbardziej, jeżeli macie ochotę urządzić sąsiedzki piknik, dajcie nam znać na radioplus.pl. A teraz już Every Breath You Take i The Police.

Phil Collins w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Na zegarze teraz prawie 16 minut do 11. A jeżeli mamy ochotę na chłodnik dzisiaj na przykład, to jeszcze to możemy sobie przygotować. Ale jeśli na przykład chłodnik to jest coś, co bardzo lubicie i wiecie na przykład, że Litwini z tej zupy słyną i robią ją znakomitą, to będzie można się wybrać na festiwal różowej zupy. Ten 20

0: 29 do 30 maja festiwal Chłodnika, ale też w związku z tym, że to nasi sąsiedzi i chcą zachować sąsiedzkie relacje, to uruchamiają Litwini specjalny pociąg. Na trasie Mockawa-Wilno będzie można wsiąść do specjalnego pociągu różowej zupy i na pokładzie różowego wagonu spróbować tego chłodnika, o którym wszyscy mówią i no i tak po prostu spędzić ten czas, a przy okazji poznać naszych sąsiadów z Litwy. Ale zanim tych dalszych sąsiadów będziemy poznawać, to warto też poznać tych sąsiadów, którzy są gdzieś wokół nas, najbliżej. Spytać, jak mają na imię i może po prostu przejść już na ty, a nie na pan, pani, na dzień dobry. I wejdźcie na naszą stronę internetową na radioplus.pl, jest specjalny formularz. Od poniedziałku startujemy z akcją Poznajmy się bliżej i napiszcie, jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa. Podajcie także imię sąsiada, którego chcielibyście zaprosić na piknik, bo właśnie kosz piknikowy jest tym prezentem dla Was po to, żebyście mogli sąsiadów na wspólny piknik zaprosić. Naczynia od nas będą. A to dopiero od poniedziałku, chociaż zgłoszenia można przesyłać już dziś.
1: Reklama. Wiosna? Zadbaj o formę Twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
2: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
3: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
2: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
4: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z Tobą mądre decyzje.
5: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
4: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
6: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz sztuczna trawa premium za 27,99 od eFlor na balkon, taras i do ogrodu. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,99.
8: Podstawówka? Za kilka lat Twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat Pana lub Pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
9: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład płyn do płukania Lenor 59 prań w nowej cenie regularnej 16,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 22,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
1: Reklama.

0: Crow the Pearls na koniec 10 i 11 za 3 minuty. Za chwilę wiadomości w Radio Plus. Radio
1: Plus. Reklama.
2: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Do soboty. Karkówka grillowa Czas na Grill Megapaka 16,99 za kilogram. Oraz napój gazowany Pepsi lub Pepsi Twist 2 litry 6,49 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt 70% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 4 opakowania. Maksymalnie 2 z rabatem na kartę. Biedronka.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
5: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład mleko UHT 3,2% Pilos 1 litr w nowej cenie regularnej 2,49. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3,29. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy mediali. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
1: Reklama.
8: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Czerwone gitary.

0: Jest zgoda Sejmu, czas na prezydenta. Ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Pobicie 3 obywateli Ukrainy w Warszawie. Zatrzymano 5 nastolatków. Czy w Gdyni jest za głośno? Władze pytają mieszkańców o hałas uliczny. Jest 11:00, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Teraz znów wszystko w rękach prezydenta. Posłowie trzeci raz zdecydowali, rządowa ustawa o kryptoaktywach przyjęta. Przed kluczowym głosowaniem Sejm odrzucił wszystkie poprawki zgłoszone do ustawy przez prezydenta, PiS, Konfederację i jednego z koalicjantów, Polskę 2050. Przy Wiejskiej jest nasz reporter Michał Rawa, który śledził to głosowanie.
1: Tak jest, dzień dobry. Wcześniej na etapie prac w sejmowej komisji przyjęto tylko jedną prezydencką poprawkę. W głosowaniu nad całym projektem niespodzianek nie było. Zagłosowała cała rządowa koalicja, przeciw cała opozycja. Minister finansów Andrzej Domański na sali sejmowej uderzał w PiS, które w Sejmie złożyło jeszcze jeden projekt, zakładający całkowity zakaz rynku kryptoaktywów.
2: Miesiąc temu mówiliście, że nasz projekt wykończy branżę, a tym razem chcecie jednym projektem zamknąć całą gałąź gospodarki. I to są Himalaje hipokryzji.
1: Sejm już po raz trzeci przyjął rządową ustawę o kryptoaktywach.
0: Poprzednie dwie zawetował prezydent Karol Nawrocki. Tym razem posłowie pracowali nad czterema projektami ustawy, w tym regulacjami przygotowanymi przez prezydenta. Ostatecznie trzeci raz przegłosowano projekt rządowy. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. To po wydarzeniach z 7 maja na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani są w wieku od 15 do 18 lat. Szczegóły sprawy zna Mateusz Gołębiewski.
3: 3 nastolatków z Ukrainy zostało zaatakowanych 7 maja wieczorem. Początkowo przez 2 napastników. Chwilę po pierwszym ataku agresorzy wrócili w znacznie większej grupie. W wyniku pobicia jeden z zaatakowanych nastolatków musiał przejść operację i miał pękniętą czaszkę. Jako jedyny zgodził się też złożyć zeznania na policji. Funkcjonariusze zastrzegają, że to nie koniec zatrzymań, bo według relacji świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
0: Mateusz Gołębiewski, dziękujemy. Uderzenie Ukrainy w głąb Rosji. Drony zaatakowały rafinerię w Riazaniu. Trafiony został zakład przemysłowy. Zginęły 3 osoby, a 12 zostało rannych. Wybuchł ogromny pożar. Rafineria ropy w Riazaniu to jeden z największych tego typu obiektów w Rosji. Moskwa poinformowała, że w nocy zestrzeliła w sumie ponad 350 ukraińskich dronów.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Czy w centrum Gdyni jest za głośno? No to urzędnicy pytają mieszkańców. Wcześniej pojawiało się sporo skarg o zbyt głośnych motocyklach i samochodach. Konsultacje mogą być podstawą do wprowadzenia ograniczeń dla wybranej grupy pojazdów.
5: Konsultacje cieszą się dość sporym zainteresowaniem. Już w pierwszych dniach funkcjonowania tej ankiety spłynęło do nas kilkaset odpowiedzi od mieszkańców Gdyni, więc to pokazuje, jak ważny jest ten problem i też zachęcam do tego, żeby każdy z mieszkańców wziął w tym udział.
0: Mówi Maciej Kochanowski, dyrektor Laboratorium Innowacji Społecznych w Gdyni. Hałas jest, ale jak się okazuje, nie wszyscy na niego narzekają.
6: Dzieje się, naprawdę jest głośno. Trzeba się przyzwyczaić, żeby zasnąć albo mieć mocno wygłuszone okno.
7: Jest jakiś hałas, ale mnie to nie przeszkadza.
8: Głośno jest od samochodów.
9: Zależy, w którym miejscu jest mieszkanie.
10: Dla mnie nie jest za głośno. Centrum zawsze, w każdym mieście się dużo dzieje.
0: Konsultacje potrwają do końca lipca na gdyńskiej platformie dialogu.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
11: Prawie 4 minuty po 11:00. Agnieszka Morawska.

0: The Hit of the Night i Sandra w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. 18 minut po 11 teraz na zegarze w kalendarzu 15 maja. I z takich świąt dziwnych, nietypowych, to na przykład dzień dojazdu rowerem do pracy 15 maja. A ja pytam w związku z tym, z czym kojarzy Wam się słowo rower? Krótkie jedno, dwa zdania na ten temat, a do oddania mam coś, co podczas jazdy na rowerze może się przydać. Może nie w trakcie, ale gdy zrobimy sobie przerwę, butelka na wodę, albo kawę, herbatę, cokolwiek sobie wlejecie, ale z piękna i z logo Radia Plus. 691-141-141, SMS-owy numer dla Was na wiadomości, czekam około 5 minut. Radio
1: Plus. Reklama. Nie wiesz, jakie wiertło wybrać? W Jula mamy zestaw marki MacTools. Łącznie 246 elementów w jednej walizce, przecenionych z 249 na jedyne 99 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
2: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
3: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
4: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente. A do tego jaka promocja?
5: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
6: Sięgaj śmiało po markowe pewniaki w Carrefourze. Lody Zielona Budka 1 litr w promocji, drugie 60% taniej. 14,69 za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 23 maja. Cena przed obniżką 21,69.
7: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
8: Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
9: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
10: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
1: Reklama.
11: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Marek Grechuta.
12: Ważnych jest kilka tych chwil, tych, na które czekamy.
13: Wiosna, wiosna,

0: Ray Charles i Hit the Road Jack w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii. Ruszajcie w drogę wszyscy, ale też Aneta może ruszyć w drogę, bo rower to jest takie poczucie wolności dla Anety właśnie. Halo, dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Aneto, słowo rower kojarzy ci się z poczuciem wolności i możliwością podziwiania naszej natury, która w swoim pięknym wywołuje uśmiech na twarzy. Czyli co, dzisiaj już na rowerze była jakaś przejażdżka? Czy rower jest dla ciebie takim czymś właśnie, co służy ci do rekreacji, czy jednak też i przy okazji jest to środek transportu?
1: A różnie z tym bywa. Czasami jest środkiem transportu, ale w większości dla rekreacji.
0: Mm-hmm. Czyli te przejażdżki w samotności są dla ciebie taką największą przyjemnością, tak? Napisałeś, że jedziesz sama, masz uśmiech od ucha do ucha, widząc jak...
1: Tak, przy moich dystansach żadna moja koleżanka nie chce ze mną wyruszyć w drogę, więc w większości jeżdżę sama.
0: Mm-hmm. Czyli to są jakieś poważne już dystanse.
1: No, takie. Największy chyba 150, więc...
0: Wow! No dobrze, czyli weekend też na rowerze zaplanowany, czy niekoniecznie?
1: Jeżeli pogoda pozwoli, to jak najbardziej.
0: To ja życzę, żeby się wszystko udało, a dla ciebie mam prezent, butelka, która myślę, że zmieści się tam, gdzie się bidon w rowerze trzyma, więc będzie towarzyszyć ci na tych przejażdżkach swoich wszystkich.
1: Dziękuję ślicznie.
0: I jeśli masz Antonę, masz ochotę kogoś pozdrowić, za szybko myślę, masz ochotę kogoś pozdrowić, Antena twoja.
1: Pozdrawiam moje dzieciaki, siostrę i szwagra, którzy też ze mną wybierają się często na rowerek.
0: Których tym
1: zaraziłam właśnie.
0: No to jest dobre zarażanie. Niech się szerzy. Wszystkiego dobrego. No, do usłyszenia.
1: Dzięki. Dzięki, do usłyszenia.
0: Fleetwood Mac i Everywhere teraz w Radio Plus.

Serca Gwiazd i Halina Frąckowiak w Radiu Plus w przebojach z nutą nostalgii na zegarze 18 minut do 12, a ja mam już zaproszenie na jutro, na 10.30 na Smaki z Plusem. Tym razem z gościem nie będę ja opowiadać, a będzie opowiadał on, czyli Jakub Kuroń, z kuchnią właściwie związany od dziecka i na początku podpatrywał tatę, a później sam został szefem kuchni. I ja nie tylko został szefem kuchni, ale też swoją wiedzą dzieli się z innymi, nie tylko podczas warsztatów, ale także i pisze książki. I ta ostatnia książka, To mi smakuje, moje ulubione dania, to będzie między innymi temat naszej rozmowy w Smakach z Plusem jutro po 10.30.

0: Reklama.
1: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Jaja ściółkowe Moja Kurka, rozmiar M, opakowanie 10 sztuk. 7,69 za opakowanie przy zakupie 3. Limit dzienny 3 opakowania na kartę. Oraz wszystkie parówki Berlinki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk. Maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty Ariel. Drugi tańszy produkt również 70% taniej. Biedronka.
2: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
3: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
4: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
3: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
5: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
3: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka ZOO jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
7: Zimno na dworze.

0: podłoże? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Od soboty w sklepie i na Lidl.pl. Robot koszący Parkside, sterowany za pomocą aplikacji. Aż 400 zł taniej. 1199 zł. Najniższa cena z 30 dni, 1599 zł.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
4: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
5: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Anna Jantar.

0: Backpiece na koniec 11, 12 za 3 minuty. Wiadomości za chwilę, a później przebojowa poczta. Ja za dziś dziękuję. Jutro słyszymy się po 8. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Wszystko, czego dziś chcę.
3: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Jakobs Kronung 500 gramów, 29,99. A chipsy Crunch Chips 130 gramów, trzecie gratis.
4: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
6: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
7: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
5: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
8: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów Ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
9: Znowu lecicie?
10: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
9: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
10: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
11: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń. Nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
1: Reklama.
12: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Plus Kraków.
1: Pobicie 3 nastolatków z Ukrainy w Warszawie. Zatrzymano 5 osób. Pożar jest już opanowany. Na Dolnym Śląsku zapalił się zakład mięsny. 4 osoby trafiły do szpitala. Zaczyna się sezon na polskie truskawki. Na razie są jednak bardzo drogie. Jest południe, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. 5 osób zatrzymanych w sprawie pobicia 3 nastolatków z Ukrainy. To kilka dni temu na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. Zatrzymani to Polacy w wieku od 15 do 18 lat. Według świadków w pobiciu mogło brać udział nawet 10 osób.
2: Obecnie prowadzone są dalsze czynności procesowe mające na celu szczegółowe wyjaśnienie wszystkich okoliczności zdarzenia oraz ustalenie roli, jaką odegrał w nim każdy z tych młodych mężczyzn.
1: Mówi Kamil Sobutka ze stołecznej policji. Jeden z pobitych nastolatków miał pękniętą czaszkę i musiał przejść operację. Pożar jest już opanowany, ale działania strażaków mogą potrwać do wieczora. W Chruścinie na Dolnym Śląsku w nocy zapalił się zakład mięsny. 4 osoby z objawami zatrucia dymem trafiły do szpitala.
3: Pożar już można powiedzieć mamy opanowany. Cały czas trwa dogaszanie, są roty wprowadzone do wnętrza obiektu. Wynoszone są te elementy, które się spaliły, które tam uległy zniszczeniu, aby jeszcze je przelać wodą. Udało się obronić część tą administracyjno-biurową, która była oddzielną strefą jakby pożarową.
1: Informuje Marcin Klefas ze Straży Pożarnej w Górze. W akcji gaśniczej brało udział aż 40 zastępów strażaków. Piotr Gurajec został pełniącym obowiązki dyrektora muzeum w Wilanowie. To po odwołaniu wieloletniego dyrektora Pawła Jaskanisa, który według Ministerstwa Kultury miał naruszyć dobre imię instytucji. Przypomnijmy, w weekend na dziedzińcu zabytkowego pałacu odbyła się impreza techno. Mieszkańcy skarżyli się na hałas trwający do wczesnego rana. W mediach ukazało się też wiele zdjęć pokazujących zdjęcia zniszczonych trawników. Przyrodnicy zwracali też uwagę na poważne konsekwencje dla zwierząt, zwłaszcza ptaków. Byli przygotowani jak do napadu na bank. Kradzież drewna zarejestrowano w lesie pod Ostrudą na Mazurach. 4 osoby w kominiarkach w kilka minut załadowały towar do busa i odjechały.
4: Brzmi to trochę jak scena z filmu, ale niestety pokazuje realny problem. Drewno o połowę dla wielu mieszkańców regionu nadal jest ważnym i często najtańszym źródłem ogrzewania. Dlatego jego kradzież to nie tylko wykroczenie przeciwko mieniu, ale również uderzenie w konkretną osobę, która wcześniej legalnie kupiła drewno na własne potrzeby.
1: Mówi Adam Pietrzak z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Olsztynie. Sprawcy nadal są poszukiwani.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Zaczyna się sezon na polskie truskawki. Na razie zainteresowanie ich kupnem jest znikome, a to przez wysoką cenę, sięgającą nawet 35 zł za kilogram. Przekonał się o tym nasz reporter Dariusz Brombosz na jednym z targowisk na Śląsku.
5: Kupujących jest mało, dlatego jest mało kupujących, jest w związku z tym nie przywozimy tak dużo.
6: Jest duże zainteresowanie truskawkami?
7: Tak jak widać na załączonym obrazku. Średnio.
6: Myśli pan, że ta cena spadnie?
8: Wszystko zależy, wie pan, od pogody. Jak będzie ładna pogoda i najgorzej, żeby nie było deszczy. Tam może pokropić, ale jak będą ulewy, ona się napije i momentalnie z niej się zrobi po prostu taki balon. Dużo wody, mało słodyczy.
9: Są droższe i to zdecydowanie. Kupiłam w Zagórzu, Sosnowiec Zagórze.
6: Za co pani kocha truskawki?
9: Za smak. Można je na dietę też jeść. Są słodkie.
1: A sezon potrwa do lipca.
10: Wiadomości lokalne Radia Plus, Michał Henkel. Zapraszam. Pionierskie badania kopca Kościuszki przeprowadzili je studenci Politechniki Krakowskiej, którzy przeskanowali go za pomocą m.in. fal sejsmicznych. Dzięki temu mogli zajrzeć do wnętrza zabytku bez naruszania jego konstrukcji, mówi Elżbieta Pilecka z Katedry Geotechniki Politechniki Krakowskiej.
11: Zrobiliśmy skany laserowe 3D kopca, które nam pozwoliły zrobić modele różnicowe i z tych modeli okazało się, że kopiec w niektórych miejscach osuwa się i to nawet intensywnie. Druga sprawa. Zrobiliśmy badania sejsmiczne kopca, które wykazały powierzchnię tam nieciągłości i strefy rozluźnienia na kopcu.
10: Mobilne źródło fal będzie teraz wykorzystywane w śledzeniu zmian w konstrukcji zabytku. Ten od lat wymaga remontu. Jak zapowiedział komitet kopca, konstrukcja ma zostać wzmocniona za pomocą cementu oraz specjalnych gwoździ. Rynek główny w Krakowie po raz kolejny zamieni się w przestrzeń spotkań z tradycją i sztuką. Dziś rusza tam tradycyjny kiermasz rzemiosła. Na 74 stoiskach znajdziemy ręcznie malowaną porcelanę, figurki ze szkła, wyroby gliniane czy autorską biżuterię. W programie również warsztaty, koncerty i pokazy. To od 16. Kiermasz potrwa do 24 maja.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
10: Do 18 stopni dziś w Krakowie, za oknami pochmurno i przelotne opady. Deszczowo i burzowo również na Podhalu, tam od 12 do 15 stopni.
12: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
13: Piątek.
14: Piąteczek.
13: Piątunio. Dzień dobry, Marek Sierocki.
14: Jan Pasterski. Zaczynamy bardzo tanecznie. We wszelkich plebiscytach na taneczny hit wszechczasów ta piosenka wygrywa. Nic dziwnego. To oczywiście ABBA i Dancing Queen na dobry początek.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego.
1: Pora zajrzeć do naszego muzycznego kalendarza. Dziś urodziny świętuje jeden z najważniejszych muzyków w historii rocka. To Mike Oldfield, kompozytor, gitarzysta, też gra na wielu innych instrumentach. No i stworzył wielkie dzieła muzyczne, między innymi dzwony rurowe, ale też przeboje, które śpiewała Maggie Reilly. Te piosenki to Moonlight Shadow i To France na przykład.
2: Na przykład tak, ale no Mike Oldfield inspiruje do tej pory, ale inspirował wielu artystów, chociażby wspaniałego Romualda Lipko, prawda?
1: Dokładnie tak, Romuald zawsze powtarzał, że lubi słuchać muzyki Mike'a Oldfielda. Wiele takich elementów ludowych też pojawiało się w jego muzyce, ale te popowe hity to jest to, co lubimy bardzo grać. To jeden z nich, Maggie Reilly, dzisiejszy jubilat Mike Oldfield w piosence To France.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Nasz dom zaczyna żyć w weekendy. Wtedy zużywamy najwięcej energii.
8: Pompa ciepła dba o nasz komfort. Inaczej działa latem, inaczej zimą.
7: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
9: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta? To ta dopasowana do ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
10: Drodzy Państwo, tak to już jest, że wiosna rozbudza w nas apetyt na nowe. Nowe przygody, nowe meble albo nowy rower.
11: Tak, z kredytem gotówkowym w Crédit Agricole wszystkie nowe cele masz w zasięgu ręki. Otwórz się na nowe i zacznij na wiosnę realizować marzenia. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,23%. Bank Crédit Agricole.
12: Oferta kredytu gotówkowego do 120 lat dla klientów bezczynnych umów z bankiem oraz umów zakończonych w ostatnich 6 latach, licząc od daty złożenia wniosku kredytowego. Możesz skorzystać z tej oferty w placówkach lub na CA24 Infolinia, jeśli pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową i otworzysz u nas konto. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
13: Ty niesiesz światy pełne oszczędności, portfel bez paniki.
14: A w tych światach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
15: W salonach Empik trwa festiwal polskiego obyczaju. Teraz aż 60% rabatu na drugą tańszą książkę polskich autorów. Do tego do 40% zniżki na wybrane zabawki. Od kreatywnych zestawów po gry planszowe. I 50% rabatu na drugi tańszy produkt z kolekcji Harry Potter. A na Empik.com do 1000 zł zniżki na wybrane rowery. W tym cross i romet. A hulajnogi elektryczne do minus 25%. Empik. Witaj w klubie.

0: To była grupa Culture Club, w jej składzie oczywiście Boy George, którego widzieliśmy we wtorek w pierwszym półfinale Eurowizji. Całkiem nieźle zaśpiewał i wyglądał jak zwykle bardzo charakterystycznie. Za nami Kama Chameleon.
1: Ale my czekamy na sobotni wieczór, no i mocno trzymamy kciuki za Alicję Szemplińską, prawda? Która
0: dokładnie
1: wypadła
0: tak
1: cudownie.
0: Powiem ci, że z tego pierwszego półfinału to tylko Finowie i Alicja zaimponowali mi. Wczoraj było zdecydowanie lepiej. No, liczę, że będzie jakieś miejsce w środku stawki. Tak bardzo bym chciał.
1: Oby
0: chociaż
1: tak
0: w notowaniach bukmacherów Alicja jest bardzo nisko. Ale to się zmienia. Zaglądamy na półkę z naszymi płytami. Tam wyciągamy album z największymi hitami Arta Garfunkela. To wokalista, który zasłynął w duecie Simon i Garfunkel, ale też solową karierę ma naprawdę świetną. Aktor w wielu znanych filmach, chociażby Porozmawiajmy o kobietach, zagrał, no ale też ma piękne utwory i jednym z nich jest piosenka So Much In Love. To przeróbka hitu, który wykonywał Williams, amerykański zespół Williams The Times. W roku 1963 ta piosenka królowała na listach przebojów, ale również zespół All For One zaśpiewał tę piosenkę. No i właśnie Art Garfunkel wspomniany to w latach 80. nagrał swoją wersję tego hitu. Bardzo urocza piosenka i niezwykłe wykonanie Arta Garfunkela. On jest obdarzony takim niezwykle ciepłym, miłym głosem. So Much In Love na antenie Radia Plus. Klasyk muzyki pop, utwór w wykonaniu Arta Garfunkela.

0: What am I gonna do? I'm so in love with you, śpiewał Rod Stewart. To artysta, który zaczynał w latach 60., 70. wielkie triumfy, ale dekada lat 80. to również sukcesy. To był właśnie przykład hitu z lat 80. ubiegłego wieku, który wylansował Rod Stewart. Ta charakterystyczna chrypka, to jest to. A przed nami też charakterystyczny zespół, ale zaglądamy na kartkę z naszego muzycznego kalendarza.
1: Zgadza się, bo 15 maja 1987 roku siostry Wilson nagrały swój 9. album zatytułowany Bad Animals. A chodzi oczywiście o duet Heart.
0: I w ich wykonaniu przebój z tej właśnie płyty zatytułowany Alone.

0: Reklama. Impreza w ogrodzie, a ty masz za mało krzeseł? Jula, dostaniesz składane krzesła w najniższej cenie Jula 34,99 zł. A do kompletu prawie dwumetrowy składany stół tylko za 139 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
1: Kochanie, chyba potrzebujesz nowych okularów.
2: A jak się połamią albo moja wada wzroku znowu się zmieni, co wtedy?
1: To proste. Przyjdź do Vision Express i wybierz pakiet Vision Care Plus, a w nim bezpłatna wymiana soczewek przy zmianie korekcji wzroku, możliwość wymiany pary okularów bez dodatkowych opłat i rabat 33% na okulary na start. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express SP spółka z o.o. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin programu dostępne na visionexpress.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Do zobaczenia w Vision Express.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Card Extra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz płyn do płukania Lenor. Różne rodzaje. 675 ml i 798 ml. 1 plus 1 gratis. Miksuj dowolnie. A łopatka wieprzowa sztuka mięsa Megapaka. Jedynie 9,99 za 1 kg. Aż 44% taniej. Netto. Patent na tanie zakupy.
7: Masz Allegro Smart? To korzystaj już teraz z ultra okazji do minus 50% na Allegro Smart Weeks tylko dla smartowiczów. A jak nie masz Allegro Smart, to wejdź do jego świata i wypróbuj za darmo.
8: Jak tak, to Allegro.
9: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
10: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
11: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
12: A właśnie, że pasuje.
13: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
14: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
15: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Realme 16 Pro plus 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Realme 14T 5G, bo w Play płacisz mniej.
16: Play.
17: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum dwa produkty i zyskaj ekstra minus

0: 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji eobuwie.pl.
1: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perket Yamo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca, Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
2: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
3: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Tina Turner.

0: To był Czesław Niemen i słynny sen o Warszawie, artysta, który zrobił furorę w roku 67 innym utworem. Dziwny jest ten świat, na festiwalu w Opolu utwór pomimo upływu lat wciąż jest niesamowicie aktualny, jeżeli chodzi o warstwę tekstową, ale muzycznie też to jest wybitne dzieło. My będziemy na festiwalu w Opolu i uwaga, uwaga, coś będziemy mieli dla Państwa.
1: Nie byle co, bo będziemy mieli zaproszenia dla Państwa właśnie na festiwal.
0: Tym bardziej, że już nie ma biletów. Bilety podobno w kilkanaście minut rozeszły się.
1: Wcale nie dziwię, bo jeśli ktoś nie był w Opolu w czasie festiwalu, to może nie zdaje sobie sprawy, że no to wtedy się zaludnia. Ta niewielka miejscowość, o żadnych hotelach, o miejscach na koncerty nie ma mowy, ale my o to zadbaliśmy. Także będziemy mieli dla Państwa zaproszenia, co nas bardzo cieszy.
0: Zaczynamy 4 w Opolu. Pierwszy dzień to debiuty. W trakcie konkursu debiutantów pojawią się też znani artyści, między innymi Ania Wyszkoni, która zaśpiewa mini recital z okazji 30-lecia jej pracy artystycznej. Potem będą super jedynki, czyli nagrody przyznawane przez telewizję. Oj, będzie działo podczas tego koncertu. Drugi dzień to oczywiście premiery, też jubileusz Justyny Steczkowskiej i koncert hip-hopowy po ubiegłym roku. Również najpopularniejszy rodzaj muzyki w Polsce w ostatnich latach wraca na deski Opolskiego Amfiteatru. W sobotę świętujemy 80. urodziny Bogdana Olewicza, autora tekstów m.in. zespołu Perfect. Potem neonówka, czyli kabareton, w niedzielę 45-lecie Lady Punk, a także koncert poświęcony Agnieszce Osieckiej i Magdzie Umer.
1: Będzie się działo. To niespełna 3 tygodnie w oczekiwaniu na ten fantastyczny czas. No, przed nami teraz weekend, który też sobie uminimy bardzo tanecznie od 20 dzisiaj, ale także w sobotę do północy. Ty zapraszasz na prywatkę.
0: Dokładnie tak, a w niedzielę zapraszam na spotkanie z fantastycznym człowiekiem. To osoba niezwykle miła, ciepła, spokojna, opanowana, a na scenie fantastycznie śpiewa. To Maciej Balcar, przez 23 lata był wokalistą zespołu Jam, teraz wraca z solową płytą, a my kończymy dzisiejszą przebojową pocztę wielkim hitem Madonny. To piosenka Material Girl. Do usłyszenia dziś wieczorem o 20:00.

0: Radio Plus. Przebojowa poczta Marka Sierockiego. 691 141 141. Napisz już teraz.
1: Reklama.
2: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
3: Podstawówka? Za kilka lat twoje dzieci same zaczną pisać swoją historię, ale już dziś możesz pomóc chronić ich przyszłość przed niektórymi nowotworami HPV zależnymi. Skorzystaj z ogólnopolskiego programu bezpłatnych szczepień przeciw HPV. Niniejszy materiał został dostarczony przez MSD Polska Spółka z o.o. jako ogólne informacje dla pacjentów. Pierwszym źródłem informacji na temat pana lub pani stanu zdrowia i przebiegu leczenia powinien być lekarz prowadzący. Dlatego w razie jakichkolwiek pytań dotyczących stanu zdrowia i przebiegu leczenia proszę zwrócić się do swojego lekarza.
4: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
5: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
6: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchetti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
1: Reklama.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Radio Plus Kraków.
1: Poprawia się stan zdrowia Patryka Budniaka. Dobre informacje ze szpitala w sprawie żużlowca. Sejm uchwalił trzecią ustawę o kryptoaktywach. Czy będzie kolejne weto prezydenta? W Katowicach miejskie trawniki będą kosić owce. Wróciły po rocznej przerwie. Jest 13. Michał Konopiński. Zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Zagrożenie życia minęło. Żużlowiec Patryk Budniak jest świadomy i ma szansę odzyskać władzę w nogach. To dobre wiadomości ze szpitala w Poznaniu. 19-latek trafił tam w niedzielę w ciężkim stanie po poważnym wypadku na zawodach w Gnieźnie. Od tego czasu lekarze utrzymywali go w śpiączce farmakologicznej.
2: Stan ogólny pacjenta w chwili obecnej jest dobry. Został wybudzony ze śpiączki farmakologicznej i oddycha samodzielnie. 19-latek reaguje na polecenia lekarzy i kontakt się prostymi słowami, porusza też palcami u nóg.
1: Powiedziała nam Zuzanna Pankros ze szpitala w Poznaniu. Zawodnik Startu Gniezno doznał poważnego urazu kręgosłupa oraz złamań obu nóg i miednicy. Policja z prokuraturą badają, czy organizator zawodów dopełnił wszystkich obowiązków w kwestii zabezpieczania zawodów. Trzecia rządowa ustawa w sprawie kryptoaktywów przyjęta i bardzo możliwe, że będzie też trzecie prezydenckie weto w tej sprawie. Dziś w Sejmie rządowa większość przegłosowała regulacje dotyczące rynku kryptowalut. Tylko z jedną z kilkunastu poprawek zgłaszanych przez prezydenta i bez zmian, które proponowała opozycja. Szef sejmowego klubu Koalicji Obywatelskiej Zbigniew Konwiński przekonuje, że poprawki prezydenta i PiSu to tak zwane wrzutki.
3: Najpierw była wrzutka, że ustawa rządowa jest przeregulowana, że jest tego za dużo. PiS mówił, że to zbyt głęboka ingerencja w rynek, że przeszkadzamy prowadzić normalny biznes, po czym PiS nagle mówi, to w ogóle składają projekt zakazujący w ogóle działalności tej branży. Znaczy oni od ściany do ściany, znaczy zabrnęli w ślepy zaułek.
1: Czerwone światło dla większości prezydenckich poprawek oznacza najpewniej kolejne weto, przekonują politycy PiSu.
4: Tu oczywiście decyzję podejmie pan prezydent Karol Nawrocki, ale jeśli ja miałbym zakład postawić, to obstawiałbym tutaj weto. No, nie zostały uwzględnione sugestie pana prezydenta, więc jest, myślę, prawdopodobne, że pan prezydent się nie zdecyduje tej ustawy podpisać.
1: Mówi poseł Janusz Cieszyński. Przypomnijmy, Sejm zajmował się czterema projektami w sprawie rynku kryptoaktywów. Na etapie prac sejmowych komisji odrzucono zapisy przygotowane przez prezydenta, Konfederację i Polskę 2050. Teraz rządowa ustawa trafi do Senatu, a potem na biurko prezydenta. Ostrzeżenia przed burzami dla 13 województw. IMGW wydało alerty dla centralnej i wschodniej części kraju. W najbliższych godzinach trzeba tam będzie uważać na burze z silnymi porywami wiatru. Lokalnie może też spaść grad. Ostrzeżenia będą obowiązywać do późnych godzin wieczornych. Wiemy, ile zapłacimy jutro na stacjach. Minister energii podał nowe, maksymalne ceny paliw. Litr 95 będzie kosztował nie więcej niż 6,37, a diesla 6,82. To spadek w porównaniu do dziś o odpowiednio 2 i 3 grosze.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Ekologicznie, skutecznie i bez hałasu. Owce kameruńskie w Katowicach wróciły po rocznej przerwie do koszenia miejskich trawników.
5: Do koszenia wyznaczono owce odmiany kameruńskiej. Ich liczebność będzie dostosowana do wielkości terenu, a po zakończeniu pracy w jednej lokalizacji stado przeniesie się do kolejnej. Zajmą się one obszarem o łącznej powierzchni około 20 tysięcy metrów kwadratowych.
1: Mówi Michał Mendala z katowickiego magistratu. Owce będą kosić trawę w Katowicach do końca września.
6: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 350 zł netto podwyżki oraz utrzymanie liczby personelu. Władze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami osiągnęły porozumienie z pracownikami schroniska przy ulicy Rybnej. Zakończył się tym samym spór zbiorowy. Mediacje trwały od września. Pod osłoną nocy włamał się na bacówkę, a dzień później przyszedł na komendę i przeprosił. Do niecodziennego incydentu doszło w miejscowości Knurów w powiecie nowotarskim. Jak podaje policja, włamywacz uzbrojony w pałkę i śrubokręt próbował dostać się do jednej z bacówek. Spłoszony uciekł, a dzień później wyraził skruchę.
7: Zamaskowany 23-latek wybił szybę w drzwiach wejściowych do domku, a następnie próbował dostać się do środka, uszkadzając zamek drzwi. W budynku przebywały 4 osoby. Mężczyzna wcześniej odłączył monitoring posesji. Zgłoszony przez jednego z mieszkańców uciekł z miejsca zdarzenia. Następnego dnia sam zgłosił się do komendy. Zostały mu przedstawione zarzuty, do których się przyznał.
6: Mówił Łukasz Burek, rzecznik nowotarskiej policji. O dalszym losie rabusia zdecyduje sąd, a grozi mu nawet 10 lat więzienia.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
6: W Krakowie na termometrach do 16 stopni. Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i burzami, a to późnym popołudniem.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
9: I wspaniała autobiografia już teraz w Radio Plus Perfect. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: bardzo, bardzo już takich wakacyjnych rytmach, chociaż no, kalendarzowo jeszcze wiosna, lato to dopiero w czerwcu. Natomiast jeśli maj, to my już od przyszłego tygodnia ruszamy, uważam, z fantastyczną zabawą. Poznajmy się bliżej w Radiu Plus. Taki tytuł nosi ta akcja, a będzie polegała na tym, że sprawdzimy sobie, jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa. Należy podać imię sąsiada, którego planujecie zaprosić na piknik, a będzie ku temu okazja, ponieważ w nagrodę będziemy wam rozdawali kosze piknikowe dla 4 osób. Wysyłane kurierem, także szybko i sprawnie do was dotrą. W środku tych koszy oczywiście pełne wyposażenie, także zapraszamy na radioplus.pl. Dajcie znać, kogo z sąsiadów chcielibyście zaprosić. Warto pogłębiać na piknik oczywiście takie relacje sąsiedzkie, bo z raportów wszelakich wynika, że tylko albo aż 87% osób podejmuje z sąsiadami takie bardzo niezobowiązujące rozmowy. Także postarajmy się to zmienić. Radioplus.pl, tam już teraz można wchodzić w formularz zabawy. Poznajmy się bliżej w Radiu Plus i dać nam znać, z kim zamierzacie wybrać się na piknik. Radio
1: Plus. Reklama. Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2800 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Kraków, Solway Park, ulica Zakopiańska 105.
2: Carrefourze, weekend okazji zaczyna się już w czwartek.
3: Szynka wieprzowa bez kości 44% taniej. 9,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 16 maja. Cena przed obniżką 17,99.
4: Kraków żyje szybko, a ty? Szukasz pewnego transportu po mieście? Wybierz sprawdzoną jakość i bezpieczeństwo. Megataxi to krakowska korporacja z ponad 30-letnim doświadczeniem. Jesteśmy tam, gdzie nas potrzebujesz. Na postoju przy Dworcu Głównym oraz przy Szpitalu Rydygiera. Megataxi to umiarkowane ceny i bezpieczny przejazd. Zaufały nam krakowskie hotele i firmy. Teraz czas na ciebie. Postaw na tradycyjną taksówkę. Pobierz aplikację lub zadzwoń. 12,4 miliony.
5: Jak zaoszczędzić 25 zł w Biedronce? To proste. W piątek 15 maja zrób jednorazowe zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 25 zł. Tak, 25 zł. Wykorzystasz go od 18 do 20 maja przy kolejnych zakupach za minimum 149 zł. Limit? Jeden voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl. Moje oszczędności. Moja Biedronka.
6: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie 2 sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
7: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Ministerstwo Aktywów Państwowych. Minister Infrastruktury. Polska Akademia Nauk. Partnerzy medialni. Milmag. Zbiam. Wojsko i Technika. Lotnictwo Aviation International. Live and Gun Magazine.
8: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
9: Może poinformować po prostu.
10: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
11: No w sumie.
12: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
1: Reklama.
14: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Albano i Romina Power.

Mimowolnie człowiek ma ochotę sobie poboksować przy tym numerze, to Survivor, Survivor, no właśnie, jakoś tak mniej więcej, ale piosenka oczywiście z filmu Rocky, Eye of the Tiger. Zaglądam do kalendarza, Międzynarodowy Dzień Rodzin, dzisiaj mamy takie święto, a że weekend, no to na pewno będzie rodzinny czas, poza tym też święto polskiej muzyki i plastyki. Świetnie, zatem za chwilę, dosłownie za kilka minut w Radiu Plus cudowna Irena Santor. Już nie ma dzikich plaż. A póki co, Irenka Ra.

0: Reklama.
1: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Drodzy klienci Lewiatana, czy macie aplikację Mój Lewiatan?
3: Mamy to, o, na smartfonach mamy to.
2: No to wszyscy taniej macie. Życzę dobrego dnia.
4: A teraz z kuponami w aplikacji Mój Lewiatan mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,69 zł za sztukę przy zakupie 4. Olej rzepakowy Lewiatan, jedynie 3,99 za sztukę przy zakupie 2.
2: Sposób na twój dobry dzień?
3: Mamy to w Lewiatanie.
4: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
5: Wiesz co, kochanie? Lubię podejmować z tobą mądre decyzje.
6: Ja też, szczególnie te finansowe. Dobrze, że połączyliśmy kredyty w Alior Banku i spłacamy jedną wygodną ratę.
5: Mówiłam o niedzielnych planach. Ach, te nasze mądre decyzje.
7: Sprawdź kredyt konsolidacyjny w Alior Banku. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 8,7%. Okres kredytowania od 3 miesięcy do 10 lat. Kwota kredytu od 100 do 250 tysięcy złotych. Oferta dla nowych klientów. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej klienta i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji Alior Banku S.A. dla klientów indywidualnych są dostępne w naszych placówkach i na aliorbank.pl.
8: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej.
9: Play. Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Wszystkie sery żółte w plastrach Pilos 300 gramów. 50% taniej przy zakupie dwóch opakowań. A wszystkie wielopaki lodów Bongelati. Drugi tańszy produkt aż 70% taniej. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
10: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie. Kup minimum 2 produkty i zyskaj ekstra minus 20% rabatu na wybrane rzeczy. Oferta ważna do 18 maja na stronie i w aplikacji e-obuwie.pl.
11: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
0: Reklama.

0: Bony M i Sany. To na koniec tej godziny, a za chwilę o 14 w Radiu Plus wiadomości.
1: Reklama.
2: Ten hot dog do mnie przemawia. O, w zestawie z napojem tylko za 8 zł.
3: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie.
2: Uuu, pachnące cieplutkie croissant prosto z pieca.
3: A może kawa i cynamonka na śniadanie w zestawie za 10 zł?
2: O, pyszna zapiekanka.
3: A może dowolny posiłek o dowolnej porze?
2: To rozumiem.
3: Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K, na lepszy dzień.
4: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie soki, smoothie i lemoniady chłodzone z Olewita. Dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły promocji w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl. To się opłaca.
6: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
7: Z wygraną w Eurojackpot marzenia są na wyciągnięcie ręki. Do wygrania 440 milionów złotych. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Eurojackpot daje wolność na bogato.
1: Reklama.

0: Plus Kraków.
1: Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku. Premier o decyzji Pentagonu w sprawie Polski. Burze, silny wiatr i opady gradu. Powiemy, gdzie w najbliższych godzinach będzie niebezpiecznie. Wilki coraz większym zagrożeniem na Podkarpaciu. Podchodzą coraz bliżej domów. Jest 14, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Spodziewaliśmy się przesunięć w amerykańskim wojsku, uspokaja premier. Donald Tusk komentuje doniesienia medialne, a chodzi o decyzję Pentagonu, który miał anulować plany rotacyjnego przemieszczenia 4000 amerykańskich żołnierzy do Polski. Decyzja naszych sojuszników nie jest dla nas zaskoczeniem, mówi premier.
2: Nasz sojusznik, najważniejszy, najbliższy, Stany Zjednoczone, właściwie od lat zapowiadały pewną korektę w ich polityce i tymi apelami, na które Polska odpowiedziała natychmiast, apelami o to, aby Europa brała na siebie większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo.
1: Donald Tusk, jak mówi, ma zapewnienie, że zmiany nie wpłyną na nasze bezpieczeństwo i współpracę z USA.
2: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
1: Według Reutersa o decyzji nie został jeszcze powiadomiony Kongres i nie ogłoszono jej oficjalnie. Z kolei według amerykańskich mediów decyzja w sprawie Polski jest częścią rozwiązania, które ma ostatecznie umożliwić wcześniej ogłoszone przez USA wycofanie 5000 amerykańskich żołnierzy z Niemiec. Najbliższe godziny mogą być niebezpieczne. IMGW wydało ostrzeżenia przed burzami w centralnej, południowej i wschodniej części kraju. Mieszkańcy Małopolski otrzymali alertę RCB. O szczegółach Mateusz Gołębiewski.
3: Ostrzeżenia pierwszego stopnia obejmują m.in. Mazowsze, Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie. Według IMGW w trakcie burz można spodziewać się intensywnych opadów. Lokalnie pojawi się także grad.
4: I te najsilniejsze opady prognozowane są tutaj w niedzielny wieczór oraz w nocy. I ta strefa będzie przemieszczała się w głąb kraju.
3: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyk IMGW. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wysłało alert do mieszkańców Małopolski z apelem o unikanie otwartych przestrzeni i nieparkowanie samochodów pod drzewami, ponieważ miejscami porywy wiatru mogą osiągnąć nawet 85 km na godzinę. Służby ostrzegają również przed możliwymi przerwami w dostawach prądu.
1: O czym informował Mateusz Gołębiewski. Prowadził samochód kompletnie pijany i bez uprawnień. 30-latek zatrzymany w miejscowości Strzałków pod Radomskiem. O tym, że kierowca jedzie całą szerokością jezdni, policjantów powiadomiła jadąca za nim kobieta.
5: Badanie stanu trzeźwości wykazało u niego 4 promile alkoholu w organizmie.
1: Mówi Dariusz Kaczmarek z policji w Radomsku. Mężczyźnie grożą 3 lata więzienia.
0: Wiadomości Radia Plus.
1: Wilki coraz większym zagrożeniem na Podkarpaciu. Śmielej podchodzą do domów i gospodarstw. Dla człowieka nie stanowią większego zagrożenia, jednak jak mówi wójt gminy Bukowsko Marek Bańkowski, regularnie zabijają psy i zwierzęta hodowlane.
6: Psy w tej chwili przez to, co się wyprawia, no są chowane, wie pan, do budynków. W tej chwili już te psy, takie, które były na przykład, no nie wiem, żeby bronić podwórek przed kradzieżami, są po prostu w garażach trzymane, zamkniętych, takich, żeby się wilk do tego nie dobrał.
1: Dodajmy, że na Podkarpaciu żyje dziś blisko 1500 wilków.
7: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. Nadciśnienie, cukrzyca, astma, m.in. z takimi chorobami zmagają się osoby w kryzysie bezdomności. Można im pomóc wspierając zbiórkę krakowskiego dzieła pomocy świętego ojca Pio. Pracownicy opłacą wtedy potrzebne leki. Jak mówi Jolanta Kaczmarczyk z dzieła, osoby w kryzysie bezdomności mają utrudniony dostęp do lekarzy i nie stać ich na lekarstwa.
8: Przyczyny tego stanu są związane z tym, że osoby te nie mają schronienia stałego. Często związane to jest też z nieprawidłową dietą, z żywieniem nieprawidłowym, brakiem dostępu do dobrej żywności i systematycznego odżywiania.
7: Dzieło uruchomiło specjalną zbiórkę pieniędzy. Można też wpłacić datki na konto bankowe placówki. Rusza kolejny remont drogi do Morskiego Oka. Od poniedziałku prace obejmą odcinek od Łysej Polany do rejonu Wodogrzmotów Mickiewicza. Do 22 maja drogowcy będą frezować nawierzchnię. W tym czasie droga do Morskiego Oka pozostanie dostępna dla pieszych, ale nie będą kursować ani elektryczne busy, ani transport konny. Największe utrudnienia zaplanowano tydzień później, wtedy droga zostanie całkowicie zamknięta.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
7: Ostrzeżenia przed intensywnymi opadami deszczu i burzami dla całego województwa. Niebezpiecznie ma być cały weekend, teraz 15 stopni.
9: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: Radio Plus.
10: Przeboje z nutą nostalgii.
11: 5 minut po 14:00, piątkowe popołudnie z Radiem Plus. Janek Pasterski, dzień dobry. Teraz klasik snu.

0: Seal. O, przepiękny, dał pokaz swoich wokalnych umiejętności. Kiss from a Rose, to za nami, a to tradycyjnie już taka pora, kiedy za chwilę wręczę komuś butelkę fantastyczną, idealną na długie spacery do pracy, no wszędzie tam, gdzie będziecie mieli ochotę sięgnąć, na przykład po wodę albo inny napój, który sobie w środku tej butelki umieścicie. Fajna też do sportowych aktywności. Także zachęcam do wysyłania SMS-ów pod 691-141-141. Można już teraz. Radio
1: Plus. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Uwaga, ta wiadomość może was zamurować. 16 maja od 9:00 Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie.
8: W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King, dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Deco Fire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
9: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
10: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
11: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Las Copol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Las Copol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Las Copol to tradycja dobrego smaku.
12: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
13: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
14: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
15: Szukasz stylowych mebli do domu? A może na balkon lub taras? Teraz w Black Red White. Nawet 55% rabatu na meble i dodatki. Tylko do 27 maja. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i bioportfel każdego dnia. Odwiedź nas w salonach i na brw.pl.
16: Na zakupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
17: Lubimy, lubimy. Dlatego lecimy na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95 w cenie tylko 5,99 za litr. Promocja do 16 maja. Szczegóły na Auchan.pl.
1: Reklama.
11: Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: szybka wakacyjna wycieczka na plażę razem z Chrisem Rio, a ja właśnie dozwoliłem się do Wojtka. Wojtku, dzień dobry.
1: Witam serdecznie.
0: Dzień dobry, mam dla ciebie butelkę. Napisałeś, że do aktywności fizycznej, na rower, na bieżnię, wszędzie,
1: jak
0: ale też jak wakacje się pojawią, to i na plażę właśnie można by zabrać.
1: Zgadza się. Na plażę również, do morza bliziutko, 100 kilometrów jestem.
0: No to super. A że te wakacje już za chwilę, butelka też za chwilę u ciebie, to mamy komplet. Bardzo ci dziękuję, pozdrawiam i do usłyszenia.
1: Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
0: Dzięki.

0: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość nawalijek na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 14,99. Teraz tylko 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus maliny 125 gramów, cena przed obniżką 11,99. Teraz 50% taniej przy zakupie dwóch. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Samochód używany czy nowy? Oczywiście, że nowy. Bike 5, rodzinny SUV. Teraz w kredycie 3x33 i ubezpieczeniem za złotówkę. 41 500 zł płacisz teraz, a resztę w dwóch prostych ratach. Bike. Wybór staje się prosty.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ekstra sobota z Kaufland Kart Ekstra.
6: W tę sobotę lody do 220 ml na patyku, w rożku, w tubce, w kubeczku i w kanapce. Kup jedno opakowanie z Kaufland Kart Extra, drugie tańsze gratis. A soczysty arbuz 3,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
8: Nie pasujesz, bo jesteś kobietą.
9: Nie pasujesz, bo zadajesz za dużo pytań.
10: Nie pasujesz, bo jesteś kreatywna.
11: A właśnie, że pasuje.
12: Idealnie pasujesz do nowych technologii, bo tu liczą się różne sposoby myślenia. Wybierz ciekawą pracę i lepsze zarobki. Buduj cyfrową formę, klik po kliku. Wejdź na cyfrowaforma.gov.pl/specjalistki i dowiedz się więcej.
13: Kampania realizowana w ramach Krajowego Planu Odbudowy, finansowana przez Unię Europejską Next Generation EU, Ministerstwo Cyfryzacji. Tu tworzymy przyszłość.
14: Wszystko, czego dziś chcę.
15: To hit okazje z kartą Moje Intermarché. Jak litrowe mleko łaciate, złoty 79 kupując 6. A polski pomidor malinowy, kilogram tylko 8,99.
16: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
17: Czy wiesz, że

0: Limit VAT wzrósł do 240 tysięcy i znowu możesz korzystać ze zwolnienia? Na szczęście mój księgowy z Infaktu powiedział mi o tym od razu. Wybierz Infakt, a my bezpiecznie przeniesiemy twoją księgowość. Infakt. Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy.
1: Ty niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
2: A w tych siatach kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje, drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje, drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
3: Wiosna? Zadbaj o formę twojego domu. Teraz to prostsze niż myślisz. Bramy, okna, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski z rabatem do minus 35%. Sprawdź ofertę specjalną Dom w dobrej formie na stronie wiśniowski.pl.
4: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów Ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
5: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
6: Reklama.

Radio Plus Kraków. Radio Plus Kraków.

0: Alana Miles i Black Velvet na koniec tej godziny, za chwilę 15, za chwilę wiadomości i Michał Konopiński.
1: Reklama. Uwaga, ta wiadomość może Was zamurować. 16 maja od 9. Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16 maja i zapłać mniej. Domater, Grupa Inwestor. Twój zaufany partner w budowie. W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
2: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantastikamente, a do tego jaka promocja?
3: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy NikoCard trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze NikoCard, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
1: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
4: Zimno na dworze? Firma Suder Ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
5: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
6: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
7: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego.
6: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
5: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
1: Reklama. Radio Plus Kraków.
8: Wniosek o ekstradycję już gotowy. Minister Sprawiedliwości zabrał głos w sprawie Zbigniewa Ziobry. Salmonella w kolejnym przedszkolu w Lubuskiem. Zakażenie u 11 dzieci. Manewry służb w Wielkopolsce ćwiczą m.in. reakcję na porwanie samolotu. Jest 15, Michał Konopiński, zapraszam na wiadomości w Radiu Plus. Wniosek o ekstradycję Zbigniewa Ziobry z USA gotowy. Teraz prokuratura czeka na ruch sądu, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Dopiero we wrześniu Warszawski Sąd Okręgowy ma rozpatrywać zażalenie na decyzję o tymczasowym aresztowaniu posła PiSu. Uprawomocnienie decyzji jest konieczne do ekstradycji. Czasami wymagają tego amerykańskie sądy federalne, podkreśla minister Żurek.
9: Widzimy, jak długo czeka się na wyznaczenie rozprawy, więc będziemy starali się przyspieszyć termin tej rozprawy. Ale wniosek o ekstradycję, wczoraj prokuratorzy zapewnili mnie, jest gotowy.
8: Ziobro jest w Stanach Zjednoczonych. Wyjechał tam z Węgier, gdzie wcześniej dostał azyl i tak zwany paszport genewski, który miał mu umożliwić wyjazd do USA.
9: Mam już wysłane pismo do pani minister, nowej minister Węgier, żeby nam pokazała, na jakim dokumencie Ziobro opuścił Węgry, dlaczego i żeby uchylili te dokumenty, bo naszym zdaniem zostały wyłudzone. Zobaczymy, co będzie, jeżeli Węgry unieważnią genewski dokument podróży, jeżeli taki wydały. Na jakim dokumencie wtedy Ziobro będzie przebywał w Stanach Zjednoczonych?
8: Prokuratura chce postawić Zbigniewowi Ziobrze 26 zarzutów. Źródło salmonelli wciąż jest nieznane, a bakteria pojawiła się już w drugim przedszkolu. W placówce numer 14 w Gorzowie wykryto zakażenie u 11 dzieci. Wcześniej stwierdzono je w przedszkolu w Nowinach Wielkich. Specjaliści próbują ustalić przyczynę zatrucia. Na razie z badań nic nie wynika, mówi Beata Dunal z gorzowskiego sanepidu.
10: Być może te wszystkie próby, które pobraliśmy, to już po prostu było za późno, albo po prostu to, co było, no to już było wcześniej zjedzone albo wyrzucone.
8: Przedszkole w Gorzowie jest zamknięte, musi przejść dezynfekcja. Coraz więcej emerytów nadal pracuje. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%. Jak wynika z danych ZUS-u, w całym kraju aktywnych zawodowo jest ich prawie 880 tysięcy. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Jeszcze dekadę temu aktywnych zawodowo emerytów było niewiele ponad 500 000.
12: Kompetencje zdobywane przez lata coraz częściej okazują się równie ważne jak młody wiek. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich odpowiedzialność.
11: Przekonuje Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, nie mają wyjścia.
13: Też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
14: Trzeba dorobić, bo koszty życia rosną. Znam i takie, że ktoś jest pasjonatem tego swojego zawodu.
11: Średni wiek aktywnego zawodowo seniora to niemal 68 lat. Najwięcej pracujących emerytów jest zatrudnionych na etacie.
8: Najwięcej pracujących emerytów mieszka na Mazowszu i Śląsku.
1: Wiadomości Radia Plus.
8: Porwany samolot, katastrofa lotnicza czy wypadek komunikacyjny. 500 żołnierzy, strażaków i funkcjonariuszy różnych służb bierze udział w ćwiczeniach ratownictwa lotniczego SAREX. To na terenie Wielkopolski.
15: Ratownik Markus do koordynatora.
16: Koordynator zgłasza się do ratownika Markus. Proszę o opis sytuacji.
15: Na razie w tym momencie wszyscy poszkodowani są odwiezieni na szpital. Czekamy i oczekujemy na kolejne koordynaty.
8: Ćwiczenia trwają w powiatach ostrowskim, pleszewskim, kaliskim oraz Kaliszu.
17: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości z regionu. 148 mieszkań z preferencyjnym czynszem powstanie przy ulicy Padniewskiego w Nowej Hucie w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Rozpoczęły się prace projektowe osiedla, przed nami uzyskiwanie pozwoleń i budowa. Lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Padniewskiego w pierwszym kwartale 2029 roku.
18: Inwestycje, które realizujemy, są przede wszystkim pozbawione barier architektonicznych, energooszczędne, dostosowane do potrzeb rodzin. Będą w większości 3- i 4-pokojowe. Będą dwa budynki, 5 kondygnacji naziemnych i 2 kondygnacje podziemne. Łącznie ponad 170 miejsc parkingowych w garażach podziemnych.
17: Mówi Aleksander Gołdynia, prezes zarządu SIM Ziemia Krakowska. Wnioski o przyznanie mieszkań będzie można składać w przyszłym roku. Program SIM-ów kierowany jest do osób, których nie stać na zakup lokalu na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikujących się do programów socjalnych i komunalnych. Kraków u stóp Wawelu zyska nowe miejsce na mapie kulturalnej Muzeum Rzek Krakowskich. Taką nazwę w internetowym głosowaniu wybrali sami mieszkańcy, stawiając ją wyżej niż propozycje takie jak nurt czy przystań. Otwarcie przewidziano w 2029 roku.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
17: Burzowo i deszczowo synoptycy ostrzegają przed zmianami w pogodzie. Może też mocno wiać i sypnąć gradem. Teraz w Krakowie 15 stopni.
19: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Weekend na horyzoncie, także w geście radości podnosimy ręce do góry i klaskamy, bo już teraz w Radio Plus Otyłan. Hands up. Dzień dobry, Janek Pasterski.

0: za chwilę koniec roku szkolnego, to wtedy z pewnością dzieci wesoło wybiegną na dwa najbliższe miesiące ze szkół. Dwa miesiące laby oczywiście, ale weekend się zbliża, także i dla tych trochę starszych, pracujących normalnie, no też te laby będziemy mieli. Przy okazji, jak laba, to i muzyka dobra, prawda? Żeby się człowiek trochę wieczorami rozruszał na swoim domowym parkiecie. Będzie ku temu okazja dzisiaj, a również jutro w sobotę od 20 do północy prywatka z Radiem Plus i Marek Sierocki za konsoletą, a z kolei niedziela to jego muzyczny alfabet i gość, który się u niego pojawi.
1: Witam, tu Maciek Balcer. W niedzielę o godzinie 15 będę gościem muzycznego alfabetu Marka Sierockiego w Radiu Plus. Zaprezentuję swoje solowe utwory oraz te, które wykonywałem z zespołem Jam. Radio
2: Plus. Reklama.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801 181 181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: W ciągu dnia praca, dzieci, czas z rodziną. Obowiązki domowe zostawiamy na wieczór.
6: Każdy korzysta z prądu inaczej. Najlepsza oferta to ta dopasowana do Ciebie. Sprawdź swoje możliwości na oszczędności. Wejdź na tauron.pl/jasne. Jasne, że Tauron.
7: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
8: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku polskie jaja z wolnego wybiegu. L, 10 sztuk. Teraz tylko 5,99 za co drugi produkt. Cena regularna i cena sprzed obniżki 13,99. A Prima Finezja kawa mielona 500 gramów. Tylko 21,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 31,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W Circle K jesteśmy gorącymi zwolennikami kolacji na śniadanie. Lub śniadania na kolację. A nawet kolacji na obiad. Zawsze jesteśmy gotowi na cokolwiek masz apetyt. Circle K. Na lepszy dzień.
10: Dlaczego stawiamy na tradycję? Bo to ona jest gwarancją najlepszego smaku. Poznaj ofertę zakładów mięsnych Laskopol i pokochaj nasze wyroby na grilla. Kiełbasy, karkówki, boczki to pyszny, tradycyjny smak. Rodzinne grillowanie z produktami Laskopol zapewni niepowtarzalne chwile. Zapraszamy do naszych sklepów i sklepów partnerskich już dziś. Laskopol to tradycja dobrego smaku.
11: Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. To największa ekspozycja mebli w regionie. Wysoka jakość, duży wybór. W tym ekskluzywne meble drewniane Mebin, Krysiak i Danvex. Uwaga, wiosna! Teraz w specjalnej promocji wymarzone kuchnie na wymiar. Z bezpłatnym pomiarem u klienta i profesjonalnym doradztwem gratis. Salon meblowy Black Red White w Suchej Beskidzkiej przy Zamkowej 42. Przyjdź i zobacz swoją nową kuchnię.
12: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
13: Szukasz idealnej kreacji na tę wiosnę? Czas na odświeżenie szafy i wielkie wyjścia. Odkryj nasz ogromny wybór odzieży okolicznościowej, eleganckie stylizacje na komunię i najnowsze kolekcje wiosenne. Wszystko to w CHT, jedynym centrum w Krakowie, otwartym także w każdą niedzielę. Zapraszamy serdecznie. Ulica Krzywda 1.
14: Znowu lecicie?
15: No tak, tym razem odkrywamy Amerykę Środkową.
14: Niezły Meksyk, a dopiero co były Malediwy. Skąd na to wszystko?
15: A z oszczędzania w banku BNP Paribas i niepłacenia na każdym kroku. Mam 0 zł za wypłaty z bankomatów za granicą i korzystanie z karty na zawsze. I 0 zł za prowadzenie konta.
16: Lecimy dalej? Otwórz konto w banku BNP Paribas i podróżuj z głową. Oraz zyskaj nawet do 700 zł zwrotu na konto po spełnieniu warunków promocji. BNP Paribas. Bank dobrych decyzji. Promocja podróżnik trwa do osiągnięcia 40 tysięcy prawidłowych zgłoszeń nie dłużej niż do 31 sierpnia 2026 roku. Warunki i regulamin promocji, taryfa prowizji i opłat są na stronie i w oddziałach banku. Materiał nie jest ofertą.
2: Reklama.

Staying Alive, i to już takie pierwsze dźwięki gorączki sobotniej nocy, gorączki weekendu, weekendowych nocy. Czyli raz jeszcze dzisiaj i jutro prywatkę od godziny 20 do północy, to warto. A już od poniedziałku ruszamy z zabawą Poznaj się bliżej w Radiu Plus, czyli akcja sąsiedzka. Jakie sąsiedzkie historie pamiętacie z dzieciństwa? O takie rzeczy będziemy pytali. I już w tym momencie na radioplus.pl możecie podać imię sąsiada, którego zaprosilibyście hipotetycznie na wspólny piknik w waszym towarzystwie. A może nie hipotetycznie, bo przy odrobinie szczęścia ktoś będzie miał okazję na zdobycie zestawu piknikowego, koszu fantastycznego, wypełnionego w środku tym wszystkim, co na piknik potrzeba dla czterech osób. Także już teraz zapraszamy na radioplus.pl.

0: Reklama.
1: Uwaga, ta wiadomość może was zamurować. 16 maja od 9:00 Gdów, ulica Dłużyzny 2. Dni otwarte w centrum budowlanym Domater, Grupa Inwestor. Tylko tego dnia wyjątkowo atrakcyjne ceny, promocje, jakich nie znajdziesz nigdzie indziej. Chcesz budować taniej? To jest ten moment. Materiały budowlane w cenach, które trudno przebić. Do tego doradztwo ekspertów, konkursy i włoska pizza od Amici. Budujesz, remontujesz? Przyjedź 16.

0: Do maja i zapłać mniej. Domater Grupa Inwestor, twój zaufany partner w budowie.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
2: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
0: Marzy ci się idealnie równy trawnik? W Jula znajdziesz kosiarkę Stanley, czterosuwowy silnik i napęd o mocy 3,5 kW. Teraz zamiast 1999 zapłacisz tylko 1299 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl. W świecie, gdzie rządzi głód i nuda, tylko on posiada potężny system Dumor i aromatyzery Flavor Wave. Poznaj niezawodny grill Broil King. Dwustronny żeliwny ruszt, nowoczesne zdalne sterowanie oraz mistrzowskie grillowanie, pieczenie pizzy i obłędny rożen. To nie jest zwykła kolacja, to prawdziwa kulinarna misja. Kup grille Broil King na raty lub za gotówkę w sklepie Decofire w Krakowie nad Serafą 56, Medweckiego 7 oraz na decofire.pl.
3: O, mamma mia, a to co? Niko, salon z włoską modą dla całej rodziny. Odzież, obuwie, dodatki, fantasticamente. A do tego jaka promocja?
4: Od 8 do 16 maja dla wszystkich posiadaczy Niko Kart trzecia najtańsza sztuka za złotówkę. Jeśli nie masz jeszcze Niko Kart, wyrób ją jak najszybciej w salonie i korzystaj z wiosennej promocji. Niko, Modlnica, ulica Częstochowska 36, obok salonu Toyota Dobrygowski. Regulamin na www.niko.com.pl. Idziemy do Niko. Avanti!
0: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser plastry 135 gramów ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
5: Kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej.
6: Play. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład margaryna słynne MR 500 gramów w nowej cenie regularnej 5,99. Cena przed obniżką 7,99. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
7: Lidl, to się opłaca.
0: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
8: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
0: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini Dobrzański, Kraków, Aleja Jana Pawła II, 45.
9: Reklama. Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Bee Gees.

0: Big Mountain to na koniec naszego piątkowego spotkania. Zapraszam jutro zaraz po godzinie 12. No i dobrego weekendu życzę. Janek Pasterski.
1: Reklama. Cześć, to ja, Miś Złota Rączka. Skończyłem bazy budowanie, czas na świata zdobywanie. Może wspólnie z tobą? Nas, Brikomisiów, jest szóstka. Poznaj Złotą Rączkę i resztę ekipy. Zbieraj naklejki za zakupy w Brikomarsze i odbieraj Brikomisie. Szczegóły i gry na brikomisie.pl.
2: Delikatesy Market Point. Ćwiartka z kurczaka 4,99 za kilogram z kartą stałego klienta. Ser Plastry 135 gramów Ryki 3,99 za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Banan 3,99 za kilogram z kartą Market Point. Rzodkiewka 99 groszy za sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Zapraszamy do nowo otwartych delikatesów Market Point na osiedlu Bohaterów Września 86 w Krakowie.
3: A teraz zapraszamy na prognozę przygody od Mini.
4: W najbliższych dniach spodziewamy się wzmożonej frajdy z jazdy modelami Cooper i Countryman. Nad salony Mini napłynął wyż unikalnych ofert, który przyniósł dodatkowe korzyści i promocyjne finansowanie. Kultowe Mini Cooper już za 850 zł netto miesięcznie w ofercie dla firm. Ten stan utrzyma się tylko do końca maja.
5: Sprawdź na mini.com.pl lub w salonie Mini M-Cars. Kraków Libertów, ulica Góra Libertowska 14, Kraków, ulica Józefa Konrada 20.
6: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Ministerstwo Cyfryzacji. Partnerzy medialni. Telewizja Polska. Polska Agencja Prasowa. Fraga Out.
7: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

0: Dramat na Giewoncie. Piorun poraził dwie osoby. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity i Interregio na Podkarpaciu. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach. Jest 16, Marcin Bartnik. Na początek jednak informacja z ostatniej chwili. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-letni mężczyzna zastrzelił się podczas interwencji policji w województwie wielkopolskim. Do tego tematu wrócimy w wiadomościach Radia Plus za godzinę. Dwie osoby porażone piorunem na Giewoncie w Tatrach na szczęście żyją. Trwa akcja ratunkowa. O aktualnej sytuacji z Zakopanego nasz reporter Łukasz Bobek.
1: Do porażenia doszło po godzinie 13. Dwóch turystów w czasie burzy przebywało w kopule szczytowej Giewontu przy Metalowym Krzyżu. Na szczęście przeżyli. Jedna z osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala w Zakopanem, a druga w lepszym stanie sprowadzana jest przez ratowników Topr.
0: Przypomnijmy, do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na szczycie, zginęły 4 osoby, w tym dwoje dzieci, a rannych zostało 157 osób. Dziś alerty z powodu burz obowiązują już w 13 województwach. To pas od pomorskiego i warmińsko-mazurskiego po lubelskie, podkarpackie, małopolskie i śląskie. Nawałnicom będzie towarzyszyły intensywne opady deszczu, silny wiatr i grad. Gigantyczne opóźnienia pociągów Intercity i Interregio na Podkarpaciu to po śmiertelnym potrąceniu na torach na odcinku Ropczyce-Dębica. Na miejscu pracują służby. Składy jeżdżą po jednym torze w obu kierunkach i łapią już kilkudziesięciominutowe opóźnienia. Chodzi o pociągi z Przemyśla, m.in. do Zielonej Góry, Poznania i Szczecina. Na razie nie wiadomo, jak długo potrwają utrudnienia.
2: Służby na miejscu działają. To będzie zależne od decyzji służb, decyzji prokuratora. Natomiast prace mogą potrwać do późnych godzin wieczornych.
0: Powiedziała nam Dorota Szalacha z PKP PLK. Szczegóły dotyczące opóźnień pociągów są dostępne na portalu pasażera. 33-letnia kobieta została potrącona przez samochód osobowy na autostradzie A4 w Katowicach. Do wypadku doszło, gdy próbowała przejść przez jezdnię. Z obrażeniami trafiła do szpitala. Jak się okazało, 33-latka miała ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Przyszłość Roberta Lewandowskiego rozstrzygnie się w najbliższych dniach, piszą hiszpańskie media. Jak zauważył dziennik Mundo Deportivo, Polak otrzymał od klubu propozycję przedłużenia umowy, ale przy znacznej obniżce zarobków i pogodzeniem się z rolą zmiennika. Gazeta donosi, że Lewandowski czeka jeszcze na rozmowę z trenerem Hansim Flickiem, aby dowiedzieć się, jaką dokładnie rolę miałby pełnić w zespole.
3: Wiadomości Radia Plus.
0: Studenci przejęli Kraków i oficjalnie rozpoczynają juwenalia. Otworzył je Korowód, który w tym roku wrócił w swoim wielkim finale na rynek główny. Studenci mieli okazję popisać się kreatywnością w wymyślaniu przebrań.
4: Za kogo jesteście przebrani?
5: Jesteśmy przebrani za hiszpańską inkwizycję.
6: Jesteśmy przebrani za Legion Rzymski. Ja jestem obecnie centurionem.
7: Jedno auto niestety nam trochę porzewiało, trochę są dziury, ale się dobrze trzyma.
0: Juwenalia swój początek miały właśnie w Krakowie. Już w XV wieku obchodzono tam święto studentów.

0: Irena Jaracka, wymyśliłam ciebie. Kiedy się pomyśli o tym, że kiedyś dbano o to, by debiut płytowy był bardzo udany i był, a dziś bywa różnie, to miło słucha się takich piosenek jak ta z pierwszej długogrającej płyty Ireny Jarockiej. 6 minut po 17:00, Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu.
1: W rytmie wydarzeń, magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: W nowej strategii miasta nie ma tramwaju na Kliny, alarmuje jeden z radnych. Wcześniej na projekt linii wydano już 500 000, potem pomysł trafił do kosza, bo miało być metro, ale projekt linii tak czy siak miał być dokończony. Popytamy. Nadciśnienie, cukrzyca, astma. Z tymi chorobami zmagają się osoby będące w kryzysie bezdomności i zwykle nie stać ich na zakup leków. Dzieło pomocy Świętego Ojca Pio w Krakowie pomaga ten problem rozwiązać, prowadząc 2 razy w tygodniu dyżury lekowe. Podamy szczegóły. Przypomnimy także o pielgrzymce rodzin dzieci utraconych. Ta pielgrzymka odbędzie się już jutro. A Kopernikus Festival, który będzie okazją do wieczornego obserwowania nieba i do udziału w warsztatach, odbędzie się dopiero w przyszłym tygodniu, ale i o tym w tej godzinie magazynu zamierzamy Państwu opowiedzieć. Alan Parsons Project w Radio Plus.

0: w rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Tramwaju na Kliny nie ma w planach miasta, mówi radny Michał Starobrat. Twierdzi, że według urzędników projekt tramwaju na Kliny został wykreślony z najbliższej strategii rozwoju miasta Krakowa. Posłuchajmy.
2: Michał Starobrat, Rady Miasta Krakowa. Znaczy, to jest kolejna informacja, która potwierdza, że fakt chowania pod dywan strategii rozwoju miasta Krakowa i planu ogólnego przez pana prezydenta Miszalskiego przed zbliżającym się referendum, no to nie jest przypadek. Tak, ja mogę potwierdzić, że od urzędników dostałem informację, że w strategii rozwoju miasta Krakowa nie będzie inwestycji tramwaju na Kliny, co oznacza, że w przeciągu kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu lat przy tym prezydencie mieszkańcy tej części miasta nie mogą oczekiwać, że w tym temacie cokolwiek będzie zrobione, a wręcz przeciwnie, będzie ten prezydent Miszalski dążył, aby tego tramwaju na Kliny nie było.
3: Zasadnicze pytanie jest takie, co właściwie z tramwajem na Kliny, ponieważ pojawiła się informacja od jednego z radnych, że ten projekt został w ogóle usunięty ze strategii rozwoju miasta Krakowa, nowej strategii rozwoju miasta Krakowa. Czy to jest prawda?
4: Piotr Szymański, dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej i Infrastruktury Urzędu Miasta Krakowa. Powiem tak, co będzie w strategii miasta, co będzie w propozycji strategii rozwoju miasta Krakowa, to myślę, że się w ciągu kilku tygodni wszyscy mieszkańcy przekonają, bo to będzie po prostu oczywiście publikowane. Proszę pamiętać, że strategia pokazuje pewne kierunki rozwoju infrastruktury w danych dzielnicach. To nie są pokazywane szczegółowo przebiegi każdego możliwego połączenia transportowego w najbliższych 20 latach, natomiast kierunki rozwoju rzeczywiście będą tam pokazywane. Dla nas połączenie transportu publicznego na Kliny jest bardzo ważne, no bo wszyscy wiemy, jakie są tam problemy w tej dzielnicy, że jest to dzielnica, która po prostu musi zostać wzmocniona transportem publicznym, ale pamiętajmy, zresztą było to na ostatniej komisji infrastruktury Rady Miasta, podejrzewam, że ten sam pan radny o to dopytywał i kwestionował nawet takie rozwiązanie, że będzie tam pierwsza linia metra prowadzona, właśnie Kliny, Opatkowice, ten teren, będzie zabezpieczony jakby tym rodzajem komunikacji i w związku z tym myśmy dostali zadanie w ubiegłym roku już, żeby przeanalizować temat, czy tramwaj na Kliny w to samo miejsce, powiedzmy, gdzie już jest planowane metro, jest zasadne, tak? Przeprowadziliśmy takie analizy ruchu i na chwilę obecną niezbędnym do wykonania i zasadnym jest wykonanie połączenia tramwajowego od Czerwonych Maków do ulicy Spacerowej, czyli w okolicach Szpitala Babińskiego, bo to po prostu wyszło nam z modelowania ruchu, z wyliczeń, że jest to element niezbędny w tej infrastrukturze.
2: W tegorocznym budżecie radni Koalicji Obywatelskiej umieścili ponownie takie zadanie, studium wykonalności tramwaju na Kliny, zabezpieczając na to w tym roku środki finansowe, a mimo to pan prezydent Miszalski chowa strategię rozwoju miasta Krakowa, bo w tej strategii są zapisy bardzo niekorzystne dla wielu mieszkańców z różnych części tego miasta. Brak tramwaju na Kliny jest jednym z przykładów tego, że prezydent Miszalski udaje, że robi daną inwestycję, a tak naprawdę z danego tematu w 100% się wycofuje.
4: Pierwszy etap, czy ten główny, ten, na który na pewno mieszkańcom zależy, czyli ulica Bunsza i dojście do ulicy Spacerowej, już mówiliśmy to na ławeczce dialogu w tamtym rejonie, na pewno będzie zrealizowany, ponieważ jest to niezbędne. A co będzie dalej, to będzie zależało od tego, jak szybko zostanie zbudowane metro i jak się będą właśnie te wyliczenia potoków pasażerskich sprawdzać, ponieważ no proszę pamiętać, że my nie możemy sobie budować infrastruktury transportowej i różne kreski na mapie rysować, prawda, bo ktoś tak sobie wymyślił, czy ktoś tak uważa, że powinno być, tylko to musi wszystko wynikać z analiz transportowych, po prostu to musi być uzasadnione i ekonomicznie, ale także no po prostu te pociągi, te tramwaje czy inne środki transportu muszą się zapełniać, a metro akurat wyszło na to, że będzie się tam zapełniać w tamtym kierunku.
1: Do tej pory władze Krakowa wydały prawie 1 700 000 000 złotych. No, przy tak dużych kwotach to aż łatwo się przejęzyczyć. Na opracowanie wstępnej dokumentacji i na organizację konsultacji społecznych w sprawie budowy tramwaju na Klinę.

0: Reklama. W salonach Empik trwają majowe okazje. Teraz do 40% rabatu na wybrane zabawki. I 20% zniżki na zestawy LEGO Botanicals z aplikacją Empik przy ich zakupie za minimum 99 zł. A drugą tańszą książkę dla dzieci wydawnictwa Wilga kupisz 60% taniej. Do tego na Empik.com do 40% rabatu na produkty do ogrodu. W tym meble ogrodowe, grille, baseny, kosiarki i wiele więcej. Empik. Witaj w klubie.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Uwielbiam rysowanie.
3: To słowa, których lakier twojego samochodu nigdy nie powie, bo lakier ma czuć się
4: bezpiecznie.
3: Jak na myjniach Orlen z pełnym płukaniem ciśnieniowym i gąbkowymi szczotkami. No i ma błyszczeć. Najlepiej podwójnie. Dlatego przyjedź na myjnię na Orlen. Do końca maja z kuponem w aplikacji Orlen Vitray. Dwa programy premium lub perfect masz w cenie jednego. Regulamin i listę stacji objętych promocją znajdziesz na vitay.pl/myjnia. Myjnie Orlen Protect Wash. Jakość, ochrona, bezpieczeństwo. Orlen.
5: Używane samochody kupować warto w AAA Auto. Wejdź na aaaauto.pl i sprawdź, o ile taniej kupisz samochód na naszej stronie i w salonie. Kraków Pasternik 69. Kupuj taniej. Teraz ponad 1500 samochodów w obniżonych cenach na aaaauto.pl. Wchodzisz, wybierasz, kupujesz. Kredyt lub leasing, pomożemy Ci uzyskać w jeden dzień. Sprawdź ceny na aaaauto.pl lub zadzwoń bezpłatnie na 800 033 000.
0: Reklama.
6: W rytmie wydarzeń z Radiem Plus.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Nadciśnienie, cukrzyca, astma. Między innymi z takimi chorobami zmagają się osoby będące w kryzysie bezdomności. Można im pomóc, wspierając zbiórkę krakowskiego dzieła pomocy świętego ojca Pio. Dzięki niej pracownicy opłacą potrzebne leki. Osoby w kryzysie bezdomności mają utrudniony dostęp do lekarzy, nie stać ich na lekarstwa, a dzieło we współpracy ze Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei pomaga problem rozwiązać. Dzieło organizuje tak zwane dyżury lekowe. Każdego miesiąca odbywa się średnio 60 konsultacji, a koszt pomocy to nawet 10 tysięcy złotych.
2: Jolanta Kaczmarczyk z Zarządu Dzieła Pomocy Świętego Ojca Pio. Osoby w kryzysie bezdomności ze względu na przebywanie w bardzo trudnych warunkach i braku dostępu przede wszystkim do takich bezpiecznych miejsc higienicznych borykają się z dużymi problemami zdrowotnymi. To są takie problemy, które związane są z życiem na ulicy. Bardzo dużo chorób związanych z chorobami skórnymi, przeziębieniami, z takimi chorobami, które związane są z długotrwałym brakiem w ogóle profilaktyki zdrowotnej. Trzeba też mieć to na uwadze, że osoby te mają bardzo ograniczony dostęp do służby zdrowia. To są choroby, które związane są z zaniedbaniami długoletnimi, czyli z takimi zaniedbaniami, które wynikają z braku kontaktu z służbą zdrowia. Wiemy, że świerzb, gruźlica, która też na ulicy jest obecna, no jest bardzo częstą chorobą, która tutaj występuje. Ponadto często są też liczne urazy, które doświadczają oni, przebywając właśnie w przestrzeni miasta. Przyczyny tego stanu są związane z tym, że osoby te nie mają schronienia stałego. Często związane to jest też z nieprawidłową dietą, z brakiem dostępu do dobrej żywności i też do systematycznego odżywiania.
3: Te wszystkie rzeczy, które były wymienione, bardzo ciężko też zobaczyć wprost u państwa bezdomnych, ponieważ ich sposób życia jest zogniskowany wokół tych najprostszych potrzeb. Brat Konrad Baran, dyrektor dzieła pomocy świętego ojca Pio. Ten organizm ich jest niejako zmuszony do tego, żeby mimo tych różnych dolegliwości, właśnie stanów zapalnych i tak dalej, normalnie funkcjonować na dużym takim poziomie jakiegoś skoncentrowania. Nigdy nie spotkałem tego lekarza, który miał to powiedzieć jednemu z naszych braci, ale lekarz, który jest fizjopatologiem, miał powiedzieć, że kiedy pracuje ze studentami w swojej pracowni, to jest w stanie rozpoznać organizm osoby bezdomnej, bo jest niesamowicie zniszczony wewnętrznie, nieproporcjonalnie często do wieku.
4: W jaki sposób pomaga dzieło?
3: Jeśli ta osoba już podejmuje leczenie, czyli najpierw przychodzi najczęściej do naszych specjalistów, z którymi współpracujemy, a współpracujemy ze Stowarzyszeniem Lekarzy Nadziei, ich poradnia mieści się w naszym budynku, często też otrzymuje jakiś niewielki pakiet leków, taki na kilka dni, otrzymuje receptę. Później udaje się najczęściej do nas, spotyka się z pracownikiem socjalnym. Pracownik socjalny jest osobą, która nie tylko te recepty rozpatruje, ale też przede wszystkim chce towarzyszyć tym osobom, które chorują, trochę ich motywując też do leczenia, do podejmowania różnych kroków. Pracownik wypisuje skierowanie do wykupu tej recepty do punktu aptecznego, z którym współpracujemy i osoba już udaje się normalnie po te konkretne lekarstwa do apteki, a my to opłacamy.
4: Potrzebne są finanse. Jak można pomóc?
3: Zapraszam wszystkich do tego, by włączyć się w zrzutkę lekową. Można to zrobić właśnie przez portal zrzutka.pl, przez kliknięcie linku, który jest zarówno na naszych mediach społecznościowych, jak i na naszej stronie. Możliwe jest wsparcie nas po prostu przez wpłatę na konto bankowe, przelewem. Te wszystkie formy na pewno będą nam pomagać w tym, żebyśmy coraz lepiej, skuteczniej pomagali też zdrowotnie naszym podopiecznym.
1: Pamiętajmy, że większość chorób, z którymi zmagają się osoby w kryzysie bezdomności, to choroby przewlekłe, które wymagają leczenia przez cały rok. Brak dostępu do leków może być dużym problemem, może nawet zagrażać życiu.

0: rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Dziewiąta pielgrzymka rodzin dzieci utraconych odbędzie się w tę sobotę. Będzie to czas wsparcia i modlitwy. Do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie Łagiewnikach przyjadą rodzice i bliscy, którzy przeżywają żałobę po stracie dziecka.
2: Ksiądz Paweł Gałuszka, dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie. To wydarzenie i inicjatywa, która wpisuje się w towarzyszenie rodzinie. Rodzina jest tym organizmem wielowymiarowym i doświadczamy różnych radosnych, budujących doświadczeń, spraw. Natomiast też we współczesnej rodzinie jako wyzwanie pojawia się ten temat dziecka utraconego. Pielgrzymka jest inicjatywą modlitewną. Spotykamy się na modlitwie, spotykamy się w grupie większej ilości rodzin, osób, które przybywają w tym dniu do Sanktuarium Bożego Miłosierdzia. Myślę, że dla wielu jest to też taki moment, kiedy widzą, że to cierpienie, ten ból, ten dramat utraty dziecka nie jest tylko ich jedynym doświadczeniem. Jeśli chodzi o rodziny, które utraciły dziecko, myślimy tutaj o rodzinach, które doświadczyły różnego rodzaju niepowodzeń, jeśli chodzi o narodziny, jeśli chodzi o właśnie utratę dziecka tuż przed urodzeniem, czy też różnego rodzaju niepowodzeń, które zaskutkowały śmiercią dziecka podczas porodu, czy po porodzie, ale też ta pielgrzymka adresowana jest do rodzin, które utraciły też dzieci w różnego rodzaju nieszczęściach, wypadkach komunikacyjnych, czy też w związku z samobójstwem.
3: Jak będzie przebiegać pielgrzymka?
2: Pielgrzymka rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12. Po tej mszy świętej będzie adoracja, możliwość wspólnej modlitwy, zadumy, refleksji i też zawsze jest ta możliwość, żeby właśnie po tej części modlitewnej porozmawiać. Wiem, że rodziny często też rozmawiają ze sobą, czy też jest zawsze możliwość tutaj uzyskania informacji, kontaktu, jeśli chodzi o możliwość skorzystania z pomocy, jaką jako duszpasterstwo rodzin dzieci utraconych świadczymy.
3: Co otrzymają rodzice, ci, którzy zmagają się z tą stratą dziecka?
2: Otrzymają tą możliwość zawierzenia w sposób publiczny dziecka Panu Bogu. Są karty, na których mogą wypisać imię tego dziecka. Dla wielu z nich to jest taki moment dopełnienia żałoby. Rodzice mają właśnie tą szczególną możliwość, żeby przed Bogiem oddać to cierpienie, ten krzyż związany właśnie z utratą dziecka. Rodzice będą mogli złożyć karty z imionami dzieci, ale też właśnie są świece, które też symbolizują ich sytuację. Tą kartę z imionami dzieci rodzice będą mogli złożyć do specjalnie przygotowanych koszów, które niesione są później w procesji z darami do ołtarza. W Bazylice Bożego Miłosierdzia też znajduje się księga, która zawiera imiona dzieci utraconych. Jest ta możliwość, że każda z rodzin, każdy rodzic może właśnie wpisać imię tego dziecka do tej księgi. Zapraszamy wszystkich tych, którzy chcą przede wszystkim w tym swoim trudnym doświadczeniu spotkać Pana Boga, ale też chcą to trudne doświadczenie przeżyć we wspólnocie Kościoła wraz z innymi rodzinami, tymi wszystkimi, którzy na swój sposób przeżywają dramat właśnie związany z utratą dziecka.
1: W tym roku pielgrzymka odbywa się już teraz, w połowie maja, jutro. Nie jak dotąd w czerwcu, ze względu na beatyfikację 9 salezjanów, kapłanów i wychowawców, którzy w czasie II wojny światowej zginęli w niemieckich obozach koncentracyjnych Auschwitz i Dachau. 16:36 Grace Jones w Radiu Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Zakopane chce u siebie jeszcze więcej Słowaków. Miasto zamierza jeszcze mocniej promować się u naszych południowych sąsiadów, których z roku na rok przybywa coraz więcej pod Giewont. W najbliższych dniach do Zakopanego mają przyjechać dziennikarze i influencerzy słowaccy. Mówić będzie burmistrz Zakopanego Łukasz Filipowicz.
2: Pracujemy nad, może strategią za duże słowo, ale nad jakimiś działaniami, które by celowały właśnie turystę ze Słowacji, bo zależy nam na naszych sąsiadach również, aby jak najczęściej do Zakopanego przyjeżdżali, bo przecież są oni jedną z większych grup turystów zagranicznych, którzy odwiedzają nasze miasto.
3: Aktualnie pracujemy nad organizacją study tourów influencerów i dziennikarzy słowackich. Już prowadzimy z nimi rozmowy i chcielibyśmy około 10 takich topowych, dziennikarzy, influencerów zaprosić. Polega to zawsze tak, że najpierw rozmawiamy z przedsiębiorcami, robimy bardzo bogaty program. Na ten moment mamy już kilku dużych partnerów, jeżeli chodzi o branżę noclegową, którzy chętnie z nami współpracują i do nich z reguły zapraszamy właśnie tych gości na nocleg.
4: Emilia Glista, Joint System. Na pewno jest to dobry kierunek, bo faktycznie zainteresowanie turystów słowackich rośnie z roku na rok i myślę, że warto ten trend wspierać i wykorzystywać. Mają swoje okresy w roku, kiedy lubią do nas, do Zakopanego przyjeżdżać bardziej. Zdecydowanie jest to jesień, wczesna zima, grudzień. W grudniu ubiegłego roku, 2025, stanowili ponad 20% ogólnej puli turystów w Zakopanem. To naprawdę dużo.
2: Słowacy mają również Tatry, swoją część Tat i też dość dużą ofertę, natomiast jednak u nas ta oferta jest, myślę, bardzo dużo bardziej rozwinięta. Chociażby oferta ta przyziemna, gastronomiczna, ale też czy noclegowa, ale też oczywiście oferta kulturalna. Mamy mnóstwo różnych wydarzeń i tych większych, i tych mniejszych, tych bardziej niszowych, galerii, sztuki, małych. Ludzie też po to przyjeżdżają, bo chcą zaznać tej kultury, tego folkloru. Ja myślę, że u nas jest to unikatowe, ale przede wszystkim jest to autentyczne.
5: Karol Wagner, członek zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Bardzo dobry kierunek. Może by ziarenko dziegciu wrzucić, że trochę spóźniony, no bo Słowacy kochają nas od roku 12-13. Ten ruch tylko i wyłącznie przyrastał. Nawet COVID ich nie zatrzymał. Współpracujemy ze słowackimi pośrednikami bardzo mocno. Jest to ewidentnie kluczowy klient dla regionu, kluczowy

0: go trzymam, bo jeżeli chcemy mieszkać w najtańszych kwaterach i żywić się w supermarketach, to może faktycznie te kwoty w Alpach są porównywalne.
1: O tyle jest to dla nas ciekawe, że przecież mają tych Tatr więcej, no może nie piękniejszych, bo od naszej strony są oczywiście wspanialsze, ale mogliby konsumować swoje emocje turystyczne po tamtej stronie, a nie mogą. Nie mogą dlatego, że po pierwsze nie wykształcili przez lata braku konkurencyjności i agile'owości biznesowej tak atrakcyjnej tkanki hotelowej jak po polskiej stronie, tylko u nas są obiekty, które są po prostu sztandarowymi obiektami flagowymi, katalogowymi, z pięknymi spa, z aquaparkami nowoczesnymi, z ultra nowoczesnym designem. Nie wykształcili także, trzeba sobie powiedzieć szczerze, takiej kultury obsługi, czyli to, co na Podhalu jest standardem, interakcja z gościem na poziomie concierge, nawet jeśli nie ma tej osobnego kontuaru recepcyjnego.
2: Nie ukrywam, że ten rynek słowacki jest teraz dla nas bardzo ważny, ponieważ tych turystów jest najwięcej obok Węgrów, więc mam nadzieję, że szybko dojdzie do skutku taka wizyta dziennikarzy i turoperatorów słowackich.
3: Dodaje Mateusz Pajek z Urzędu Miasta w Zakopanem. A w tym roku Zakopane odwiedzali już dziennikarze i turoperatorzy m.in. z Półwyspu Arabskiego, z Węgier, Izraela i z Francji.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
2: Co masz?
3: Dla mnie hot dog i Pepsi, a dla Ciebie coś ekstra.
2: Chips Lays? Dzięki.
4: Wziąłem specjalnie dla Ciebie.
2: Ej, przecież każdy wychodzi ze stop kafe z chipsami Lays. A mówiłeś, że specjalnie dla mnie.
3: Specjalnie dla Ciebie kliknąłem w aplikację.
5: Teraz z kuponem w aplikacji Orlen Witaj każdy zestaw hot dog standard z półlitrową Pepsi i małymi chipsami Lays za jedyne 13,99. Cena bez kaucji za butelkę. Szczegóły promocji na witaj.pl/ekstra. Orlen. Stop Cafe.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
7: My, pracownicy Agaty, powiemy Wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
8: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
9: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
10: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do soboty. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Będą wieczorne obserwacje nieba, warsztaty weryfikowania informacji, wykłady światowych naukowców i strefa na kampusie Uniwersytetu Jagiellońskiego. To tylko wycinek programu, który zaplanowano na 11. edycję Copernicus Festival. Święto Nauki odbędzie się od 19 do 24 maja w Krakowie. Na wszystkie wydarzenia w ramach tego festiwalu wstęp jest bezpłatny.
2: Diana Sałacka, Centrum Kopernika Badań Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Jagiellońskiego, rzecznik prasowy w Copernicus Festival. Copernicus Festival to popularno-naukowy festiwal, który dedykowany jest dla wszystkich tych, którzy właśnie chcą zgłębiać tajemnice wszechświata, Ziemi, kosmosu. I tutaj zapraszamy naukowców nie tylko z Polski, ale z całego świata, aby opowiadali o swoich arcyciekawych badaniach. Mamy też reprezentantów psychologii, nauk o mózgu, mamy osoby, które odkrywają same początki naszego kosmosu, czyli tak zwane mikrofalowe promieniowanie tła, ale będziemy też poznawać genezę naszego gatunku Homo sapiens, więc takie tematy przygotowaliśmy w tym roku dla Państwa, wraz z oczywiście naszymi międzynarodowymi ekspertami.
3: Jednym z głównych punktów tego festiwalu są właśnie różne spotkania z naukowcami, różne debaty, prelekcje, wykłady, na które też każdy może przyjść. Co nas czeka, jeśli chodzi o te wykłady?
2: Na przykład mamy wykład Hirani Pierce, która bada mikrofalowe promieniowanie tła. To jest pierwsze światło w kosmosie i dzięki niemu mogliśmy zmapować wczesny wszechświat. Natomiast samo to odkrycie jest o tyle ciekawe, że każdy z nas, jeżeli pamiętacie Państwo i pamiętasz takie stare radioodbiorniki i telewizory, które dawały biały szum, okazuje się, że to jest właśnie mikrofalowe promieniowanie tła, które do nas dociera do naszej planety. I jak to się stało, że w ogóle odkryliśmy takie promieniowanie, które okazało się aż tak ważne, tak? W sensie pierwszym tym sygnałem, który jesteśmy w stanie zmapować. Otóż firma Bell w latach 60. ustawiła anteny w eter, próbując złapać sygnał i połączyć się liniowo z kolejnymi swoimi antenami. No i wyszedł im jakiś dziwny szum. Nie wiedzieli za bardzo, co to jest. Najpierw starali się ustawić anteny inaczej. Później stwierdzili, że to może być, pozostałości ptaków, które gdzieś na tych antenach siedzą, więc zaczęli to zeskrobywać i okazało się, że nawet wyczyszczone anteny dalej ten szum odbierają, więc zadzwonili do swoich znajomych naukowców 2 lata później, otrzymując Nagrodę Nobla, bo jak się okazało, we współpracy takiej firmy telekomunikacyjnej z profesorami, już niestety nie pamiętam, którego uniwersytetu, ale okazało się, że odkryto mikrofalowe promieniowanie tła, dzięki któremu mapujemy to, jak wczesny wszechświat wyglądał.
3: Też mówicie trochę o zwierzętach tych takich prehistorycznych, bo będzie coś i o paleontologii i o mamutach.
2: Będziemy rozmawiać właśnie o tym, czy moglibyśmy się cofnąć w czasie i żyć wtedy, kiedy żyły mamuty, ale będziemy też się zastanawiać się nad tym, czy na przykład mamuty przeniesione tutaj historycznie wytrwałyby w naszych okolicznościach klimatu, czy nie byłoby im za gorąco. Te mamuty, które są znajdywane na terenach Polski, to jest tak zwany mamut włochaty. No i tutaj będziemy się przyglądać, czy ten osobnik żył w stadach, czy żył samotnie, jaki był jego habitat, więc tutaj jak najbardziej jest to ciekawy, intrygujący temat tak naprawdę, czy dałoby się cofnąć w czasie i cóż, gdzieś egzystować z tymi niesamowitymi zwierzętami.
3: No ale Copernicus Festival to nie tylko właśnie te wykłady, ale i szereg dodatkowych elementów, bo właśnie zaplanowaliście też takie pasma dodatkowe, już bardziej warsztatowe chociażby.
2: Tak, mamy dla Państwa przygotowane seanse w kinie mikro, mamy dla Państwa przygotowane warsztaty z obserwacji nieba, tam będziemy mogli obserwować, oczywiście jeżeli pogoda da, tu oczywiście serdecznie zapraszamy na te warsztaty. Później mamy warsztaty z lokalizowania dezinformacji, konsumowania informacji i tutaj też z ekspertami będziemy rozważać, jak dekonstruować tak naprawdę nagłówki, jak czytać ze zrozumieniem, ale też wychwytywać te informacje, które mogą być podejrzane. Mamy też oczywiście szereg innych ciekawych pasm dla młodzieży i dla dzieci na kampusie UJ-u. Mamy też specjalne pasmo dla naukowców, przyszłych doktorów, doktorantów i wszystkich tych, którzy chcieliby złożyć swoje własne badania, dostać na to dofinansowanie.
3: Czy na te wasze wydarzenia, panele, warsztaty, trzeba się jakoś wcześniej zapisać.
2: Wszystkie wydarzenia nasze są bezpłatne, ale oczywiście tylko warsztaty są taką formułą, na którą warto by było się zapisać, bo musimy tutaj przewidzieć liczbę miejsc, więc tylko warsztaty są na zapisy, cała reszta jest otwarta, mogą Państwo po prostu przyjść, zakosztować festiwalu, a w każdym momencie, jeżeli Państwo stwierdzą, że jakieś inne panele Państwa interesują, to po prostu wpaść, przyjść, zobaczyć jak jest i do tego bardzo serdecznie i gorąco zachęcamy.
0: Reklama. Zimno na dworze? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl. Reklama.
1: Czekamy na wiadomości. Do 17 jeszcze 2 minuty w Radiu Plus Papa Dance.

0: 21-latek podejrzewany w sprawie zabójstwa dwóch osób w Lubinie zastrzelił się podczas policyjnej interwencji. Sejm wybrał 15 sędziów, członków Krajowej Rady Sądownictwa. W całej Polsce prawie 900 tysięcy emerytów wciąż jest aktywnych zawodowo. Jest 17. Marcin Bartnik. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób w Lubinie. 21-latek zastrzelił się podczas policyjnej interwencji w województwie wielkopolskim. Mundurowi dostali informację o mężczyźnie przebywającym w ogólnodostępnej wiacie. Na widok policjantów mężczyzna targnął się na życie.
1: Mężczyzna był podejrzewany o udział w poważnym zdarzeniu o charakterze kryminalnym na terenie Lubina. Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
0: Informuje Sylwia Serafin z policji w Lubinie. 21-latek był poszukiwany przez policję od środy. To on miał zastrzelić dwóch mężczyzn i jednego zranić w bloku na osiedlu przy lesie. Na dziś zaplanowano sekcję zwłok ofiar 30 i 31-latka. Rządowa koalicja mówi o odbudowie wymiaru sprawiedliwości, PiS o łamaniu prawa. Sejm wybrał 15 sędziów, członków KRS. 13 z nich, których zgłosiła koalicja rządowa, zostało wcześniej wyłonionych przez zgromadzenia sędziów. Dwoje członków zgłosiły PiS i Konfederacja. KRS to pierwszy organ, który będzie w całości odbudowany, mówi minister sprawiedliwości Waldemar Żurek.
2: Mamy opinię Komisji Weneckiej, która wskazuje nam, że to jest droga w dobrym kierunku, czyli oddolny wybór przez sędziów, ich reprezentantów, tak żeby wypełnić wymóg konstytucji i Sejm, który nam w jakiś sposób zatwierdził ten wybór. Oczywiście mieścimy się w ramach obowiązującej ustawy.
0: Posłowie PiS-u zbojkotowali dzisiejsze głosowanie w Sejmie, uważają, że odbyło się niezgodnie z prawem.
3: Trybunał Konstytucyjny wydał zabezpieczenie, wydał postanowienie wzywające Sejm do natychmiastowego zaprzestania jakichkolwiek działań w tym zakresie, ponieważ został złożony wniosek grupy posłów, ale ta sprawa prowadzona jest przed Trybunałem Konstytucyjnym i do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia tej sprawy powinny być wstrzymane prace.
0: Zaznaczał poseł PiS-u Michał Wójcik. We wspomnianym wniosku do Trybunału Konstytucyjnego Prawo i Sprawiedliwość chce zbadania zgodności z ustawą zasadniczą przepisów o KRS. Chodzi o sprowadzenie roli Sejmu przy wyborze do funkcji notariusza, zatwierdzającego decyzję środowiska sędziowskiego. Coraz więcej emerytów nadal pracuje w całym kraju. Liczba aktywnych zawodowo seniorów to prawie 880 tysięcy, wynika z danych ZUS-u. W ciągu ostatnich 10 lat liczba pracujących emerytów wzrosła o ponad 50%.
4: Wieloletnie doświadczenie, dyspozycyjność i kompetencje zdobywane przez lata coraz częściej okazują się równie ważne jak młody wiek czy gotowość do zdobywania nowych kwalifikacji. Pracodawcy coraz bardziej doceniają starszych pracowników za ich profesjonalizm, odpowiedzialność.
0: Przekonuje Krystyna Michałek z ZUS-u w Bydgoszczy. Jedni chcą pracować, inni, jak sami przyznają, po prostu muszą.
5: Są niskie emerytury, to na pewno ciężko się żyje. No ja też muszę jeszcze dorabiać do emerytury.
6: Albo trzeba dorobić, bo koszty życia rosną. Ale znam i takie, że ktoś po prostu jest pasjonatem tego swojego zawodu. I
7: jeszcze w formie.
6: Tak.
0: Najwięcej pracujących seniorów mieszka na Mazowszu i Śląsku. Kobiety wyraźnie dominują wśród emerytów aktywnych zawodowo. Wyjątkiem jest Śląsk, gdzie pracuje więcej mężczyzn seniorów.
8: Wiadomości Radia Plus.
0: Będziemy starali się odbudowywać relacje z naszą publicznością, deklaruje nowy dyrektor Muzeum Pałacu w Wilanowie. Nominację na to stanowisko odebrał dziś dotychczasowy zastępca odwołanego wczoraj Pawła Jaskanisa, Piotr Gurajec. Zmiana na stanowisku jest konsekwencją imprezy Techno, która za zgodą poprzedniego szefa placówki odbyła się na dziedzińcu pałacu w miniony weekend.
9: Przejmuję tą funkcję w trudnym momencie dla muzeum, ale mam nadzieję, że jest to nowy początek i będziemy budować na nowo nasz wizerunek, tak żeby to miejsce stało się na powrót przyjaznym, dostępnym.
0: Deklaruje nowy dyrektor Stołecznego Muzeum w Wilanowie, Piotr Gurajec. Tymczasem jutro podczas Nocy Muzeów w pałacu po raz pierwszy po remoncie będzie można obejrzeć północne skrzydło budynku.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: Koniec sporu. Jest porozumienie między Krakowskim Towarzystwem Opieki nad Zwierzętami a jego pracownikami. O tym sporze mówiliśmy wielokrotnie. Dziś powiemy o porozumieniu. W Nowej Hucie w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej przy ulicy Padniewskiego ma powstać 148 mieszkań z preferencyjnym czynszem. A 13. już turniej duszpasterstw akademickich Krakowa o Puchar Metropolity odbędzie się jutro. Krakowscy studenci zmierzą się ze sobą w rozgrywkach piłki nożnej i siatkówki. Oj, chyba będzie zacięta walka. Rozpoczyna się dendrologiczna operacja w Zakopanem. Prawie 200 drzew będzie przebadanych pod kątem tego, czy na pewno są zdrowe. Czy nie grożą, że spadną komuś za chwilę na głowę. Jeśli okaże się, że jednak są chore, no to trzeba będzie je wyciąć. To nasze plany na tę godzinę magazynu. Bogdan Ingersleben, kłaniam się Państwu i zachęcam do pozostania z Radiem Plus.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 350 zł netto podwyżki i utrzymanie liczby personelu. Tak ma być. Władze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami osiągnęły porozumienie z pracownikami schroniska przy ulicy Rybnej. Zakończył się tym samym spór zbiorowy. Obie strony podkreślają, że wszystko złożyło się na kompromis, chociaż kolejne zmiany są jednak nieuniknione.
2: Katarzyna Turyńska-Szacoń, prezes Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.
3: Udało się wreszcie osiągnąć kompromis i porozumienie. Potwierdza pani prezes?
2: To, jak najbardziej potwierdzam. Nasze rozmowy toczyły się od końca września ubiegłego roku i po iluś tam spotkaniach z panem mediatorem, spotkaniach i strony związkowej, i strony KTOZ-u, udało się osiągnąć takie porozumienie, które jest satysfakcjonujące dla obydwu stron.
4: Basia Wojewoda, dzień dobry. Podpisaliśmy porozumienie kończące spór zbiorowy. Jest to pierwszy spór zbiorowy w historii krakowskiego schroniska. Deklaracja ze strony pracodawcy została podpisana przez nas 350 zł podwyżki netto oraz wyrównanie od miesiąca stycznia. Poza tym pracodawca zobowiązał się też do spotkania, kiedy wpłynie 1,5% podatku. Będzie to mniej więcej we wrześniu i wtedy będziemy rozmawiać o ewentualnej kolejnej podwyżce. Co nas bardzo cieszy, nasz drugi postulat dotyczący stabilniejszej sytuacji zatrudnienia, dotrudnienia pracowników, tudzież utrzymania liczby, która w ostatnim czasie na szczęście wzrosła, został zawarty również w porozumieniu. I tutaj mamy deklarację ze strony pracodawcy, że dołoży wszelkich starań, żeby liczbę tą utrzymać. To znaczy, jeżeli teraz na przykład odejdzie jakiś pracownik, będzie zatrudniony zaraz kolejno.
5: Ja nazywam się Filip Zumbala, jestem przewodniczącym Komisji Zakładowej Organizacji Związkowej. Postulowaliśmy początkowo o 1200 zł podwyżki. No, rozmawialiśmy tak naprawdę miesiącami wraz z mediatorem, jak i drugą stroną sporu, czyli KTOZ-em. Doszliśmy do takiego, a nie innego porozumienia, biorąc pod uwagę kwestię finansową pracodawcy, tak jak nam to przedstawiał podczas tych rozmów. No wierzymy, że 350 zł no to jest najwięcej, na ile ich w tym momencie stać, biorąc pod uwagę ilość zatrudnionych osób.
3: Czy jesteście zadowoleni?
5: Tak, ogólnie jesteśmy zadowoleni. Już zaczęło pojawiać się więcej zatrudnionych osób, jak chodzi o lekarzy. No, na ten moment sprawa wygląda dużo lepiej niż w zeszłym sezonie kocim. W sezonie letnim pojawia się bardzo dużo młodych zwierząt w schronisku. W zeszłym roku byliśmy absolutnie przeciążeni pracą. Miejmy nadzieję, że w tym roku będzie wyglądać to dużo lepiej.
2: Pracowników mamy 65, z czego 32 pielęgniarzy. Na dzień dzisiejszy przy około 350-60 zwierzętach jest to, myślę, ilość wystarczająca, bo wychodzi nieco ponad 10 zwierząt na jedną osobę, więc jest to jak najbardziej do ogarnięcia, bo ja znam osoby prywatne, które mają znacznie więcej zwierząt i nie mają nikogo do pomocy i jeszcze zawodowo pracują, a oprócz tego opiekują się tą swoją coraz bardziej liczną gromadką, więc myślę, że jest to ilość odpowiednia. Natomiast jeżeli zmienią się realia i nie daj Boże wzrośnie nam liczba zwierząt, bo z tym też się należy liczyć, to na pewno trzeba będzie rozważyć zatrudnienie takiej ilości pracowników, którzy będą w stanie tymi zwierzętami się zaopiekować.
3: Co dalej?
4: Obecnie pojawiła się nowa twarz w ambulatorium, także mamy znak, że już kolejna osoba dołączy do naszego zespołu. Mamy nadzieję, że sytuacja podobnie będzie wyglądała na stanowisku pielęgniarzy zwierząt i że liczba osób zatrudnionych będzie utrzymana. Taka liczba, jaką przedstawiliśmy pracodawcy w toku mediacji, jest niezbędna do prawidłowego funkcjonowania schroniska. Zaznaczmy, już w czerwcu zacznie się sytuacja, kiedy do schroniska będzie trafiało po kilkaset zwierząt miesięcznie. W większości będą to zwierzęta chore. Żeby zapewnić im godne warunki i należycie się nimi zająć, potrzebujemy mieć odpowiednią liczbę pracowników i o to walczyliśmy. Jeśli chodzi o finanse, poszliśmy na kompromis, natomiast mamy deklarację kontynuowania rozmów. Cieszymy się również, że będzie waloryzacja od stycznia, także jesteśmy zadowoleni i liczymy na to, że z pracodawcą będziemy w stanie rozmawiać, będziemy w stanie prowadzić dialog co do dalszej przyszłości naszej schroniska i zwierząt.
1: A sprawę w schronisku śledził nasz reporter Brian Bednarczyk.
0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny.
2: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
3: To nie może być przypadek.
4: Nie! To Kaufland Card Extra!
5: Tylko w tę sobotę aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Tak, aktywuj kupon 25 zł rabatu na zakupy za minimum 199 zł z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
7: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
8: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
7: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
6: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
9: Już 18 lipca w Operze Leśnej w Sopocie festiwal I Love Italia. Na jednej scenie po raz pierwszy w Polsce wystąpią Albano i Ricky Epoveri. Będziecie mogli usłyszeć na żywo największe przeboje wszechczasów. Felicita, Sempre Sempre, Ci Sara, Mamma Maria, Sara Perchetti Amo i wiele innych. Weź znajomych i przyjdź na ten wyjątkowy wieczór z włoską muzyką. 18 lipca Opera Leśna w Sopocie. Bilety są już do nabycia na ebilet.pl i biletyna.pl. Poleca Radio Plus.
0: Reklama.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 148 mieszkań z preferencyjnym czynszem powstanie przy ulicy Padniewskiego w Nowej Hucie. Powstaną one w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Rozpoczęły się prace projektowe osiedla, a przed nami uzyskiwanie pozwoleń i budowa. Program SIM-ów kierowany jest do osób, których nie stać na zakup lokalu na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikujących się do programów socjalnych i komunalnych. Lokatorzy będą się mogli wprowadzić na Padniewskiego w pierwszym kwartale 2029 roku.
2: Aleksander Gołdynia, prezes zarządu SIM Ziemia Krakowska. Inwestycje, które realizujemy, są przede wszystkim pozbawione barier architektonicznych, energooszczędne, dostosowane do potrzeb rodzin. To są inwestycje realizowane z troską o środowisko, ponieważ tak rozumiemy ten społeczny pierwiastek naszego działania. Społeczna inicjatywa mieszkaniowa to podmiot, który realizuje inwestycje w segmencie społecznego budownictwa czynszowego. Jako SIM Ziemia Krakowska realizujemy kilkanaście inwestycji na obszarze 11 gmin. Największą inwestycją, którą realizujemy, jest inwestycja w Krakowie. Podpisaliśmy umowę na prace projektowe, co mamy nadzieję pozwoli nam pozyskać pozwolenie na budowę już w pierwszym kwartale przyszłego roku. Po pozyskaniu środków rządowych, z których finansujemy inwestycje, chcemy niezwłocznie rozpocząć prace budowlane. Inwestycja będzie realizowana przy ulicy Padniewskiego w okolicy Łąk Nowochódzkich. Jest to niezwykle atrakcyjna okolica z zielonym otoczeniem. Bardzo cieszymy się, że możemy tę inwestycję realizować właśnie tam, ponieważ uważamy, że jest to świetne miejsce dla osób, które chcą się rozwijać, budować rodziny.
3: Co powstanie i jakie będą te mieszkania, bo one mają być też różnorodne, co w nich się znajdzie?
2: To będą dwa budynki, 5 kondygnacji naziemnych i 2 kondygnacje podziemne, łącznie ponad 170 miejsc parkingowych w garażach podziemnych, więc będzie to dość duża inwestycja, ale z zachowaniem troski o najbliższe otoczenie.
4: Dla kogo przede wszystkim? Rzeczywiście to, co rozpoznajemy także w Krakowie, bo nie tylko Krakowa to dotyczy, to jest przede wszystkim mieszkańcy, którzy zarabiają, pracują, natomiast nie stać ich często na wzięcie kredytu i na zakup mieszkania w rynku prywatnym. Maria Kleman, zastępczyni prezydenta miasta Krakowa. Stąd pojawił się rządowy program, także dotacji bardzo dużych dla samorządów w rozwoju społecznej inicjatywy mieszkaniowej. I tutaj w tym rzeczywiście przede wszystkim projektujemy tę przestrzeń bardzo różnorodnie. To znaczy jesteśmy w momencie też przygotowania uchwały, którą przyjmie Rada Miasta, gdzie wymyślamy też określoną też punktację, kryteria i przede wszystkim to jest rzeczywiście skierowane do osób młodych, z rodzinami, ale także seniorów, osób z niepełnosprawnościami i rozważamy dzisiaj, żeby były tam też mieszkania dedykowane tym zawodom, których dzisiaj potrzebujemy w Krakowie, czyli na przykład nauczycielom przedszkolnym i rozmawiamy także ewentualnie jeszcze o pielęgniarkach, to będzie też decyzja Rady Miasta. Mieszkaniec, który się zdecyduje, wkłada część partycypacji finansowej. Ona jest około między 10 a 30%. Naprawdę dla osób, które są powiedzmy 3 lata na rynku pracy, to już jest zupełnie do osiągnięcia.
2: Chcemy pozyskać pozwolenie na budowę w pierwszym kwartale przyszłego roku i po pozyskaniu środków rządowych niezwłocznie rozpocząć prace budowlane. Sama budowa może potrwać około 30 miesięcy. Jest to budowa zaawansowana. Planujemy zachować na części powierzchni dachu właśnie dachy zielone.
3: A metrażowo? Jak będą wyglądały te mieszkania? Co to są za metraże?
2: Mieszkania będą w większości 3 i 4 pokojowe. Chcemy zaoferować mieszkańcom większe metraże, żeby zapewnić im duży komfort. To nie będą małe mieszkania. Nie chodzi o to, żeby zrobić ich jak najwięcej. Chcemy je zrobić w odpowiednim standardzie i zapewnić mieszkańcom szansę na rozwój i na budowę rodziny.
4: Czynsze będą rzeczywiście wyższe niż w najmie komunalnym. To będzie czynsz, w którym jest niższy niż na rynku, więc około teraz, jak obliczaliśmy, wychodzi około 20 paru złotych za metr kwadratowy. To są mieszkania już w takim standardzie oddawane pod klucz. Natomiast te czynsze i też kryteria doboru, tak, kryteria możliwości, jakie grupy w pierwszej kolejności będą miały większe szanse na te mieszkania, tak, bo wiadomo, że też chodzi o pewne zarządzanie polityką też miasta. To o tym będzie decydowała Rada Miasta i tę uchwałę będziemy przyjmowali już w czerwcu albo we wrześniu. Kolejna inwestycja to jest Dekerta, w której 50% to będzie w ogóle zaaranżowana zieleń ze wspólnym parkiem otwartym dla wszystkich mieszkańców. Tam jest także budynek koszarowy, zabytkowy, który będziemy aranżować i mieszkańcy mieszkań, tam mamy 190 mieszkań. Tam powstaną dwa budynki. Kolejną inwestycją to jest inwestycja przy Wielickiej. Tam jest działka, która w zasadzie jest większa, natomiast obok budujemy i powstaje przedszkole, 8-oddziałowe przedszkole, które na działce oświatowej niestety nie ma miejsca na plac zabaw, więc zdecydowałam także, żeby tutaj kosztem trochę mieszkaniówki przy Wielickiej powstanie 73 mieszkania, ale za to będzie też duża przestrzeń zielona, właśnie z placem zabaw, z ogrodem, w taki sposób, żeby on z niego mogły też korzystać przedszkolaki obok.
1: Koszt budowy mieszkań przy ulicy Padniewskiego szacowany jest na 80 milionów złotych. Budowa SIM-ów jest dofinansowywana ze środków i unijnych, i rządowych, ale mieszkańcy nie będą mieli możliwości dojścia kiedykolwiek do własności. Tematem zainteresowała się Ula Bienia-Niesyczyńska.

0: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
1: 13 turniej duszpasterstw akademickich Krakowa o Puchar Metropolity kardynała Grzegorza Rysia odbędzie się już jutro. Krakowscy studenci zmierzą się ze sobą w rozgrywkach piłki nożnej i siatkówki. Hala sportowa Liceum Ogólnokształcącego w Piekarach pod Krakowem wypełni się i emocjami, i głośnym dopingiem. Kibicować może im każdy.
2: Janek, aktywny uczestnik duszpasterstwa akademickiego i aktualny trener piłki nożnej, drużyny naszej piłkarskiej. Ten turniej jest corocznym wydarzeniem, które jest organizowane dla duszpasterstw akademickich, tym piłka nożna mężczyzn i siatkówka kobiet.
3: Co będzie się działo na tym turnieju?
2: Od samego rana są przewidziane mecze. W pierwszej kolejności mecze piłki nożnej, potem siatkówki. One mniej więcej będą przeplatane z fazą grupową, a potem już fazą pucharową, aż do samego wieczora.
3: Jaki jest cel turnieju i jakie ma zadanie oprócz też walki o zwycięstwo?
2: Dobra zabawa i też pokazanie z własnego duszpasterstwa, co się przygotowało. Też spotkanie z przyjaciółmi, którymi mogło się dawno nie widzieć. Ten puchar jest jednocześnie takim jednoczącym wydarzeniem, pełnym rywalizacji i zabawy.
3: Ile duszpasterstw bierze udział? Ile drużyn? Co możemy o tym powiedzieć?
2: Duszpasterstw jest 6. Jest 6 drużyn damskich i 6 drużyn męskich. I z tymi duszpasterstwami są duszpasterstwo Świętej Anny, Mrowisko, Beczka, Kontakt, Waj oraz my, duszpasterstwo akademickie na miasteczku.
3: Jak wyglądały przygotowania?
2: Przygotowania wyglądały bardzo różnie, aczkolwiek były, można powiedzieć, napięte. Regularnie mieliśmy treningi co tydzień. Jeśli dało się częściej, to jak najbardziej z tego korzystaliśmy, żeby częściej grać w piłkę. Ja miałem wiele pomysłów, jak można przygotować chłopaków. Najczęściej było nas około 12-16. Do drużyny oczywiście mogło się zakwalifikować tylko 10. Ćwiczenia były absolutnie różne, od zabaw, czy to jakichś wysiłków motoryczne, ćwiczenia, czy po prostu standardowa gra.
3: Czy to będzie zacięta walka? Jakie tutaj możliwości mają drużyny?
2: Definitywnie będzie zacięta walka, dlatego że w poprzednim roku nasze duszpasterstwo zdobyło drugie miejsce, a jeszcze wcześniej pierwsze, dlatego my konkretnie liczymy na wysokie miejsca, ale inne duszpasterstwa pewnie też nie będą odpuszczać, więc będzie i to zacięta rywalizacja, ale nie jesteśmy w stanie powiedzieć, jak wygląda aktualny stan przygotowania innych duszpasterstw. Wiemy na pewno, że my się staraliśmy jak najbardziej, żeby było jak najlepiej.
4: Braz Dariusz Dziubacki, Franciszkanin. Dla mnie turniej jest przede wszystkim wspólnym spotkaniem, wspólnym spędzeniem czasu. Z jednej strony jest to spędzenie czasu z innymi studentami w grupach, w których się znamy, poznajemy. Z drugiej strony jest to też spotkanie modlitewne, ponieważ jednym z punktów, kulminacyjnym punktem tego programu jest msza święta. Więc jest to też spotkanie z Bogiem we wspólnocie i myślę, że to jest też takie bardzo ważne dla nas jako wspólnoty Kościoła, że spotykamy się po prostu razem. Myślę, że przede wszystkim dużo radości i ekscytacji, ponieważ turniej zawsze jest związany z rywalizacją i niezależnie od tego, jak długo ktoś się przygotowywał, jak wielkie ma aspiracje, no to mimo wszystko to pragnienie zwycięstwa czy rywalizacji zawsze w nas jest, ale oczywiście nie jest to rzecz najważniejsza. Przede wszystkim jest to też spotkanie, wspólna zabawa, a więc dobrze spędzony czas.
3: Na co liczycie jako drużyna duszpasterstwa akademickiego Mrowisko?
4: Dla nas jest to powrót po roku przerwy, więc na pewno będziemy chcieli się dobrze zaprezentować, bardzo dobrze. Oczywiście, pewnie jak każdy, liczymy w mniejszym lub większym stopniu na wygraną, ale no, jest to przede wszystkim możliwość udziału i chęć po prostu zaprezentowania siebie też, jako uczestnicy, jako sportowcy.
1: Ten turniej to jedna z większych inicjatyw integrujących środowiska studenckie.

0: Reklama. Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.com.

0: 19.30. Program informacyjny, któremu możesz zaufać. Najważniejsze tematy z Polski i ze świata. Informacje, nie opinie. Analizy, nie spekulacje. To, co istotne dla Ciebie i Twojej rodziny. 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info.
1: Już trwa Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: Reklama.

0: Budka Suflera i Krzysztof Cugowski, Bal Wszystkich Świętych. Może się okazać, że tej piosenki 22 maja w Krakowie na scenie Nowochódzkiego Centrum Kultury słuchać Państwo nie będą. Krzysztof Cugowski, artysta kompletny, wydaje się, że czas się go nie ima, bo wiek to tylko liczba. Rusza w kolejną trasę koncertową, towarzyszyć mu będzie zespół mistrzów, złożony z wybitnych instrumentalistów rockowych i jazzowych: Jacek Królik, gitara, Cezary Konrad, perkusja, Robert Kubiszyn na basie i Tomasz Kałwak na instrumentach klawiszowych. Prawdopodobnie wybrzmi Sen o Dolinie, Martwe Morze, Cisza jak ta, Ratujmy co się da, Młode Lwy, Jest taki samotny dom i właśnie utwory z najnowszej płyty Krzysztofa Cugowskiego, Wiek to tylko liczba. 22 maja, dwa koncerty o 17.30 i o 20.00 na scenie Nowochódzkiego Centrum Kultury. Czy bilety jeszcze są? Tego Państwu obiecać nie umiem.
1: W rytmie wydarzeń. Magazyn reporterów Radia Plus Kraków.
0: A w Zakopanem rozpoczęły się badania drzew. Specjalistyczna firma przy użyciu m.in. tomografu komputerowego analizuje wytypowane wcześniej drzewa na terenach miejskich. Badania obejmą prawie 200 drzew. Mówić będzie Łukasz Filipowicz, burmistrz Zakopanego.
2: Zaczęliśmy specjalistyczne badania dendrologiczne naszych drzew, które rosną na terenach gminnych i też terenach zabytkowych. Firma, która wykonuje to z nowoczesnym sprzętem diagnostycznym, określi stan tych drzew od środka. Czy będzie trzeba je wycinać, czy nie, no to właśnie dlatego są prowadzone działania, bo zależy nam na tym, żeby jak najwięcej tych drzew utrzymać.
3: Co roku prowadzimy takie badania od pewnego czasu. W tym momencie wykonują badania dwie firmy. Badania potrwają do końca września. Ogólnie objętych zostało w tym roku 185 drzew badaniami. No jest to o tyle istotne, że w wyniku przeprowadzonych badań posiadamy informacje o aktualnym stanie zdrowotnym drzew.
2: Część z nich może zagrażać bezpieczeństwu, dlatego chcemy to zrobić, żeby reagować odpowiednio wcześniej, ewentualnymi zabiegami pielęgnacyjnymi, no też, żeby te drzewa ratować, a nie doprowadzić do destrukcji i wycinki.
3: Firma wykonuje na początku ocenę wizualną drzewa, kolejno podejmuje decyzję o przebadaniu jej tomografem, a w niektórych sytuacjach wykonywane są również testy obciążeniowe. W zasadzie w tym momencie drzewa objęte badaniami są w całym obszarze miasta, przy głównych ulicach, jak Jagiellońska, część drzew na Krupówkach, Sienkiewicz, droga do Olczy.
2: Każdego roku są badania prowadzone, również w tym roku te badania się rozpoczęły. Planujemy też zasadzenie nowych drzew, w tym roku 240 nowych drzew i ponad 600 krzewów. Oczywiście dbamy o to, żeby były to gatunki rodzime, no przystosowane do naszych warunków, no i też oczywiście, żeby zadbać o estetykę miasta, ale też czystość powietrza, no i komfort życia, bo chyba im bardziej zielono, tym lepiej.
3: Jeśli stan drzewa zostanie oceniony przez firmę specjalistyczną, która ma do tego uprawnienia, jako kwalifikującym drzewo do wycinki z uwagi na to, że może stanowić zagrożenie, wtedy zostaje podjęta decyzja o usunięciu tego drzewa. Natomiast w sytuacji, gdy stan zdrowotny nie jest na tyle jeszcze zły, podejmowana jest decyzja o pozostawieniu. Tutaj głównie chodzi o kwestię zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. Drzewa te rosną w pasach drogowych i mogą stanowić, jeśli chorują, mogą stanowić zagrożenie dla naszych mieszkańców i turystów.
0: W zeszłych latach średnio 15% badanych drzew trzeba było wyciąć, ale w ich miejsce nasadzano nowe.
1: Reklama.
4: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
1: Reklama.
0: Państwo narzekają, że w ogóle nie zaglądam dziś do kalendarza muzycznego. Proszę bardzo, 15 maja, rok 1937. W Dallas urodził się Trini Lopez. Kto go pamięta? To amerykańsko-meksykański piosenkarz i gitarzysta. Jego debiutancki album z 1963 roku zawierał najbardziej znane piosenki If I Had a Hammer i tradycyjną meksykańską kompozycję La Bamba. W ciągu kolejnych 5 lat wylansował jeszcze kilkanaście przebojów, między innymi Lemon Tree.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: My magazyn reporterów dobiega końca. Bogdan Ingersleben, dziękuję za wysłuchanie, ale będę Państwu towarzyszyć dziś do 20:00.

0: Śmigłowiec zabrał z Giewontu osobę porażoną przez piorun. Zablokowana jest siódemka koło Grójca po zderzeniu czterech pojazdów. Rząd ma plan, jak wykorzystać pieniądze z safe, by nowe środki trafiły też do mundurówki. Jest 18. Marcin Bartnik. Jedna osoba trafiła do szpitala na pokładzie śmigłowca, cztery pozostałe były w stanie zejść z gór o własnych siłach. To po uderzeniu pioruna w Giewont w Tatrach. Pięciu turystów schodziło wtedy ze szczytu.
1: Jedna osoba miała utratę przytomności taką chwilową. Też w wyniku tego porażenia piorunem spadła kilka metrów w rejonie kopuły i tam był uraz głowy, uraz nogi. No pozostała czwórka, jak dolecieliśmy na miejsce, była w całkiem niezłym stanie. Byli w stanie z naszą asystą samodzielnie zejść do Doliny Kondratowej.
0: Relacjonuje Grzegorz Kubicki z Topru. Najbardziej poszkodowana osoba w chwili transportu do szpitala była już przytomna. Do jednej z największych tragedii związanych z wyładowaniami atmosferycznymi w Tatrach doszło w sierpniu 2019. Piorun uderzył wówczas w metalowy krzyż na Giewoncie. Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci, a rannych zostało 157. Alerty z powodu burz obowiązują dziś w 13 województwach. To pas od Pomorskiego i Warmińsko-Mazurskiego po Lubelskie, Podkarpacie, Małopolskę i Śląsk. Zderzenie czterech pojazdów na S7 w miejscowości Kępina pod Grójcem. Ekspresówka w kierunku Radomia jest całkowicie zablokowana. Na miejscu pracują służby. Wyznaczają objazdy. Utrudnienia mogą potrwać kilka godzin. Rząd ma pomysł, jak unijne pieniądze z safe przekierować na służby mundurowe. Szef MON-u podjął decyzję o poszerzeniu tzw. programu przygotowań obronnych pozamilitarnych, a to posłuży finansowaniu działań związanych z potrzebami Straży Granicznej, Policji czy resortu infrastruktury. Jest to możliwe, bo pieniądze dzięki programowi safe zostaną uwolnione w budżecie resortu obrony, tłumaczy minister Władysław Kosiniak-Kamysz.
2: Ministerstwo Obrony Narodowej będzie ze swojego budżetu na rzecz obronności pozamilitarnych militarnych przygotowań państwa polskiego współfinansować działania z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Ministerstwa Infrastruktury. Tak to będzie przebiegać i to miało miejsce już w przeszłości. Fundusz Modernizacji Policji czy Fundusz Drogowy był też z tego rodzaju środków zasilany.
0: Dzięki tym pieniądzom polscy funkcjonariusze uzyskają lepszy sprzęt, dodaje szef MSWiA Marcin Kierwiński.
3: Straż Graniczna będzie lepiej patrolować naszą granicę morską. Rozbudowane zostaną systemy antydronowe. Kupimy śmigłowce dla Straży Granicznej. Wzmocnimy jeszcze nasze granice zewnętrzne.
0: Unijna pożyczka safe to niemal 44 miliardy euro. Rządowe plany to kolejny sposób na obejście prezydenckiego weta do tego programu. Czyli weto Karola Nawrockiego zatrzymało bezpośrednią możliwość przekierowania środków europejskich na Straż Graniczną, Policję czy SOP.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Mieszkańcy Czarnowa od lat domagali się poprawy bezpieczeństwa. Na drodze krajowej numer 80 między Bydgoszczą a Toruniem właśnie stanął fotoradar. To na tej trasie niecałe 3 lata temu zginął 15-letni chłopiec. O szczegółach Dawid Olszewski.
5: Rodzice bali się o swoje dzieci, tym bardziej, że w pobliżu jest szkoła. Organizowali protesty i domagali się poprawy bezpieczeństwa.
6: Moje dziecko wkrótce idzie do szkoły, to na pewno pomoże, żeby te samochody w końcu nie jechały tak szybko, nie? Ludzie tutaj właśnie walczyli, żeby coś się pojawiło.
5: Przyznaje pani Maria, mieszkanka Czarnowa. Wielu kierowców jest zaskoczonych nowym fotoradarem na tej drodze.
7: Z gazu zaczęli zdejmować jeden po drugim. Mówię, coś tu nie tak. Jest niebieska tablica, że radar, nie? Patrzę, później dalej jest kawałek skrzynki wiszącej, no. Jest radar powieszony. Będzie mniej wypadków.
5: Nowy fotoradar pojawił się kilkadziesiąt metrów od szkoły podstawowej.
0: Dawid Olszewski, dziękuję za relację.
4: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: vero.
1: 8 minut po 18, Bogdan Ingersleben. Kłaniam się Państwu do 20, tak jak chwilę temu mówiłem. Będę Państwu dzisiaj towarzyszył. Mam za sobą sporo książek, którymi chcę się z Państwem podzielić. O tych książkach będę opowiadał, ale także o wydarzeniach, w których być może Państwo zechcą wziąć udział. Będą też zaproszenia do Teatru Praska 52. No i oczywiście sporo wspaniałej muzyki. Pointer Sisters w Radiu Plus.

0: studenci oficjalnie przejęli miasto. W Krakowie rozpoczęły się oficjalnie juwenalia. To po Korowodzie, który w tym roku wrócił w swoim wielkim finale na rynek główny. Studenci mieli okazję popisać się kreatywnością w wymyślaniu przebrań, a Olek Ruszkowski sprawdził, na jakie wpadli pomysły.
1: Fajnie, że teraz spotkamy się pod Sukienicami, a nie na Placu Szychmańskim.
2: Czym dla was jest ten Korowód, co on dla was symbolizuje, z czym wam się kojarzy?
3: Dla mnie to integracja studencka i świetne przygotowanie przed rajdem Odlewnika w 2026 roku.
2: Czyli co, Wydział Odlewniczy?
3: Tak jest.
4: Jesteśmy przygotowani za hiszpańską inkwizycję.
2: Co tutaj robicie na rynku?
5: W sumie fajna zabawa.
6: Jest przednio.
2: Jesteście za GH, z której uczelni?
6: Wiadomo, z literek.
4: Jesteście za GH.
2: Z literek usłyszałem, ale których, bo tych literek trochę jest.
4: No właśnie. Ja jestem z Wietu, ale to gdzie są literki, więc. Natomiast tutaj koledzy są z...
7: To WI.
8: A ja jestem z Wimiru.
2: Jak się integrujecie? Czy się integrujecie z innymi studentami? Czy czujecie ten duch juwenaliów?
4: Oczywiście. Faktycznie każdy, jak do nas przychodzi zagrać, to mówi, że się tak nie spodziewał, więc mamy interakcji cały czas, bardzo dużo. Bardzo fajne miejsce, żeby się w ogóle pospotykać z ludźmi, porozmawiać.
2: A jakie macie plany na te juwenalia?
9: Opróżniać kontenery z napojów.
2: Zbieracie butelki?
9: Tak, na kaucję, żeby mieć kolejne napoje.
8: Generalnie dobrze się bawić, no. Bez żadnego planu, tak? Całkowicie
2: pełen spontan.
8: Tak.
2: Za kogo jesteś przebrany? Za kogo jesteście przebrani? Bo jest was sporo.
10: Jesteśmy przebrani za Legion Rzymski. Ja jestem obecnie centurionem.
2: To masz na wyposażeniu.
10: I mamy hełm, mamy dla wszystkich tarczę. Mam również zbroję. Trzeba mieć broń. Można mieć Gladiusa, albo ja mam włócznie.
2: Ile liczy wasz Legion?
10: Ponad 50.
2: Ponad 50 osób ubraliście, tak?
10: Przynajmniej na starcie.
2: Jak się bawicie na korowodzie juwenaliowym?
11: Bardzo fajny korowód. Mój ostatni, czwarty. Bo na pierwszym roku nie byłem, ale bardzo fajnie się bawię. Na trzeźwo, ale najlepiej.
12: Pierwszy korowód i bawię się świetnie. No jest fajnie, jest spoko atmosfera, fajne stroje. Mało widzimy w naszych, ale to nic.
13: Bardzo dobrze, nie pierwsze rodeo, nie pierwszy korowód. Generalnie jest wspaniale, tak jak co roku studenci dbają o atmosferę. Myślę, że jeszcze tu wrócę niejednokrotnie.
14: Jesteśmy za Lilo i Stitcha, obejrzeliśmy nową część i się zainspirowaliśmy.
13: Gdzie jest Stitch?
14: My jesteśmy wszyscy.
15: Został w domu, niestety go zabiliśmy.
14: Odleciał.
2: Powiedzcie mi, jak się bawić na korowodzie?
16: Świetnie.
14: Tak, bardzo fajnie.
2: Co takiego najfajniejszego jest w tym korowodzie?
14: Ja myślę, że różnorodność tych wszystkich przebrań tak naprawdę i muzyka, to, że wszyscy ludzie się na nas gapią, robią zdziwione miny i to jest świetne.
2: Jakie najciekawsze przebrania widzieliście? Albo najgłupsze, najśmieszniejsze?
14: Myślę, że zrobił wrażenie Legion Rzymski. Krzyczeli Ave Cezar.
2: Jesteście z UJ-u, za GH skąd?
14: Za GH.
2: Co studiujecie?
14: Geoturystykę,
2: dobra. Jak oceniacie? Fajne?
14: Szczerze, średnie, ale fajnie, że ja na GH-u.
2: Jesteście radiowozem, tak?
17: Dokładnie tak. Klejone na szybko, karoseria się trzyma. Jedno auto niestety nam trochę porzewiało, trochę są dziury, ale się dobrze trzyma.
18: Mega fajnie, mega cool, wszystko mega super.
2: Co jest najlepszego w juwenaliach?
17: W juwenaliach ludzie, przede wszystkim.
19: W juwenaliach myślę, że wszystkie studentki, które są na miasteczku.
20: Ta krakowska tradycja, która jest bardzo piękna, ale jest bardzo ryzykowna. Bardzo ryzykowna oddawać wam miasto we władanie, natomiast ja was wierzę. Dzisiaj jest 70 lat, jak tej nowożytnej tradycji mamy w Krakowie. Ja zaraz wam przekażę klucz do bram miasta, ale również takie małą pamiątkę, perło burmistrzów krakowskich. Bardzo was proszę, żebyście byli w miarę spokojni, w miarę grzeczni. Wiem, że jest ciężko, ale oddajcie miasto w stanie niepogorszonym za bardzo, dobra? Obiecujecie? No, tak nie. Żeby się je dało dalej używać. Słuchajcie, bawcie się dobrze, imprezujcie tyle, ile potrzebujecie.
21: Drodzy studenci, Kraków jest nasz!
0: Juwenalia swój początek miały w Krakowie. Już w XV wieku obchodzono tu święto studentów. Teraz juwenalia odbywają się w całej Polsce.

0: Reklama.
1: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan. Twój najlepszy wybór.
2: Auto w AAA Auto sprzedać warto, bo tylko u nas zrobisz to w jeden dzień i dostaniesz najlepszą ofertę za twoje auto. Przyjedziemy, wycenimy, zapłacimy. Wejdź na aaaauto.pl i umów się z nami na wycenę twojego samochodu. Przyjedziemy we wskazane miejsce, wycenimy od ręki i zapłacimy więcej niż konkurencyjne oferty skupu. Jeśli auto sprzedajesz, to w AAA Auto najlepsze oferty dostajesz. Wyceń bezpłatnie na aaaauto.pl lub zadzwoń na 800 033 000.
3: Hej Ikea! Super znów Cię odwiedzić! Ląduję sobie na sofach i przechadzam się między nowymi trendami. O, muszę mieć ten stolik! A na koniec wege klopsiki. Mniam!
4: Zainspiruj się w sklepie Ikea. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
0: Reklama.

0: A ja Państwa chcę zabrać w czasy, kiedy dobiegała końca II wojna światowa.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Cień burzowych chmur to książka Edyty Świętek. Druga wojna światowa dobiega końca, ale na małopolskiej wsi wciąż czuć strach i niepewność. Bronek, najstarszy z szóstki rodzeństwa, z dumą pracuje w rodzinnym gospodarstwie, które przed laty niemal dorównywało majątkom ziemiaństwa. Gdy ojciec poległ na froncie, to właśnie on musiał stać się głową rodziny. Nadeszła nowa władza, nowe porządki, reforma rolna, bezwzględny zarządca spółdzielni Bartłomiej Marczak oraz osobiste konflikty sprawiają, że Bronek traci dorobek pokoleń. Zmuszony do ucieczki z rodzinnej wsi, podejmuje pracę przy budowie nowej huty, symbolu rodzącej się Polski Ludowej. Wkrótce dołącza do niego młodsza siostra Julia, uciekająca przed obsesyjną nienawiścią Marczaka. Czy rodzeństwo zdoła ocalić siebie i odnaleźć nadzieję w brutalnej, powojennej rzeczywistości, a może przeszłość dopadnie ich nawet wśród rusztowań i cegieł powstającej nowej huty? O tym przekonają się Państwo, czytając Cień burzowych chmur Edyty Świętek. b.ingersleben@radio-plus.pl. Dwie takie książki przyniosłem ze sobą dzisiaj do studia i dwie osoby, kolejną, pierwsza i druga, która do mnie napiszą, na tę książkę mogą liczyć. Przypomnę, po książkę trzeba będzie pofatygować się do radia, bo pocztą nie wysyłamy. Przypomnę adres, bo do 20 jeszcze kilka razy może się przydać w innych sprawach. b.ingersleben@radio-plus.pl. A za chwilę wiadomości lokalne. W studiu pojawi się Dominika Baraniec.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. 350 zł netto podwyżki oraz utrzymanie liczby personelu. Władze Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami osiągnęły porozumienie z pracownikami schroniska przy ulicy Rybnej. Zakończył się spór zbiorowy. Jak podkreślała pracowniczka schroniska Barbara Wojewoda, zmiany idą w kierunku lepszej przyszłości.
1: Obecnie pojawiła się nowa twarz w ambulatorium, także mamy znak, że już kolejna osoba dołączy do naszego zespołu. Jeśli chodzi o finanse, poszliśmy na kompromis, natomiast mamy deklarację kontynuowania rozmów i liczymy na to, że z pracodawcą będziemy w stanie rozmawiać, będziemy w stanie prowadzić dialog co do dalszej przyszłości naszej schroniska i zwierząt.
0: Prezes KTOS Katarzyna Turzańska-Szacoń potwierdza, że personel w schronisku przy Rybnej będzie zapewniony na odpowiednim poziomie w stosunku do sytuacji.
2: Jeżeli zmienią się realia i nie daj Boże wzrośnie nam liczba zwierząt, bo z tym też się należy liczyć, to na pewno trzeba będzie rozważyć zatrudnienie takiej ilości pracowników, którzy będą w stanie tymi zwierzętami się zaopiekować.
0: Przypomnę, że mediacje między KTOS-em a związkami zawodowymi trwały od września ubiegłego roku.
3: To są wiadomości Radia Plus.
0: Kiedy historia spotyka nowoczesną technologię, nawet milczący od lat zabytek może zdradzić swoje tajemnice. Naukowcy i studenci z Politechniki Krakowskiej zaprezentowali wyniki pionierskich badań sejsmicznych, które pozwoliły zajrzeć do wnętrza kopca Kościuszki w Krakowie bez naruszenia jego konstrukcji.
4: Zrobiliśmy skany laserowe 3D kopca, które nam pozwoliły zrobić modele różnicowe i z tych modeli różnicowych okazało się, że kopiec w niektórych miejscach osuwa się i to nawet intensywnie. Druga sprawa, zrobiliśmy badania sejsmiczne kopca, które wykazały powierzchnię tam nieciągłości i strefy rozluźnienia na kopcu.
0: Mówiła Elżbieta Pilecka, kierownik Katedry Geotechniki i Wytrzymałości Materiałów na Politechnice Krakowskiej. Badacze podkreślają, że opracowana metoda może w przyszłości pomóc także w ochronie innych historycznych obiektów.
3: To są wiadomości Radia Plus.
0: Nocna gra, nowoczesny hologram i nowa wystawa to miesiąc papieski w Muzeum Dom Rodzinny Ojca Świętego Jana Pawła II w Wadowicach. Instytucja świętuje 106. rocznicę urodzin polskiego papieża, organizując przy tym specjalne wydarzenia. Pierwszym z nich będzie Noc Muzeów, która odbędzie się już jutro.
5: Zapraszamy gości do zwiedzania naszej ekspozycji w godzinach od 18 do 22. Przygotowujemy grę muzealną. W czasie zwiedzania będzie można wejść w pewnego rodzaju interakcję z historycznymi postaciami, które pojawią się w naszym muzeum. Będzie można też dzięki temu wejść w pełną interakcję z ekspozycją, z eksponatami, poznawać historię Ojca Świętego.
0: Mówił Andrzej Wąsik z Wadowickiego Muzeum. Pod koniec miesiąca w muzeum będzie można również oglądać nową wystawę.
5: Wystawa prezentująca wybrane prace znanego artysty i pedagoga związanego z Krakowem, Wojciecha Weissa, reprezentującego sztukę młodej Polski, niezwykłe doświadczenie też kontaktu ze sztuką. Zdecydowaliśmy się też na ten wybór z uwagi na to, że Jan Paweł II wspierał artystów, wspierał też świat sztuki.
0: Wystawę Spotkały się nasze spojrzenia będzie można oglądać w Wadowickim Muzeum od 29 maja.
6: Pogoda.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i gwałtownymi burzami. Weekend pochmurny, chłodny i deszczowy.
7: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. Leapmotor.golemo.pl.

Daisy Love Radio Plus, 21 minut do 19. To najwyższa pora, żeby opowiedzieć Państwu o tym, co będzie wystawione na deskach Teatru Praska 52 w niedzielę o 18. Komedia Jana Jakuba Należytego. Premiera tej komedii miała miejsce w Teatrze Praska, więc to właściwe miejsce, by ją wystawiać. Narzeczony mojej żony. Taki ma tytuł. Jadwiga i Zygmunt to sfrustrowana żona i niezadowolony mąż. Po latach nieudanego związku nic nie muszą. Nie muszą okazywać sobie czułości, nie muszą dbać o siebie nawzajem, nie muszą być dla siebie mili. Za to wszystko mogą. Mogą się nie szanować, prowokować awantury i mieć sobie za złe. Dopiero niespodziewana wizyta byłego partnera Jadwigi diametralnie zmienia rzeczywistość. Będą arcyzabawne dialogi, niespodziewane zwroty akcji, bo to znak firmowy Jana Jakuba Należytego. Niedziela, godzina 18, Narzeczony mojej żony na deskach Teatru Praska 52. Ja mam dwuosobowe zaproszenie dla osoby, która jako pierwsza do mnie napisze. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. Pod ten adres proszę pisać. Radio Plus. Skaldowie w Radio Plus.

0: i że miło spędzą tam czas. Tym bardziej, że jeśli przyjdą za wcześnie, bo trzeba być trochę wcześniej, no to od tygodnia jest tam kawiarenka przy teatrze i można na chwilę przysiąść. Ja tymczasem chcę zachęcić Państwa, byście zainteresowali się tym, co jutro będzie możliwe w Wieliczce. Otóż będzie rodzinny ekopiknik w tężni solankowej kopalni soli Wieliczka. Od 10 do 16. Wstęp jest wolny. To będzie sobota pełna atrakcji, tematycznych stoisk, konkursów, quizów i inspirujących warsztatów. Będzie można skorzystać z serwisu rowerowego, obejrzeć samochody elektryczne, poćwiczyć pod okiem fizjoterapeutów z uzdrowiska, a także zaopatrzyć się w rośliny ozdobne i rozsady. W sam raz na balkon lub do przydomowego ogródka. Około 15:00 dodatkowo rozstrzygnięty będzie konkurs Drugie życie odpadów. Nagrodzone będą najbardziej pomysłowe i użyteczne prace. Od 10:00 do 16:00 wstęp wolny. Tężnia solankowa kopalni soli Wieliczka, rodzinny ekopiknik.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Reklama.
1: Jak ultra okazje do minus 50% to Allegro Smart Weeks. Teraz namiot turystyczny Peme 3-osobowy wodoodporny za 269 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 329 zł.
2: Twój głos naprawdę ma znaczenie. Do 15 czerwca trwa głosowanie w budżecie obywatelskim województwa małopolskiego.
3: Zagłosować może każdy mieszkaniec Małopolski, który ukończył 16 lat.
4: Zapraszam do głosowania. Małopolska to nasza wspólna sprawa. Łukasz Smuka, marszałek województwa małopolskiego.
3: Głosowanie oraz lista zadań dostępne na stronie bo.malopolska.pl.
2: Kampania społeczna finansowana ze środków województwa małopolskiego.
5: Premiera TVN. Czy da się zhakować Ministerstwo Edukacji? Sprawdź w filmie ekipy Friza, Foremniak, Głowacki, topowi influencerzy i ponad milion widzów w kinach. 100 dni do matury. Już dziś o 20 w TVN.
6: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.

Marek Grechuta. A za chwilę Der Lubec. Tymczasem ja chcę Państwu zaproponować książkę, która dzieje się na przełomie XIX i XX wieku. Lazar. W zamku na skraju mrocznego lasu, który do utraty zmysłów doprowadza tych, którzy do niego wejdą, na świat przychodzi Lajos von Lazar. Dziecko o bladoniebieskich oczach, przezroczystej skórze. Szandor, majestatyczny patriarcha, wstydzi się jej dziwnego potomka. Ilona sądzi, że jej młodszy brat jest wyjątkowo brzydki. A Marię przeraża, że niepokojące podobieństwo syna do jasnowłosnego stajennego może zwiastować katastrofę. Katastrofa nadchodzi, ale złowróżbne wizje nawiedzające Imrego, brata Sandora, póki co traktowane są jako przejaw szaleństwa. Zagmatwane, prawda? Ale to mowa o trzech pokoleniach rodziny Lazarów, które zostają wciągnięte w wir wydarzeń XX wieku. Upadek monarchii Habsburgów, dwie wojny światowe, Holokaust, zbrojny zryw Węgrów przeciwko komunistycznemu reżimowi. Na ich oczach zawali się stary porządek, a wraz z nim zniknie świat, który znali. A jednak pośród dziejowych kataklizmów Lazarowie wciąż się zakochują, żywią nadzieję, opłakują straty, skrywają sekrety. Ta publikacja zyskała, książka zyskała rozgłos, zanim jeszcze została opublikowana. Już pojawiały się recenzje, że dorównuje Buddenbrookom albo 100 latom samotności. Można się przekonać, taką książkę mam. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl to adres mailowy, pod który Państwo piszą. Po książkę trzeba będzie pofatygować się do radia, ale warto pisać. b.ingersleben@radiomyślnikplus.pl. The Rubets.

0: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
1: Zbliża się 19, niecałe 3 minuty do wiadomości. Państwo piszą i pytają, czy jest sens codziennie pisać, jak są konkursy, jak często można wygrywać w Radio Plus. No, nie powinno się częściej niż raz w miesiącu, ale zdajemy sobie sprawę, że są słuchacze aktywni, którzy piszą zawsze i są tacy, którzy nie piszą, bo wydaje się im, że nie ma szans na wygraną. Trzeba próbować.

0: USA wstrzymują rotację brygady pancernej rozmieszczonej w Polsce, ale jej nie wycofują. Znów skandal i awantura w Teatrze Polskim we Wrocławiu. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całego kraju. Jest 19. Marcin Bartnik. Nie wiemy, czy Polska była uprzedzona o wstrzymaniu przerzutu brygady pancernej. Tak przyznał przed amerykańskim kongresem dowódca US Army. W odpowiedzi usłyszał od jednego z polityków, że jest to policzek wymierzony Polsce. Wcześniej przekonywał, że wstrzymanie rotacji wojsk było najlepszą opcją redukcji sił na starym kontynencie. Tymczasem szef polskiego rządu uspokajał dziś, że ta decyzja nie ma wpływu na bezpieczeństwo Polski. Mateusz Chłyston.
1: Po wysłuchaniu generała Lanif przed Komisją Sił Zbrojnych Izby Reprezentantów jeden z kongresmenów Partii Republikańskiej, Don Bacon, przyznał, że decyzja Pentagonu to policzek wymierzony Polsce, ale też kongresowi. Polityk podkreślał, że nasz sztab powinien uzyskać obszerne wyjaśnienia w tej sprawie. Jako były wojskowy ocenił, że decyzja zapadła zapewne w sprzeczności z opinią dowódcy sił USA stacjonujących w Europie. Tymczasem premier Donald Tusk przekonywał dziś, że rząd jest w stałym kontakcie z sojusznikami zza oceanu, a decyzja o anulowaniu wysłania brygady nie zmienia naszej sytuacji.
2: Wszystko jest pod kontrolą i pragnę Państwa uspokoić, że nasze bezpieczeństwo będzie nadal dla nas i dla naszych sojuszników naszym priorytetem.
1: Zapewniał szef rządu, który dodał, że decyzja Amerykanów ma charakter stricte logistyczny.
0: Administracja USA podjęła decyzję o wstrzymaniu rotacji brygady pancernej stacjonującej w Polsce od 2022 roku. Obecnie w naszym kraju stacjonuje około 10 tysięcy żołnierzy amerykańskich. Większość z nich to właśnie tak zwana obecność rotacyjna. 12 lat więzienia za usiłowanie zabójstwa dla Jakuba K. jest wyrok dla nożownika z gorzowskich bulwarów. To on w ubiegłe wakacje brutalnie zaatakował i ciężko ranił 27-latka. Szczegóły tej sprawy zna Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
3: W okolicach wartowni muzycznego miasteczka między mężczyznami doszło do szamotaniny. 24-latek wbił 28-latkowi w klatkę piersiową 12-centymetrowy nóż. Ostrze złamało się i utkwiło w ciele, przebijając lewe płuco. Seweryna K. udało się uratować. Jakub K. był pod wpływem alkoholu i narkotyków. Cały czas nie przyznaje się do winy. Twierdzi, że była to obrona konieczna. A nóż miał przypadkowo przy sobie po grzybobraniu. Według niego świadkowie kłamią.
0: Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny. Wrze w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Część aktorów i reprezentujący ich Związek Zawodowy Solidarność prowadzą akcję protestacyjną. Sprzeciwiają się zwolnieniu kilkunastu pracowników tej sceny. Aktor Marcin Piejaś zaznacza, że pracę traci 1/4 zespołu, a w tym sezonie artystycznym dyrekcja zdecydowała o zdjęciu z afisza 21 przedstawień.
4: Te zbyt pochopne, naszym zdaniem, działania pana dyrektora doprowadziły do największej w historii Teatru Polskiego degradacji repertuaru w ciągu zaledwie pół roku. Kolejną bolączką pracowników jest brak zastępczej sceny, o którą upominaliśmy się już za poprzedniej dyrekcji. Nastał teatr, w którym aktorzy są na samym dole tej hierarchii.
0: W ubiegłym roku także po konflikcie dyrektorem Teatru Polskiego we Wrocławiu został Michał Zadara.
5: Wiadomości Radia Plus.
0: Ratownicy podnoszą kwalifikacje. W Sopocie trwają warsztaty dronowe dla służb z całej Polski. Uczestnicy wymieniają się doświadczeniami, doskonalą praktyczne umiejętności oraz omawiają zmiany w przepisach dotyczących użycia bezzałogowców.
6: 6 lat temu byłem w stanie obserwować ten rynek i tą technologię i mieć każdą nowinkę, każdy dron w małym paluszku. Tak teraz już nie jestem w stanie, ponieważ co chwilę pojawiają się nowe rozwiązania, nowe formy, jeszcze lepsze, jeszcze silniejsze, o większym zasięgu.
0: Zaznacza Maciej Dziubich, organizator wydarzenia. Sprawdzane jest również wykorzystanie sztucznej inteligencji.
7: Przede wszystkim to jest wymiana doświadczeń, bo tak jak tutaj dużo mówimy o technologii, dużo mówimy o dronach, ale każdy z prelegentów powtarza jedno, że to są narzędzia, natomiast trzeba pamiętać, że tym kluczowym czynnikiem jest człowiek, że to człowiek ratuje, a nie te drony same w sobie. I właśnie to jest jeden z celów tego spotkania, żeby to środowisko się poznawało, żeby wymieniało doświadczenia.
0: Tłumaczył Robert Pilarczyk, naczelnik grupy jurajskiej GOPR. Jutro na sopockiej plaży ratownicy przeprowadzą ćwiczenia praktyczne z obsługi dronów.

0: 9 minut po 19:00 Bogdan Ingerslöben. Kłaniam się Państwu, do 20:00 będę Państwu towarzyszyć. I powiem tak, czasami decyduje pół minuty, minuta, czasami szybkość internetu, jego przepustowość i samo urządzenie. Tak jak często powtarzam, osoba, która jako pierwsza do mnie napisze, a to wcale nie znaczy, że jej mail dotrze jako pierwszy, ma największe szanse i zwykle otrzymuje książkę lub bilety do teatru. Po prostu w takiej kolejności, w jakiej te maile do mnie przychodzą. A jak długo one wędrują, zanim do mnie dotrą od Państwa, tego to nie wiem.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.
0: Ale wiem, że każdego roku w maju Małopolski Instytut Kultury w Krakowie organizuje Małopolskie Dni Dziedzictwa Kulturowego. I takie dni przypadają jutro i pojutrze. Będzie można zaglądać do miejsc takich, które na co dzień są niedostępne, ale i do tych znanych, poznając je z zupełnie nowej perspektywy. Na pewno warto wybrać się na Podhale, do regionu, w którym od stuleci tradycja spotyka się z nowoczesnością, tworząc przestrzeń pełną kontrastów. Celem jest na przykład stolica, Nowy Targ. Stolica Podhala. Świętujące 600-lecie lokacji miasto dynamicznie rozwinęło się na przełomie XIX i XX wieku. To właśnie wtedy przeniósł się tu z Krakowa Ignacy Borek, przywożąc ze sobą maszynę typograficzną, która jest dzisiaj największą atrakcją Muzeum Drukarstwa w Nowym Targu. Mistrzowie sztuki drukarskiej, introligatorzy i zecerzy odsłonią kulisy dawnego rzemiosła w czasie pokazów i warsztatów. Będzie również można poszukiwać znaków poza murami muzeum, podczas spacerów po mieście oraz w ramach fabularnej gry terenowej. Na pewno w Nowym Targu warto też zajrzeć do zabytkowego dworca kolejowego, gdzie swoje miejsce znalazły pamiątki po dawnych nowotarskich zakładach przemysłu skórzanego Podhale. W czasie oprowadzania po tamtejszej wystawie o losach kombinatu, jego znaczeniu dla regionu oraz o relaksach, czyli słynnych butach, nie do zdarcia opowiedzą byli pracownicy tejże fabryki. Z Nowego Targu blisko do szaflarów, ale co w szaflarach, to o tym powiem za chwilę.

0: Obiecałem, że powiem jeszcze, co można zobaczyć w szaflarach. To miejsce, w którym znajduje się wyjątkowy symbol dziedzictwa wsi, chałupa Anny Doruli. Wewnątrz będzie można podziwiać nie tylko oryginalne elementy wystroju, ale też mające opinię cudownego malowidło ścienne przedstawiające zaśnięcie Matki Bożej w otoczeniu apostołów. Warto będzie również zajrzeć do pobliskiego kościoła pod wezwaniem świętego Andrzeja Apostoła i do dawnej wikarówki. Dziś jest to pracownia tradycji i dziedzictwa. Tam odbędą się rodzinne warsztaty snycerskie przybliżające tradycyjne podhalańskie zdobnictwo. Radio
1: Plus. Reklama.
2: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
3: Zimno na dworze? Firma Suder Ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
4: Markety Jan zapraszają na atrakcyjny poniedziałek z Janem. Łopatka wieprzowa, cena 7,99 za kilogram. Limit 3 kg na paragon. Cena przy zakupach innych produktów nieobjętych promocją za minimum 50 zł. Olej kujawski, 1 litr. Cena 5,99 przy zakupie dwóch sztuk. Oferta ważna tylko 18 maja lub do wyczerpania zapasów. Atrakcyjny poniedziałek w marketach Jan w Dobczycach, Myślenicach, Wadowicach, Kętach, Skawinie i Brzeszczach oraz na market-jan.pl. Sklepy Jan, Twój najlepszy wybór.
1: Reklama.

To był Robbie Williams. Za chwilę w studiu pojawi się Dominika Baraniec, ale zanim pojawi się Dominika, to chcę Państwu jeszcze opowiedzieć, co w ramach Dni Dziedzictwa można w Krakowie zwiedzać. Na przykład warto wybrać się na Dębniki. To tutaj znajduje się dworek Beaty Matejkówny Kirszmajerowej. Dzisiaj jest to biblioteka główna Biblioteki Kraków. Willa powstała z inicjatywy Beaty Kirszmajerowej, córki Jana Matejki, na terenie sąsiadującym z fabryką wyrobów ceramicznych. Głównie robiono tam piece kaflowe, ale przez jakiś czas był tam również dział ceramiki artystycznej. Więcej na ten temat będzie w ten weekend można dowiedzieć się w trakcie oprowadzań po terenie fabryki. Będzie też możliwość zwiedzania dworku Beaty Matejkówny Kirszmajerowej oraz możliwość spacerów po całych Dębnikach w towarzystwie specjalistów i pasjonatów. Będą też warsztaty wielokulturowe, zajęcia dla rodzin z dziećmi i detektywistyczne spacery. Wstęp do wszystkich zabytków i na wydarzenia, które są realizowane w czasie Dni Dziedzictwa, jest bezpłatny, ale to warto wiedzieć, na niektóre punkty programu obowiązuje rezerwacja. No a to pewnie dlatego, że czy to w Szaflarach, czy w Nowym Targu, czy na Dębnikach w Krakowie do dworku jednorazowo i w ogóle w ciągu całego dnia wejść może określona liczba osób. Więcej informacji, pełny program i rezerwacje na stronie www.dniedziedzictwa.pl.

0: Dominika Baraniec, zapraszam na wiadomości lokalne. 148 mieszkań z preferencyjnym czynszem powstanie przy ulicy Podniewskiego w Nowej Hucie w ramach społecznej inicjatywy mieszkaniowej. Rozpoczęły się prace projektowe osiedla. Przed nami uzyskiwanie pozwoleń i budowa. Lokatorzy będą mogli wprowadzić się na Podniewskiego w pierwszym kwartale 2029 roku.
1: Inwestycje, które realizujemy, są przede wszystkim pozbawione barier architektonicznych, energooszczędne, dostosowane do potrzeb rodzin. Będą w większości 3 i 4 pokojowe. To będą dwa budynki, 5 kondygnacji naziemnych i 2 kondygnacje podziemne, łącznie ponad 170 miejsc parkingowych w garażach podziemnych.
0: Mówi Aleksander Gołdynia, prezes zarządu SIM Ziemia Krakowska. Wnioski o przyznanie mieszkań będzie można składać w przyszłym roku. Program SIM-ów kierowany jest do osób, których nie stać na zakup lokalu na rynku komercyjnym, a jednocześnie nie kwalifikujących się do programów socjalnych i komunalnych.
2: To jest rzeczywiście skierowane do osób młodych, z rodzinami, seniorów, osób z niepełnosprawnościami i rozważamy, żeby były tam też mieszkania dedykowane tym zawodom, których dzisiaj potrzebujemy w Krakowie, czyli na przykład nauczycielom przedszkolnym.
0: Tłumaczy Maria Klaman, wiceprezydent Krakowa. Kolejne planowane inwestycje to 150 lokali przy ulicy Descartes oraz ponad 70 przy Wielickiej.
3: To są wiadomości Radia Plus.
0: Nadciśnienie, cukrzyca, astma, m.in. z takimi chorobami zmagają się osoby w kryzysie bezdomności. Można im pomóc, wspierając zbiórkę krakowskiego dzieła pomocy świętego ojca Pio. Pracownicy później opłacą potrzebne leki. Jak mówi Jolanta Kaczmarczyk z dzieła, osoby w kryzysie bezdomności mają utrudniony dostęp do lekarzy i nie stać ich na lekarstwa.
4: Nie mają schronienia stałego. Często związane to jest też z nieprawidłową dietą, z żywieniem nieprawidłowym, brakiem dostępu do dobrej żywności i systematycznego odżywiania.
0: Dzieło pomocy świętego ojca Pio w Krakowie we współpracy ze Stowarzyszeniem Lekarzy Nadziei pomaga rozwiązać problemy zdrowotne. Organizujemy specjalne tak zwane dyżury lekowe, mówi brat Konrad Baran, dyrektor dzieła pomocy świętego ojca Pio w Krakowie.
5: Otrzymuje receptę. Później udaje się najczęściej do nas, spotyka się z pracownikiem socjalnym, pracownik wypisuje skierowanie do wykupu tej recepty do punktu aptecznego, z którym współpracujemy.
0: Dzieło uruchomiło specjalną zbiórkę pieniędzy. Można też wpłacić datki na konto bankowe placówki.
3: To są wiadomości Radia Plus.
0: Jeszcze o tym, że nie będzie debaty między Aleksandrem Miszalskim a Janem Hoffmanem, przewodniczącym Komitetu Referendalnego. Prezydent Krakowa nie przyjął zaproszenia. Wczoraj członkowie komitetu skierowali do magistratu list otwarty w sprawie debaty. Dlaczego prezydent nie weźmie w niej udziału, to wie Ula Bienia-Niesyczyńska.
6: Nie pozwolę na to, żeby dyskusja wokół referendum stała się areną politycznych przepychanek, pisze w swoim oświadczeniu Aleksander Miszalski. Prezydent podkreśla, że woli spotykać się osobiście z mieszkańcami, a każde takie spotkanie to dla niego swoista debata. Zapowiada też, że nie skorzysta z zaproszenia ani członków komitetu, ani kogokolwiek innego, kto jest twarzą referendum. Nie odniósł się jednak do planu ogólnego, o który w liście pytał Jan Hoffman. To dokument, który wyznaczy nowe standardy zabudowy Krakowa. Ma być uchwalony do końca czerwca, ale nadal nie został przedstawiony radnym i mieszkańcom. Według zapowiedzi miasta zostanie zaprezentowany w czerwcu.
0: A referendum odbędzie się 24 maja.
7: Pogoda.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.
0: Synoptycy ostrzegają przed intensywnymi opadami deszczu i gwałtownymi burzami. Weekend pochmurny, chłodny i deszczowy.
8: Sponsorem programu jest właściciel salonu samochodowego Leap Motor w Krakowie przy Zakopiańskiej 58. Auto Centrum Golemo. leapmotor.golemo.pl.

0: Agnieszka Łopatowska, prawdopodobnie Państwu już znana autorka, jest dziennikarką z dość dużym doświadczeniem. Autorka książki Normandia. Życie między przepływem a odpływem.
1: Od tego właśnie wszystko zależy. czy może nam daje, czy może nam zabiera.
0: Bo zastanawiałem się, trzymając tę książkę w ręce, czy to ma być, miał być, czy raczej nie miał być przewodnik, bo książka dość obszerna. Jak na przewodnik, to... Sporo
1: tak,
0: czytania.
1: Absolutnie. Ja się zawsze będę odżegnywać od przewodników. No niestety, drodzy słuchacze i czytelnicy, nie dowiecie się z nich, gdzie brać nocleg, w jaki sposób podróżować. Ja jestem po prostu kolekcjonerką opowieści i ja te opowieści wybieram i przekazuję dalej. Więc znajdziecie...
0: Jak ta książka jest skonstruowana w takim razie?
1: No właśnie, koncentrujemy się najpierw na kurortach, na tym, co jest takiego najfajniejszego w nich. Dlaczego one powstawały? Skąd się wzięła moda na kąpiele morskie, przeglądamy, co się działo w portach. Wikingowie, korsarze, nawet niechlubne wyprawy handlu niewolnikami, ale też oczywiście rybołówstwo. Koncentruję się na legendach, uwielbiam legendy. One zawsze bardzo dużo mówią o regionie, o tym, czego ludzie pragną, czego się w nim boją, z czego żyją albo jakie mają marzenia.
0: Te legendy jeszcze tam ciągle są powtarzane, ciągle żyją, czy pani je po prostu tylko odszukała?
1: Ciągle żyją, natomiast za każdym razem, kiedy się przyglądam danemu regionowi, chcę znaleźć te legendy, które są mniej znane. We Francji, zawsze to podkreślam, jest znakomicie zdigitalizowane są zasoby biblioteczne, więc już naprawdę książki XVII, XVIII wieku są w bardzo dostępny sposób przekazywane, więc ja się staram znaleźć to, co jest oczywiście takie ciekawe, co żyje jeszcze w tej tradycji, ale też sięgnąć trochę dalej, więc myślę, że niektóre z nich też znajdziecie takie, które nie są takie bardzo popularne nawet wśród ludzi, którzy tam żyją.
0: A taka legenda w skrócie, która panią bardzo urzekła? Jedna chociaż?
1: Nigdy nie mogę się zdecydować. Jest ich sporo, pewnie. Jedna z takich najbardziej fajnych i już słyszę od moich czytelników, że ta im bardzo przypadła do gustu, to ta, kiedy pewien mądry chłopak i sprawiedliwy rozstrzygnął spór trzech zwierząt, jastrzębia, lwa i mrówki, o podział jakiejś tam ofiary, na którą się czaili. Trochę taka jak z tym serem i krukiem i lisem, mniej więcej w takim moralnym, powiedzmy, ujęciu. Natomiast on właśnie od nich dostał atrybuty ich siły i jakiejś tam potęgi, czyli dostał pióro jastrzębia, dostał włos z lwiej grzywy, ten symbol jego mocarstwa i nogę mrówki. Nawet się nie spodziewał, jak szybko mógł ich użyć, a po to, żeby zawalczyć o rękę księżniczki uwięzionej przez siedmiogłowego potwora.
0: Szczegółów
1: nie zdradzamy.
0: Zdradzać to zachęci słuchaczy do sięgnięcia po tę książkę. Przejrzałem spis rozdziałów, no bo trudno całą książkę było przeczytać w krótkim czasie. Jest sporo też chyba o przysmakach, które w Normandii można jeszcze znaleźć.
1: Oczywiście, że tak, Normandia stoi, taka kuchnia normandzka stoi tymi przysmakami. Mamy więc
0: naprawdę
1: historię.
0: Naprawdę są bardziej słone niż gdziekolwiek indziej te
1: owce?
0: Niektóre rzeczy, na przykład owce.
1: Na przykład owce. Tak, no też karmel z solą to też tamtejszy przysmak. Teraz tak, owce pasą się na słonych łąkach, właśnie na tych, które są przy nadbrzeżach, które no, właśnie ta morska bryza no, gdzieś tam obmywa, kiedy są właśnie przypływy, odpływy i ta jagnięcina faktycznie jest uznawana za najlepszą, najbardziej delikatną na świecie. Ma oczywiście też swoją cenę. No czuć w niej taki delikatny posmak, ale no nie, to nie jest tak, że jakbyśmy sami też soli użyli. Oczywiście są hodowle soli morskiej tam w okolicy. Bardzo ważna część to oczywiście rybołówstwo i rybołówstwo ryb, faktycznie śledzia, który jest srebrem Normandii, absolutnie bardzo cenną rybą, która wielokrotnie ratowała budżet i księstwa Normandii i też regionu. Natomiast mamy też oczywiście owoce morza, słynne ostrygi, z którymi Polacy, wydaje mi się, że mają największy taki problem mentalny.
0: Ale niektórzy dają radę.
1: Tak, oczywiście. Najświeższe, najlepsze na świecie w też różnych gatunkach. Potem mamy mule, mamy też różnego rodzaju ślimaki, mamy też kraby, mamy krewetki. Więc bogactwo, które ląduje tam na stołach, jest ogromne. Plus 5 serów regionalnych, Camembert, który bardzo dobrze znamy i to jest taki jeden z najbardziej łagodnych serów pleśniowych, który nie sprawia, że kiedy odpakujemy, otworzymy pudełko, odpakujemy papierek, to łzy napływają nam do oczu od tego aromatu, ale też są oczywiście inne sery, na przykład jeden bardzo charakterystyczny w kształcie serca, więc też chociaż nie jest jakoś specjalnie ceniony smakowo, ale jest wspaniały jako prezent, jako pokazywanie swoich uczuć. No i też inne sery, które są odpowiednio przygotowywane, przewracane w odpowiednim czasie. Ich skórka jest nacierana, balsamowana i też szczotkowana czasami, więc tutaj cały ten pietyzm serowarstwa francuskiego jest uznany.
0: Jak wiele czasu potrzebowała pani, żeby tę Normandię poznać na tyle, żeby napisać książkę o Normandii?
1: Tak, zawsze odpowiadam, że 6 lat, bo ja 6 lat mieszkam we Francji. Dość naturalne jest to, że kiedy mieszka się w regionie paryskim, to właśnie takie wyskoki w stronę Normandii są bardzo wskazane. I przez ten czas, bo udawało mi się po kawałku ją gdzieś tam poznawać, też często jeździmy samochodem przerobionym na samochód taki camper, tylko mniejszy, więc też te regiony gdzieś tam udaje nam się bardziej eksplorować. I faktycznie no, zostaje, zawsze mi z każdej takiej podróży coś zostaje w głowie. Ja to uwielbiam. Właśnie mówię, że u mnie to jest takie, ktoś mi wyciąga taki mały kawałek sznureczka, a ja potem już tą swoją ciekawością i takim trochę też warsztatem dziennikarskim, który wyłonił się z dziennikarstwa prasowego, już sobie staram tą opowieść właśnie dosnuć. Bo właśnie bardziej w taki sposób, jakbym nie pisała właśnie przewodnika, tylko cykl artykułów.

0: absolutnie nie jest to podręcznik do historii. Ja w taki sposób tego nie pokazuję, żeby też nikt się tym nie przeraził. I co dla mnie najważniejsze, moje książki w ogóle nie powstają po to, żeby zachęcać do wyjazdu. Oczywiście, jeżeli jest taki skutek uboczny, a wiem, że jest, że ktoś mówi, przeczytałem twoją książkę i kupiłem bilet, no to brawo, super, cieszę się, że tak na ciebie wpłynęłam, że tą ciekawość świata w jakiś tam sposób w ciebie wszczepiłam. Natomiast zawsze powtarzam, to są też książki do podróży różowania z kanapy. Jeżeli ktoś nie może, nie chce, nie interesuje się, ale lubi czytać właśnie, interesują go jakieś fajne historie, no to, to dla nich właśnie cały czas to pisze.
1: No tak, ale jeżeli nie znając wcześniej zbyt wiele tych ciekawostek o Normandii, naczyta się, no to bardzo prawdopodobne, że jeżeli będzie go na to stać, to zechce się tam wybrać, a będzie się czym zajmować.
0: Przy czym też mówię, że...
1: Zainteresowały jeszcze tak, jabłka.
0: Oczywiście, że tak, no to jest złoto. Jeżeli śledzie są srebrem, no to jabłka są złotem Normandii. Ciekawe liczby. Ogromna część tego, co wydają na świat sady normandzkie, idzie na stoły. Natomiast 10 razy więcej zostaje przerobione na normandzkie złoto, czyli cydry i calvados, lokalne napoje. Co ciekawe, to w ogóle nie są, można by tak pomyśleć, że jeżeli z jabłek robi się napój, to one pewnie są jakieś imponującej wielkości, soczystości i tak dalej. Absolutnie nie. To są takie, jak ja czasami porównuję, że jak byliśmy dziećmi i szliśmy na grandę, na takie trochę, mówiło się wtedy psiaki, to właśnie takie. I one tak wyglądają. A taką mają w sobie moc i naprawdę od wielu wieków są w taki sposób przygotowywane. Co ciekawe, nasza Maria Konopnicka przez kilka miesięcy mieszkała w Normandii na początku XX wieku i pisała o zwyczajach z tym związanych.
1: Rozmawialiśmy o Normandii, o życiu od przypływu do odpływu lub odwrotnie, to zależy kiedy się zacznie.
0: Właśnie też się zastanawiałam, czy co było pierwsze, jajko czy kura, przypływ czy odpływ, ale zostawiam też Państwu tą interpretację.
1: Pani Agnieszka Łopatowska była gościem Radia Plus. Dziękuję za wizytę w studiu. Proszę powiedzieć, jak Pani odnajduje się teraz w Krakowie? Jako rodowita krakowianka.
0: Wspaniale. To jest naprawdę absolutnie przepiękne.
1: Tak. W Paryżu, w okolicach Paryża, no to...
0: No może się człowiekowi albo przewrócić w głowie. No mi się przewraca w głowie w metrze faktycznie. No bardzo mi metra tutaj brakuje. Trochę narzekam na komunikację, z którą ciągle mam jakieś przeboje. Natomiast no absolutnie, no jest to przekochane miasto. Ja strasznie się cieszę, że zawsze mogę skorzystać z zaproszenia do Państwa, że kiedy mam spotkania autorskie, to też coraz więcej osób przychodzi i możemy nie tylko wspominać stare czasy, ale też właśnie otwierać się na te nowe tereny, więc wspaniale, bardzo dziękuję, sprawia mi to ogromną przyjemność.
1: A ja sobie czasami żartuję z gości, którzy mnie odwiedzają, jak mówią, nie macie metra, ja mówię, chodźcie, wsiadamy do 50 i jedziemy pod dworcem.
0: Wspaniałe rozwiązanie.
1: Miłego dnia.
0: Dziękuję nawzajem.
1: b.ingerslevenmałpka.radio-plus.pl to adres właściwy, pod który Państwo mogą pisać. Pani Agnieszka zostawiła w Radiu Plus dwie książki z krótką dedykacją dla Państwa. Normandia, życie między przypływem a odpływem. b.ingerslevenmałpka.radio-plus.pl
2: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii. Reklama.
3: Masz Allegro Smart?

0: i wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Planujesz? Nie planuj. Szukasz? Nie szukaj, bo już znalazłeś. Chomik Gdów ma dla Ciebie wszystko, czego potrzebujesz Ty i Twój ogród. Uwaga! Już w sprzedaży bestsellerowa kolekcja mebli do ogrodu i na balkon. Unikatowe komplety mebli wypoczynkowych, altany, pergole, parasole, wiszące fotele i huśtawki, trampoliny oraz grille i kociołki żeliwne. To będzie naprawdę udany wypoczynek. Zaprasza Chomik, właściciel marki Garden Line. Twój ogrodowy ekspert. Chomik Gdów koło Wieliczki. www.chomik.pl.
2: Niesiesz siaty pełne oszczędności, portfel bez paniki.
3: A w tych siatach? Kawa ziarnista Astra 100% arabika 500 gramów, dwa rodzaje. Drugi produkt 80% taniej. Oraz ptasie mleczko Wedel, wybrane rodzaje. Drugie opakowanie również 80% taniej. Tylko 13,18 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 21,98. Promocja od 15 do 16 maja. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Sandały do lekkich stylizacji, sneakersy na co dzień i dodatki, które robią różnicę? E-obuwie wie.

0: Zbliża się 20. 5 minut raptem zostało, a ja mam jeszcze jedną książkę. Dwa światy w jednym. To chyba najtrudniejsza książka, jaką dzisiaj przyniosłem ze sobą do studia. To o ciele każdej kobiety. Jest ono wyjątkowe. Cykl menstruacyjny, ciąża i poród to tylko niektóre z jego cudów. Francuska filozofka w swojej książce dzieli się poruszającą i pełną wrażliwości refleksją na temat ciąży jako głębokiej przemiany emocjonalnej i egzystencjalnej. Porusza ważne pytania o kobiecą tożsamość, o granice własnego ja, które zmieniają się w ciągu tych 9 wyjątkowych miesięcy. Nie unika też trudnych tematów, takich jak poronienia czy problem niepłodności. Łączy osobiste doświadczenie z myślą filozoficzną, zapraszając do uważnego spojrzenia na jedno z najważniejszych doświadczeń ludzkiego życia. Dwa światy w jednym to jeszcze jedna książka, którą chcę się z Państwem teraz podzielić. Życzę udanego weekendu. Mam nadzieję, że Państwo znajdą dla siebie coś w propozycjach, które dzisiaj Państwu przedstawiłem. W poniedziałek po 16 kolejny magazyn reporterów i wtedy się usłyszymy. b.ingersleben@radio-plus.pl to adres mailowy, pod który Państwo piszą. Ja nazywam się Bogdan Ingersleben. Dziękuję. Do usłyszenia.
1: Radio Plus. Przeboje z nutą nostalgii.

0: Tragiczny finał poszukiwań 21-letniego zabójcy z Lubina. Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta Karola Nawrockiego. Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Jest 20. Marcin Bartnik zastrzelił się podczas próby zatrzymania przez policję. Nie żyje domniemany sprawca zabójstwa dwóch osób na osiedlu przy lesie w Lubinie na Dolnym Śląsku. 21-latka poszukiwano od środy. Mateusz Chłystun.
1: Policję o obecności nieznanego mężczyzny poinformowali w piątek rano mieszkańcy jednej z wielkopolskich wsi,
2: który przebywał w ogólnodostępnej wiacie. W momencie, gdy funkcjonariusz zbliżał się do obiektu, mężczyzna popełnił samobójstwo przy użyciu broni palnej.
1: Tłumaczy podkomisarz Sylwia Serafin z policji w Lubinie. Policjanci potwierdzili, że to poszukiwany od środy podejrzewany o podwójne zabójstwo.
2: Sprawa objęta jest śledztwem prokuratorskim i z uwagi na dobro postępowania to wszystkie informacje, które możemy obecnie przekazać.
1: Przypomnę, mężczyzny od środy poszukiwało blisko 300 policjantów z Dolnego Śląska. Obława ruszyła po tym, jak w jednym z mieszkań na osiedlu przy lesie w Lubinie ujawniono ciała dwóch osób. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, sprawca i ofiary znali się, a strzelaninę poprzedziło spotkanie towarzyskie.
0: To był Mateusz Chłystun. Rosja rozważa atak na jedno z państw NATO i chce wykorzystać do tego Białoruś, zaalarmował dziś prezydent Ukrainy Władimir Zełenski. Kreml miałby przeprowadzić uderzenie z terytorium Białorusi. Świadczą o tym liczne kontakty między Władimirem Putinem a Aleksandrem Łukaszenką. Szczegóły tych rozmów mają znać ukraińskie służby, napisał w mediach społecznościowych Władimir Zełenski. Sąd Najwyższy opublikował oświadczenie majątkowe prezydenta. Karol Nawrocki jest właścicielem mieszkania spółdzielczego i współwłaścicielem mieszkania własnościowego. Posiada 339 tysięcy złotych oszczędności oraz kredyt hipoteczny. Ponadto w ubiegłym roku był beneficjentem programu Rodzina 800+. Prezydent nie posiada żadnych papierów wartościowych ani środków zgromadzonych w obcej walucie. Kolejne ognisko wysoce zjadliwej ptasiej grypy wykryto na Lubelszczyźnie. Groźnego wirusa zidentyfikowano na farmie w miejscowości Halasy, gdzie hodowano 5 tysięcy kaczek.
3: Są określone ograniczenia w zakresie głównie przemieszczania, uboju, sprzedaży. Zgodnie z przepisami zostały zutylizowane.
0: Wyjaśnił Jarosław Szymczyk z Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego. To już 12. ognisko tej choroby na Lubelszczyźnie od początku roku.
4: Wiadomości Radia Plus.
0: Gwiazdy lekkoatletyki wystartują w Bydgoszczy. Memoriał Ireny Szewińskiej to jedna z najważniejszych imprez tego typu w Polsce. Organizatorzy właśnie odkryli karty.
5: Halowe Mistrzostwa Świata odbyły się w Toruniu niedawno i ci nasi medaliści z Mistrzostw Świata wszyscy wystartują na stadionie Zawiszy. To począwszy od Natalii Bukowieckiej przez Piję Skrzeszowską, Kubę Szymańskiego.
0: Mówił Krzysztof Wolsztyński, prezes Kujawsko-Pomorskiego Związku. Szykuje się dobre widowisko i na pewno będzie z kim powalczyć, dodaje skoczek wzwyż Mateusz Kołodziejski.
6: Jako zawodnik, jako bydgoszczanin bardzo cieszę się, że będę miał możliwość wystartowania na bydgoskim stadionie, wziąć srebrną za te nie do końca udane Mistrzostwa Świata w Toruniu, poskakać z najlepszymi na świecie, bo obsada też będzie na pewno bardzo dobra. To jest meeting rangi gold, więc z tej najwyższej rangi obsada będzie na pewno mocna, więc będzie z kim powalczyć.
0: W planach rywalizacja w 14 konkurencjach, lekkoatletyczne widowisko na stadionie Zawiszy w Bydgoszczy 29 maja.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Radio Plus, Marek Sierocki. Witam i zapraszam na prywatkę. W pierwszym miksie artysta, który jest królem muzyki Italo Disco, czyli Savage, jego kompozycja, ale też i on jako wykonawca. Na dobry początek jego sztandarowy hit Only You. Potem piosenka, którą napisał dla Rose, Magic Carillon, będzie też formacja Tango i Computerized Love. No i na koniec tego miksu ponownie Savage i Love is Dead.

0: Roberto Zanetti, czyli Savage, utworem Love is Dead zakończył pierwszy dzisiejszy miks.
1: Radio Plus. Reklama.
2: Już 20 czerwca w sercu Warszawy. Warszawskie Targi Obronne w Expo 21. Poznaj rozwiązania, które zwiększają bezpieczeństwo Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt i eksperci w jednym miejscu. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Patronat honorowy. Prezydent Miasta Stołecznego Warszawy. Związek Banków Polskich. Marszałek Województwa Mazowieckiego. Partnerzy medialni. Ostry Gwint. Strzał.pl. Strzelnica TV.
1: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Przed nami drugi piątkowy miks. Otwiera go Michel Cretu, kompozytor, producent, autor największych hitów Sandry, ale tym razem on w solowym przeboju Samurai. Potem Sandra i Innocent Love. Będzie też grupa Erasure i Au L'Amour.

Za nami duet Erasure, a przed nami gwiazdor Italo Disco Ken Laszlo i Don't Cry. Potem Magazine 60, Rendezvous Sir La Costa del Sol. Będzie też grupa Monte Cristo i Lady Valentine.

Za nami Monte Cristo, Lady Valentine, a przed nami Rick Fellini, który zaprasza nas do Rimini. Wielki hit Welcome to Rimini. Potem holenderski duet fantastyki Marianne Humas.

To był duet fantastyki Mariano Mas. Przed nami duet tym razem z Włoch, ale śpiewający po hiszpańsku. Rigueira y No Tengo Dinero, a potem Fancy i Fool's Cry.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Pora na kołyszące klimaty. Na początek For the Coast i ich wersja standardu światowej muzyki rozrywkowej piosenki Stand By Me. Potem Szwedzi z zespołu Ace of Base i All That She Wants, będzie też Garcia i Bamboleo.

To był zespół Garcia, a przed nami Ricky Martin i utwór, od którego zaczęła się jego światowa kariera, czyli Maria. Potem DJ Bobo i dwa utwory Everybody, There is a Party. Będzie też zespół Fun Factory i I Wanna Be With You.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Nasz kolejny piątkowy miks otwiera duet Modern Talking utworem Atlantis is Calling, SOS for Love. Potem Bad Boys Blue i Gimme Gimme Your Lovin', a także CC Catch i Cause You Are Young.

Za nami szwajcarska formacja Joy, jedyny wielki hit, piosenka Touch by Touch, a przed nami Blue System, History, Jason Donovan, Too Many Broken Hearts, a także Kylie Minogue w nagraniu Better The Devil You Know.

0: Kylie Minogue utworem Better The Devil You Know zakończyła ten mix.
1: Reklama. Zimno na dworze? Firma Suder ci pomoże. Wymienimy kocioł, ocieplimy budynek. Skorzystaj z programu Czyste Powietrze i zyskaj do 130 tysięcy dotacji rządowych. Pomagamy w uzyskaniu dotacji z programu Czyste Powietrze i Mój Prąd. Darmowa wycena. Odwiedź nasze sklepy w Suchej Beskidzkiej przy ulicy Makowskiej 44 lub Jordanowie na 3 maja 64b. 25 lat naszego doświadczenia to pewność fachowej i rzetelnej obsługi. www.ogrzewaniesuder.pl.
2: Reklama.

0: Prywatka z Radiem Plus. Prezentuje Marek Sierocki.
1: Piątkowy wieczór, Prywatka z Radiem Plus. Ten miks otwiera Kim White utworem Cambodia, potem Visage, Fade to Grey, a także grupa Pet Shop Boys w nagraniu West End Girls.

dalszym ciągu wykonawcy z Wielkiej Brytanii, oto grupa OMD i Secret, a także grupa Human League i Don't You Want Me. Będzie też Austriak Peter Schilling i Different Story.

To był Peter Schilling, a przed nami jeden z najlepszych wykonawców muzyki elektronicznej, Patrick Cowley i Technological World. Potem duet Giorgio Moroder i Chris Bennett w nagraniu Loves in You, Loves in Me, a także Leo i Amore Solitaire.

To była Dio i Amore, Solitaire, a już za chwilę hity spod znaku muzyki disco. John Paul Young, Love is in the Air, Luisa Fernandez, Lay Love on Me, a także Baccara i Yes Sir, I Can Boogie.

To była grupa Earth, Wind & Fire, przed nami zespół Case and the Sunshine Band i Give It Up. Potem Leif Garrett, I Was Made for Loving You, a także Patrick Hernandez w utworze Born to be Alive.

Gonzalez z utworem I Haven't Stopped Dancing Yet zakończył ten mix, a już za chwilę polskie klimaty, Papa Dance, Maxi Single i kombi w nagraniu Nasze Rendezvous.

To był Robin Gibb i Juliet, a my ponownie wracamy do klimatów disco końca lat 70. ubiegłego wieku. To grupa Continent No. 6 i Afroamerica, potem Village People YMCA, a także Temby w nagraniu Love Me Forever.

Dan Hartman z utworem Instant Replay zakończył nasze dzisiejsze prywatkowe spotkanie. Zapraszam już jutro, słyszymy się o godzinie 20. Sobotnia prywatka przed nami. Marek Sierocki, do usłyszenia.

jak po burzy wraca słońce. Po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej